Polskie Radio Centrum.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

0: Bawimy się.
1: Tu Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dochodzą 4 minuty po godzinie 7. Wy oczywiście słuchacie Akademickiego Radia Centrum i to jest nasza poranna audycja, czyli Głowa do Góry. Emilia Bukowska dzisiaj przy mikrofonie. Spotykamy się, no niestety w poniedziałek, ale spróbujemy jakoś wspólnie ten poranek, myślę, odmienić. No i mam nadzieję też, że pomoże nam w tym między innymi muzyka Greta Van Fleet na sam początek.

Red Hot Chili Peppers z kawałkiem Tell Me Baby. No i skoro zostałam wywołana do odpowiedzi, do tablicy, to z ogromną przyjemnością, drodzy słuchacze, wam wyznam, że od dzisiaj ruszamy z wejściówkami na październikową, już pierwszą po wakacyjnej przerwie, sceną w centrum. W późniejszych godzinach do zgarnięcia będą właśnie wejściówki, także słuchajcie nas uważnie. No i chyba nie taki zły ten poniedziałek, jak się jednak okazuje.

0: Mamy już 20 minut po godzinie 7, więc jak co poranek zaglądamy do lokalnej prasy, czy też lokalnych mediów. Zaczynamy najpierw od Kuriera Lubelskiego, w którym czytamy: Policja nadal blisko szkół. Placówki wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa. I jak się okazuje, dzisiaj policjanci nadal będą patrolować okolice szkół podstawowych czy ponadpodstawowych, kontrolować też tereny wokół placówek oświatowych. W części placówek ograniczony zostanie dostęp dla osób postronnych. W trakcie zajęć lekcyjnych drzwi wejściowe będą zamknięte, a uczniowie będą mogli dostać się do budynku tylko po ukazaniu legitymacji szkolnej lub w inny sposób potwierdzający, że są właśnie uczniami danej szkoły. To z artykułu na Kurierze Lubelskim. Za to Lublin 112 pisze o Placu Rybnym w Lublinie, o tym, że właśnie przejdzie on metamorfozę. Miasto aktualnie szuka wykonawcy, no i ogłosiło też przetarg na odnowienie właśnie Placu Rybnego. Jak mówi Krzysztof Żuk, zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy kolejne zadanie w przestrzeni Starego Miasta. Przebudowa Placu Rybnego jest jednym z elementów kompleksowej rewitalizacji tej części Lublina. No i chcemy, aby odnowione przestrzenie były bardziej estetyczne, funkcjonalne, czy też przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzających nasze miasto. A ta przestrzeń właśnie ma zyskać ten bardziej funkcjonalny charakter. Będzie to powstanie w czasie 7 miesięcy od podpisania umowy. To by było na tyle z naszego porannego przeglądu. Jeśli jesteście spragnieni innych informacji z Lublina, no to już o godzinie 8 kolejny serwis informacyjny.
1: To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls.

0: Już mamy w 7:30 na zegarach, więc wyjeżdżamy standardowo na lubelskie drogi. Gdzie tam się korki kryją na naszych ulicach? No, korkuje się powoli głęboka, głównie na razie pas w stronę Narutowicza, korek też na Nadbystrzyckiej. Najwięcej zatłoczone jest w sumie w okolicy Politechniki Lubelskiej. Do tego no, standardowo stoi Aleja Unii Lubelskiej, czy też korek tworzy się na Tysiąclecia przy rondzie Dmowskiego. Można ewentualnie jechać Emanuela Grafa, bo jeszcze nie tak zakorkowane. No i standardowo też Sowińskiego, Poniatowskiego czy Aleje Racowickie oraz Aleja Kraśnicka. Przy tych większych skrzyżowaniach będzie się korkować, no ale myślę, że na tę godzinę jeszcze nie tak źle w mieście. Jeśli jednak wy widzicie coś, o czym warto wspomnieć, jakiś korek, wypadek czy inne roboty drogowe, no to piszcie koniecznie 515-515-982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
2: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
3: i kulturze.
2: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8:00.
3: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
5: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
6: Kompel. A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już niecałe 20 minut pozostało do godziny 8. Cofniemy się, moi drodzy, na chwilę do soboty. Myślę, że nie ma chyba lepszej rzeczy w poniedziałek niż właśnie powspominanie weekendu. A w sobotę w Lublinie rozpoczęła się 18. edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej o nazwie Open City. No i co to znaczy? No jeżeli podczas spaceru po mieście coś was zaintryguje albo zadziwi, to myślę, że festiwal właśnie działa zgodnie z planem, bo tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Rewers, w czym miejska przestrzeń sztuki właśnie zamieniła się w galerię sztuki. W tym roku instalacje artystyczne po raz pierwszy wychodzą poza ścisłe centrum Lublina. Będą pojawiać się na przykład na LSM-ie, w Wąwozie, czy w rejonie ulicy Filaretów, na Górkach Czechowskich, na Starym Mieście, czy właśnie w Ogrodzie Saskim, a zdjęcia różnych instalacji można obejrzeć na przykład na Kurierze.

Disturbed w waszych głośnikach. Myślę, że tym mocnym uderzeniem możemy rozpocząć pierwszy konkurs na październikową scenę w centrum. Wracamy na szczęście do was po troszkę dłuższej przerwie. W tym miesiącu, słuchajcie, zagra dla was zespół Penthouse. Są z Puław, mają aż 7-osobowy skład, a z muzyką poruszają się w estetyce alt rocka czy muzyki retro. Oprócz tego też ich twórczość jest osadzona w stylistyce lat 60. pod

znanej Mrocznej Oprawie. No takiego zespołu na scenie to chyba dawno u nas nie było. Z wielką, ogromną chęcią rozdam Wam te wejściówki. Wystarczy, że pod numer 515-515-982 napiszecie do nas, kto grał na ostatniej scenie w centrum, no czyli właśnie w maju. Bardzo dawno to było, ale może pamiętacie, kto właśnie grał na tej ostatniej scenie, a grupę Penthouse możecie usłyszeć już teraz.

Dziwna wiosna i stracone na 98,2 FM. Jednak nic stracone dla Was, jeśli dopiero do nas dołączyliście, bo można powiedzieć, że przyszliście w odpowiednim, myślę, momencie, bo już za 5 minut serwis informacyjny oraz później poranna rozmowa Radia Centrum. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Sonic Youth w waszych głośnikach, a my zbliżamy się do godziny 8.
1: Kłótnia trzech mężczyzn zakończyła się wizytą w szpitalu, o tym za chwilę. Powiemy także o projekcie wspierającym lubelskich studentów.
0: A serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: Sprzeczka przerodziła się w bójkę. Dwóch mężczyzn zostało ugodzonych nożem. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku 9 października na sobotę 10 października przy ulicy Zbożowej w Lublinie. Trzej mężczyźni zaczęli się kłócić, co ostatecznie zakończyło się zadaniem ciosów dwóm osobom. Ranni 50- i 55-latek zostali przewiezieni do szpitali. Starszy z nich doznał poważnych obrażeń i wymagał hospitalizacji, tymczasem młodszy odniósł jedynie powierzchowne rany. 24-latek, który wyciągnął nóż, także potrzebował pomocy lekarzy. Wszyscy uczestnicy sprzeczki byli pod wpływem alkoholu. Najmłodszy z mężczyzn był wcześniej notowany jako sprawca uszkodzenia mienia. Jeszcze w czerwcu 2026 roku miał uszkodzić pojazdy zaparkowane na Willowej przy ulicy Maczety i Młotka. Duże dofinansowania dla najlepszych pomysłów lubelskich studentów. Ruszył miejski program wsparcia dla projektów akademickich. Studenci, doktoranci, koła naukowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje swoich pomysłów w ramach projektu Lublin Akademicki. Inicjatywy brane pod uwagę mogą dotyczyć organizacji konferencji, konkursów akademickich, projektów badawczych i naukowych. Mile widziane będą również pomysły festiwali, warsztatów i turniejów naukowych.
2: Miejskie wsparcie można przeznaczyć na inicjatywy integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami, a także wydarzenia pomagające nowym studentom i naukowcom odnaleźć się w Lublinie. Wśród możliwych działań są także tematyczne oprowadzania po mieście w języku angielskim i oczywiście polskim.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach w wysokości 2000, 5000, 10000 lub 15000 zł. Projekty wybrane w tegorocznym naborze powinny zostać zrealizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać do 31 października. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum, gdzie gośćmi Michała Zbytniewskiego będą profesor Wojciech Grudziński i dr Karol Sowiński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Oddajemy głos do studia.
3: Poranna rozmowa Radia Centrum.
4: Witam w porannej rozmowie Radia Centrum. Ze mną dwójka gości, czyli doktor habilitowany Wojciech Grudziński, profesor UMCS, Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki, Informatyki. Witamy pana profesora.
5: Dzień dobry, witam.
4: Oraz dr Karol Sowiński, również Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Witamy w Radiu Centrum.
5: Dzień dobry.
4: A dzisiaj będzie o projekcie, który niedawno został wpisany na polską mapę infrastruktury badawczej, czyli Orion Lab. Panowie, w skrócie, czym jest Orion Lab? Nazwa brzmi wybitnie futurystycznie, musimy to przyznać. I dlaczego ten wpis na polską mapę infrastruktury badawczej jest tak istotny pod kątem rozwoju naukowego Lublina i UMCS-u?
5: Myślę dlatego przede wszystkim, że w ten sposób pokazujemy z jednej strony, co już mamy w naszych laboratoriach, jak dobrze one są usprzętowione, jak dobre mikroskopy, sprzęty, spektrometry posiadamy. Pokazujemy w tym wniosku, jak możemy je razem użyć do tego, żeby przejść od nanostruktur przez pojedyncze komórki do całych dużych organizmów. Czego nam jeszcze brakuje? I taki wpis na mapę będzie ułatwiał nam w przyszłości finansowanie kolejnych projektów, czy uzupełnianie właśnie tych laboratoriów o kolejne mikroskopy, kolejne systemy do takiego obrazowania, którego teraz nam troszkę brakuje.
4: Przed wejściem na antenę mówiliśmy, że Orion Lab to jest takie pokazanie właściwie tego, co mamy i uzupełnienie o nowe elementy, o nowe zakupy, nowe możliwości. Więc tak gdyby w skrócie powiedzieć, czym jest Orion Lab? Może pan doktor tutaj się wypowie.
6: Orion Lab de facto jest zebraniem czegoś, co tworzyło się naturalnie na uczelni, wynikające z działań zarówno władz, jak i naukowców w poszczególnych katedrach. Dążąc do tego, żeby jak na najwyższym poziomie prowadzić naukę. I Orion Lab, tak jak Wojciech powiedział, zbiera te działania w jedną całość i pokazało osobom decydującym o tej mapie, że dążymy do celu, który pozwoli nam realizować badania o wysokim stopniu złożoności, tak? Bo już w tym momencie mamy możliwość mierzyć, badać procesy dziejące się na poziomie subkomórkowym, tak? W poszczególnych komórkach, ale możemy też obrazować całe organizmy przyżyciowo, jak na przykład dzięki rezonansowi, który mamy w Ekotechu, który jest jednym z 50 na świecie, jednym z 20 w Europie, tak? Co jest, no, nie da się ukryć, mocno unikatowym sprzętem, tak? Kluczowe jest tylko to, żeby dostosować nasze też działania jako instytucji dużej, żeby nie działać tylko na jednym sprzęcie, tylko żeby te sprzęty ze sobą współpracowały. To też wpisuje się w trendy nauki światowej, do której bardzo mocno dążymy, w sensie i wcale nie odstajemy, jeżeli spojrzymy na wyniki naszych badań i naszych naukowców, tak? Też ilość współpracy, którą posiadamy, która się cały czas rozwija, chociażby Atena, tak, pozwala nam na dostęp do bardzo dużej sieci naukowców i współprac. A Orion Lab de facto trochę bardziej to formalizuje.
4: Mówimy o unikatowym rezonansie. No, rezonans w większości z nas kojarzy się z niezbyt przyjemną i niezbyt tanią, nie oszukujmy się, wizytą u lekarza. Gdyby tak obrazowo przedstawić słuchaczom, co można takim rezonansem zbadać i na jakim poziomie?
5: Ten rezonans, który posiadamy w Centrum Ekotech, jest, tak jak tutaj dr Sowiński powiedział, wyjątkowy, bo rzadki. Ta jego wyjątkowość bierze się między innymi z tego, że pole, które panuje w tym, które wykorzystuje ten system, to jest pole aż 7 tesli. W zwykłych, komercyjnych, medycznych badaniach przesiewowych zazwyczaj jest to 1/3 tego pola. To nam pozwala zajrzeć głębiej, dokładniej, precyzyjniej w różnego rodzaju struktury. To wymaga co prawda również bardziej wykwalifikowanej kadry, która się zajmie tym, co tam się dzieje. Bardzo ważną, istotną funkcją tego systemu jest to, że możemy robić badania w trakcie. Nie robimy jednego obrazka, tylko możemy nagrać film albo nagrać takie poklatkowe, obserwować jakiś proces, który się dzieje, tak? Więc to jest też bardzo duża zaleta, która jakby poszerza pole możliwości. Aktualnie dużo na tym sprzęcie dzieje się ze strony medyków naszych lubelskich. Ten sprzęt pojawił się dzięki temu, że mieliśmy wysokiej klasy specjalistę, który jakby zaaranżował to miejsce, doradził nam, co zrobić, pokazał, jak można to mierzyć. No i częścią z takiego projektu jest również to, żebyśmy obudowali taki system dodatkowymi rzeczami, zatrudnili do tego wysokiej klasy specjalistów i mogli robić rzeczy, które teraz są wykorzystywane tylko po części.
4: Pojawia się też takie hasło jak biodruk 3D w kontekście Orion Lab. Hasło, które mnie bardzo ciekawi. Czy mógłbym prosić parę słów więcej?
6: Generalnie z biodrukiem to jest ogólnie bardzo ciekawa technologia, o tak można by powiedzieć, zarówno w nauce, jak i dosyć gorący temat w medycynie czy implantologii. Aktualnie w trakcie naszej rozmowy dzisiaj jest nawet demonstracja, testy jednej z biodrukarek, które gdzieś na biologii miałyby stanąć, bo taki jest plan już od dawna. To też jest zbieżne z tym, co na fizyce się dzieje u nas w związku z kierunkiem
5: inżynieria druku 3D.
6: Dziękuję. I generalnie biodruk polega na tym, że faktycznie tak jak mamy drukarki 3D z plastikiem, czy z metalem, czy z już cementem i budujemy całe budynki i urządzenia, to jest możliwość drukowania na przykład tkanek lub innych elementów biologicznych, tak, z zawartością jakichś komórek. Na przykład, jeżeli mnie pamięć nie myli, ciekawym rozwiązaniem, wykorzystaniem biodruku była model skóry który jest wielowarstwowy, zróżnicowany i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawa technologia i dlatego też została tutaj wpisana, biorąc pod uwagę, że już od kilku lat u nas są kierunki z drukiem, no to dodanie trochę elementu biologicznego zawsze w badaniach jest wartościowe, prawda?
4: Czas antenowy niestety mija, ale oczywiście poranną rozmowę o Orion Lab będziemy kontynuować w serwisach podcastowych. Zapraszam na dalszą część na centrum.fm. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Do usłyszenia już niedługo.
7: Reklama.
8: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: Ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 11 minut po godzinie 8 to kolejna godzina Głowę do Góry. Oczywiście przed nami Emilia Bukowska przy mikrofonie dzisiaj dla Was. Rozbudzamy się razem, bo poniedziałki bywają ciężkie, więc myślę warto zaopatrzyć się w jakąś dobrą kawusię, albo jeśli Wam to nie wystarczy, no to myślę, że można dać głośniej. Godsmack już teraz w Waszych głośnikach.

dochodzi 19 minut po godzinie 8 na zegarach. Kolejny raz zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie na wejściówki na scenę w centrum. Chcę się przyznać, ale przy ostatnim ogłoszeniu nawet nie wspomniałam, słuchajcie, o dacie i miejscu koncertu. Więc drodzy słuchacze, bardzo proszę o zapisanie w kalendarzu daty 28 października. Jest to ostatnia środa tego miesiąca, godzina 19 i też standardowo mała sala widowiskowa. W tym miesiącu zagra dla Was zespół Penthouse, grupa siedmioosobowa aż z Puław. Poruszają się w estetyce alt rocka, muzyki retro, czy też grają w stylistyce lat 60. I oczywiście wejścióweczki są do rozdania dla Was. Wystarczy, że pod numer 515-515-982 napiszecie, kto grał na ostatniej scenie w centrum.

pół do dziewiątej już na zegarach, więc po raz kolejny wyjeżdżamy na te dość zatłoczone ulice Lublina. Aktualnie korek na Tysiąclecia w stronę Zamku czy na Emanuela Grafa w stronę Mełgiewskiej oraz standardowo na Unii Lubelskiej. Tam się w sumie nic nie zmienia z godziny na godzinę. Uważajcie też na skrzyżowaniu chociażby Fabrycznej z Wolską, bo tam również korek. Z tego co widzę, to Krochmalna czy Jana Pawła troszkę już się odblokowała, także można tamtędy jechać. Również i Głęboka jest czysta. Jedyne co, to postoicie pewnie na Sowińskiego, niestety przez studentów. To by było na tyle z tych największych korków. Jeśli coś ominęłam, jeśli macie dla mnie jakieś informacje, to piszcie 515 515 982, a my przekażemy to dalej.

0: Słuchajcie, po małych problemach technicznych jeszcze wracamy oczywiście do pogody. Odczuwalna temperatura to aktualnie 4 stopnie Celsjusza, ciśnienie to 1015 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
1: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bloody Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
1: Reklama.
3: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: 14 minut pozostało do godziny 9, no więc wkraczamy w imprezę FM. Co tam ciekawego w koncertowym świecie? No chociażby to, że Krzysztof Zalewski wraca do Lublina w wyjątkowej solowej odsłonie. Już 9 listopada wystąpi w naszym lubelskim CSK w ramach trasy Zalewski Solo Act i tym razem artysta pojawi się na scenie bez zespołu, bo podczas koncertu zagra sam, między innymi na gitarach, na basie, instrumentach klawiszowych czy perkusji, wykorzystując zapętlanie dźwięków i nakładanie kolejnych partii muzycznych. Będzie też budował aranżację swoich utworów na żywo, na oczach publiczności. No i powiem wam, że jeszcze ostatnie bilety są cały czas dostępne. Lecimy dalej. Myślę, że fani mocnego czy melodyjnego hard rocka powinni zaznaczyć listopadową datę w kalendarzu, bo Mamów przyjeżdżają do Polski w ramach trasy The End Tour. Wystąpią 13 listopada w warszawskim klubie Progresja, a wieczór wtedy otworzy walijski zespół Florence Black. I na sam koniec koncert artysty Jacko Brango, który rusza w listopadową trasę razem ze swoim zespołem. Odwiedzi właśnie Warszawę. Dokładnie 18 listopada wystąpi w klubie Mechanik. Będzie można usłyszeć wtedy materiał z jego debiutanckiego albumu o tytule Za dużo gitar. No a za Jacko Brango mogliście też słyszeć u nas na antenie, a za jego pseudonimem kryje się Szymon Paduszyński, czyli gitarzysta, wokalista i autor tekstów. Jego muzyka to połączenie indie rocka, alternatywy i klasycznego gitarowego grania. No i właśnie fani polskiej alternatywy mogą sobie zapisać datę 18 listopada.
1: Głowa do góry! Akademickie Radio Centrum.

0: To byli Muse z kawałkiem Cryogen, a my już zbliżamy się do godziny 9.
1: Zatrzymano 12 osób związanych z przestępstwami bankowymi. O tym za chwilę. Powiemy także o ostatniej chwili na doświadczenie życia w koszarach.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Oszustwa bankowe i możliwe powiązania z terroryzmem w tle. Rozbito grupę, która od lat specjalizowała się w oszustwach mobilnych. Jak podaje RMF24, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami bankowymi. Dwie osoby z 12 to Rosjanie, którzy mogli być powiązani z terroryzmem. Obu mężczyzn ujęto w Warszawie. W systemach mieli wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Pozostali członkowie grupy to według ustaleń obywatel Ukrainy i 9 obywateli Polski. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie. To już ostatni dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to ponad 1 000 000 osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
3: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NLMED. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszanie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę lub mgłę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmę smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na serwis sportowy. Zaczniemy od siatkówki. PGE Projekt Warszawa, zwycięzcą 5. edycji turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Stołeczna drużyna pokonała w wielkim finale Bogdankę Luk Lublin 3-1.
5: Ta grupa funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że Stara Gwardia dalej będzie pilnowała tego, aby w zespole była dobra atmosfera, każdy dawał z siebie wszystko. Myślę, że dołączyli zawodnicy, którzy dla kibiców nie są żadną nowością. Wiemy, jaką jakość może dać libero Gawa, wiemy, jakim środkarzem jest Ran Takahashi. Przychodzi Musek, Paweł Rusin, wraca na stare śmieci. Więc to są zawodnicy, których przedstawia się lubelskim kibicom. Myślę, że nie trzeba. Fajnie weszli w drużynę, już dobry feeling, dobre emocje w szatni.
4: Mówił po spotkaniu drugi trener lublinian Maciej Kołodziejczyk. W meczu o trzecie miejsce ACH Volley Ljubljana wygrała z tureckim Fenerbahçe Stambuł 3-2. Kolejny sezon Tauron Ligi Mężczyzn wystartuje w najbliższy piątek. Pierwszą kolejkę zainauguruje starcie mistrza kraju Aluronu CMC Warty Zawiercie z Beniaminkiem GKS-em Katowice. Natomiast Bogdanka Luk Lublin zagra na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie lublinian zaplanowane jest na niedzielę 18 października o godzinie 15. Przejdźmy do piłki ręcznej. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin awansowały do kolejnej fazy eliminacji Ligi Europejskiej EHF. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego pokonały wczoraj w rewanżowym starciu Krasoń MKS Piotrkowie 32-27. Teraz lubelskie zawodniczki muszą czekać na wynik losowania następnej rundy, które odbędzie się w środę 14 października. Kolejnym wyzwaniem dla biało-zielonych będzie druga w tym sezonie odsłona Świętej Wojny. Lublinianki w środę 15 października w ramach Lotto Superligi Kobiet zmierzą się na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Teraz zmienimy dyscyplinę na koszykówkę. PGE Start Lublin wysoko przegrał na wyjeździe z Dzikami Warszawa 77-97. Czerwono-czarni zaliczyli tym samym drugą porażkę z rzędu w PGE Basket Lidze.
6: Trzeba trafiać rzuty. Jeżeli my mamy problem, żeby trafić do kosza z prostych pozycji, wydawałoby się prostych pozycji, to ciężko myśleć o zwycięstwie na takim terenie. Miękkość w naszej grze również polegała na tym, że w kontakcie czy na kontakcie nie byliśmy w stanie trafić do kosza. To nie jest tak, że wszystkie rzuty będą czyste, bez obrońcy. Musimy w tym ataku grać zdecydowanie lepiej, kończyć te rzuty. Wobec tego będzie nam ciężko wygrać.
4: Mówił po meczu trener Startu Wojciech Kamiński. Lubelscy koszykarze będą mieli szansę na poprawę bilansu ligowego w najbliższą sobotę. Wtedy czerwono-czarni w PGE Basket Lidze na własnym parkiecie zmierzą się z AMW Arką Gdynia. Na koniec sporty motorowe. Poznaliśmy zwycięzcę Grand Prix Singapuru. Po raz 73 w karierze na najwyższym stopniu w podium stanął Max Verstappen. Drugie miejsce przypadło kierowcy Ferrari Charlesowi Leclercowi, a najlepszą trójkę zamknął obecny lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Kierowcy wrócą do rywalizacji na torze za 2 tygodnie. 25 października odbędzie się Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin.
0: A my sprawdzimy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. 4 stopnie Celsjusza są odczuwalne, chociaż ta temperatura wzrośnie dzisiaj, miejmy nadzieję, do 12. Ciśnienie to 1015 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
7: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
8: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
7: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 8 minut po godzinie 9, to jest ostatnia godzina naszej porannej pobudki, czyli głowy do góry. Emilia Bukowska niezmiennie dla Was przy mikrofonie, a w Waszych głośnikach już teraz Foo Fighters.

Na naszej antenie trochę nowości, dokładnie z Wielkiej Brytanii, czyli Kyo z kawałkiem Throne. I z Wielkiej Brytanii wieści też a propos jednego z największych i najbardziej znanych festiwali na świecie, czyli Glastonbury. Niedawno pojawiły się bilety na przyszłoroczną edycję, mimo tego, że nie ogłoszono jeszcze ani jednego artysty, kto zagra na tym festiwalu, to mimo wszystko bilety wyprzedano w, uwaga, 42 minuty, bez żadnego artysty podanego. No, opener chyba, myślę, że powinien się dużo nauczyć i jednak trochę mu brakuje do takich zagranicznych festiwali.

0: Republika i Kombinat na naszej antenie. No i my też bez zbędnego kombinowania przechodzimy do drugiego już przeglądu mediów. Tym razem ze mną dzisiejszy głos wydarzeń Paulina Czeryna i też głos sportu Ignacy Chodowski. Witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, hej.
0: Moi drodzy, pozwólcie, że ja zacznę nasz przeglądzik. Ja znalazłam bardzo ciekawy artykuł, ale też jakże smutny na Onecie o tym, że Polacy są zmęczeni i przebodźcowani. Najnowsze dane o zdrowiu psychicznym Polaków martwią. No i właśnie MedOnet przeprowadził taki narodowy test zdrowia psychicznego, który właśnie pokazuje, że jesteśmy niespokojni, zlęknieni, niezadowoleni, zrezygnowani, no i ogólnie zmęczeni. Dużo też było takich grup podzielonych do badania, na przykład młodzi dorośli, którzy zmagają się z coraz większymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, czy też druga grupa pod lupą to były kobiety, co ciekawe, które charakteryzuje wysoki poziom stresu, duży problem z bezsennością i częste doświadczenie stanów lękowych. Też jednocześnie kobieta pod presją ma największą gotowość do szukania pomocy. Taka ciekawostka. Myślę, że też obecna pora roku nie pomaga niestety.
1: Ja bym dodał jeszcze jeden aspekt tego, ile osób nie jest zawartych w tych ankietach, w tych wszystkich statystykach, a mimo wszystko wymieniłaś tutaj młodych, dorosłych i kobiety, a mężczyźni są też znani z tego, że raczej nie mówią o tych problemach, więc tutaj moim zdaniem problem ten nasz społeczny, takiego naszego grupowego zdrowia psychicznego jest czymś ważnym do rozmowy, w szczególności, że 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień właśnie zdrowia psychicznego.
0: Tak.
1: Warto na pewno też mieć osobę, przynajmniej jedną, której zawsze możemy się wygadać i powiedzieć o swoich problemach, bo w dzisiejszych czasach jest to niesamowicie ważny aspekt.
0: Tak, warto prosić o pomoc oczywiście. To Ignacy, jak już się tak rozgadałeś, to może leć dalej.
1: No ja właśnie tutaj powiem o pomocy, a ja ludziom na rynku, w okolicach jednak rynku konsumenckiego. Mianowicie w ostatnim czasie McDonald's, tutaj podaję tą informację za stroną komputerświat.pl. W ostatnim czasie McDonald's wprowadził narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają właśnie nam wspierać proces ustalania cen w restauracjach tej sieci. Okay. Pytanie jest, w jakim stopniu właśnie AI ma wpływ na to, jakie ceny mamy na rynku i jak to dalej pójdzie. Czy będziemy mieli też w innych branżach ten problem i żeby się zaraz nie okazało, że to nie człowiek, a właśnie sztuczna inteligencja będzie nam ustalała, jak
0: ciekawe, czy będzie można się z nią negocjować jakoś.
1: Zdecydowanie, licytacje moim zdaniem mogą być popularne, tylko pytanie, czy ktoś pójdzie z AI na kompromis, a bardziej, czy AI pójdzie z nami na kompromis.
0: Zobaczymy, wszystko przed nami. A co ty, Paulina, znalazłaś?
2: To powiem tak, ja zostaję jeszcze w tym temacie zdrowia, w temacie zdrowia psychicznego, testów różnego typu. I tutaj pojawia się nowa ciekawostka, czyli powstała pierwsza polska wersja krótkiego testu do oceny objawów bezsenności. Tutaj warto zaznaczyć, że jednak bezsenność, pomimo że może się wydawać niczym takim istotnym, to wpływa bardzo na takie codzienne funkcjonowanie, bo jednak jeżeli pojawia się i zmęczenie, i trudności z koncentracją, i zaburzenia nastroju, no to to dosyć znacznie wpływa, więc drodzy słuchacze, jeżeli czujecie tego typu objawy i jeszcze ich nie połączyliście, to może warto przyjrzeć się jeszcze tej kwestii snu. I moi drodzy, jednak samo stworzenie takiego testu było o wiele bardziej złożone niż mogłoby się wydawać, bo tutaj tłumaczenie samo testu z języka angielskiego kwestionariusza przebiegało niezależnie poprzez dwie wersje. I później ta wersja została znów przetłumaczona na język angielski i porównana z oryginałem. Jeśli ktoś jest tutaj zaciekawiony samym tematem, to więcej można znaleźć na naukawpolsce.pl. I tutaj zachęcam, odsyłam serdecznie.
0: Strasznie jakiś negatywny ten przegląd nam wyszedł.
1: My jako ranne ptaszki coś na temat snu wiemy, a bardziej braku snu, więc polecamy jednak, żeby kłaść się wcześniej albo przynajmniej zrobić sobie krótką drzemkę w trakcie dnia.
0: Ale za to, jak jesteście jeszcze nierozbudzeni, no to możecie dać głośniej The Rolling Stones już teraz.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. W przeglądzie prasy było trochę o zdrowiu psychicznym. Dokładniej kontynuujemy ten temat, bo przed nami dobrostan na śniadanie, czyli podcast, gdzie poruszane są tematy związane ze zdrowiem psychicznym, czy też ogólnie dobrym życiem, w tym przypadku na uczelni. W październiku gościem Michała Zbytniewskiego był pan Jarosław Kurakiewicz z Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS. Całość rozmowy jest już dostępna na naszej stronie internetowej w formie podcastu, a już teraz czas na krótki fragment z ich rozmowy.
1: Jak studiować i nie zwariować? Dobrostan na śniadanie. Dawka pozytywnych wibracji o poranku w Radiu Centrum. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS.
2: Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić i skłonić do udania się po pomoc?
3: No tutaj jeśli chodzi o, możemy zacząć mówić już o stresie, to tutaj ważne odróżnić taki stres przewlekły, który już jest z nami przez kilka dni, albo kilka tygodni, albo nawet miesięcy. I czasami to może być stres taki właśnie ostry, chwilowy. I jeśli chodzi o ostrym, chwilowym stresie, to tutaj jest ważne szukać i słuchać swoich wewnętrznych sygnałów swojego organizmu. I przede wszystkim jak czujesz, że nie dajesz rady, czujesz, że już jesteś przebodźcowany, czujesz takie duże napięcie w mięśniach albo przyspieszone tętno i to wszystko, to trzeba bardzo do tego starać się podchodzić z uspokojem, właśnie próbować przeformułowywać te wskazówki od własnego organizmu, bo to zwłaszcza automatycznie odbieramy jako zagrożenie, jako niepokój i to wszystko się kumuluje wewnątrz nas i może stać tak, że nie damy rady po prostu na przykład nawet przyjść na wykład. I jak już czujemy ten stres, to bardzo ważne się ustabilizować. I na przykład tutaj mam taką dobrą metodę, jeśli chodzi o ustabilizowanie już takie chwilowe, jak mamy chwilowy stres, to tutaj taka jest metoda uziemienia, czyli spróbować znaleźć kilka rzeczy w sali i przekierować swoją uwagę na te rzeczy i twój stan łatwiej się ulepszy, bo ty przekierujesz swoją uwagę z własnego organizmu, z własnych tych sygnałów, właśnie jak organizm myśli, że to jest zagrażające, ale no, to właśnie zależy od własnego, jak ty to odbierasz. To i tutaj właśnie jak już mówiłem, spróbować to uziemienie, czyli znaleźć tych kilka przedmiotów i przekierować na nich uwagę. Także tutaj mam super też metodę, jak na przykład już jak wchodzimy do sali i czujemy, że no nie dajemy sobie rady, że już zaraz chcemy gdzieś wyjść, ale uciec, to tutaj też można spróbować odejść na świeże powietrze. Po prostu zrobić wdech, wydech, uziemić się znowu i poczuć, że

takim polskim akcentem kończymy dzisiejszą Głowę do Góry. Emilia Łukowska była dzisiaj z wami przez te ostatnie 3 godziny i zachęcam oczywiście do słuchania między innymi Ośrodka Roka, które poprowadzi dzisiaj Jakub Grys, oraz Godzinę Szczytu z Natalią Pyzik. No i oczywiście za 8 minut już słyszymy się w serwisie informacyjnym oraz w serwisie kulturalnym. No a ja wszystkim życzę oczywiście miłego dnia i do usłyszenia.

placówkach oświatowych wzmacniane jest bezpieczeństwo, o tym za chwilę. Powiemy także o inauguracji kolejnego roku akademickiego na UMCS. Na zegarach wybiła już godzina 10, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Placówki oświatowe wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa. Jest to pokłosie ostatnich niepokojących doniesień o atakach młodych ludzi w różnych częściach kraju. Dzisiaj funkcjonariusze nadal będą patrolować i kontrolować okolice szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W części miejsc zostanie wprowadzony ograniczony dostęp dla osób postronnych, a sami uczniowie będą mogli dostać się do budynku dopiero po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało naradę dla dyrektorów pod tytułem Bezpieczeństwo szkoły w sytuacjach kryzysowych, czyli jak przygotować szkołę na sytuacje kryzysowe i jak właściwie reagować w obliczu zagrożenia. Spotkanie odbędzie się już dziś o godzinie 14 w formule online. Studenci wkraczają w nowy rok akademicki. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uroczyście powita kolejnych żaków. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbędzie się 23 października o godzinie 11 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W programie uroczystości znalazły się m.in. odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie profesora doktora habilitowanego Radosława Dobrowolskiego oraz wręczenie nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Ponadto władze uczelni wręczą medale dla najlepszego absolwenta UMCS i najlepszych absolwentów poszczególnych wydziałów. Zainteresowani mogą również uczestniczyć w wydarzeniu formule online poprzez stronę www.umcs.lublin.gov.

0: ponownie zawita do Lublina. Przed nami piąta, jubileuszowa edycja Starfestu. Na uczestników festiwalu czekają panele dyskusyjne i prelekcje poświęcone filmom, serialom, anime i komiksom. W programie wydarzenia znajdą się również warsztaty. W ramach zajęć będzie można odkryć tajniki dubbingu, a także poznać podstawy japońskiej sztuki origami. Niezmiennym punktem pozostaje także konkurs cosplay. Więcej o specjalnych gościach, którzy pojawią się podczas tegorocznej odsłony, mówi Franciszek Piątkowski, pisarz i jeden ze współtwórców Starfestu.
1: Z uwagi na moje ciągoty literackie, książkowe, no to wiadomo, że ja najbardziej oczekuję tych osób, które są z takim światem związane. Andrzej Pilipiuk, będzie też Fundacja Ku Przyszłości prowadzona przez Marka Farfosa, czyli tak naprawdę fundacja, która twórczość pana Andrzeja mocno pokazuje, ale będzie też Misiek Gołkowski, będą pani i panowie z działem Sinister Project, czyli Kaja Andrzejewska, Janusz Stankiewicz i Jarek Dobrowolski, będzie Kasia Wierzbicka.
0: Starfest 2026 rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli na targach Lublin. Pełny program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Całej rozmowy o wydarzeniu wysłuchacie w audycji Kulturologia na naszym kanale Spotify. Dom Słów zaprasza na spotkanie poświęcone zdrowiu psychicznemu młodych osób. Wiedzą na ten temat podzieli się Artur Gębka. Rozmowa będzie zbudowana wokół jego książki Dół. W swojej pracy psychoterapeuta uczy, jak dostrzegać i nie bagatelizować problemów dzieci. Podkreśla również rolę, jaką odgrywa wsparcie bliskich w ich drodze do dorosłości. W spotkaniu będzie można wziąć udział już dziś o godzinie 18 w Domu Słów przy ulicy Królewskiej. Rozmowę z Arturem Gębką poprowadzi doradczyni metodyczna dla bibliotek szkolnych Aneta Szadziewska. Na uczestników wydarzenia czekają również warsztaty. Wstęp wolny. Przed nami ostatni tydzień 31. konfrontacji teatralnej. Dziś publiczność zobaczy adaptację filmu Ryszarda Bugajskiego z lat 80. XX wieku. W centrum spektaklu Przesłuchanie znajduje się artystka estradowa. Trafiając do aresztu śledczego, kobieta próbuje odkryć, dlaczego została zatrzymana. Sztuka podejmuje temat rosyjskich represji, ukazując go we współczesnej perspektywie. Daje głos ukraińskim aktorkom, które wcielają się w główne role przedstawienia. Pokaz widowiska odbędzie się dzisiaj o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Po spektaklu na publiczność czeka spotkanie z jego twórcami. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Reklama.
3: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Jak pomyłki kształtowały bieg rzeczywistości? Jak przypadki zmieniały świat? Co by było, gdyby nigdy się nie wydarzyły? Historia pewnej pomyłki. Zaprasza dr Leszek Wawiórka. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: W roku 1965, gdy świat mierzył się z eskalacją wojny w Wietnamie, w Europie dobiegał końca Sobór Watykański II, a radziecki astronauta Aleksiej Leonow odbył pierwszy kosmiczny spacer, Barnett Rosenberg, biofizyk z Uniwersytetu Stanowego w Michigan, zaciekawił się podobieństwem linii pola elektrycznego i wrzeciona podziałowego w komórce dzielącej się. Postanowił zbadać w swym laboratorium wpływ pola na podziały komórkowe. Użył w tym celu elektrod platynowych, uważanych w tamtych czasach za najbardziej obojętny materiał. Badacz zanurzył elektrody w hodowli bakterii Escherichia coli i obserwował ich wzrost. Ku wielkiemu zaskoczeniu bakterie przestały się dzielić, lecz nie umierały. Zamiast tego pęczniały, wydłużały się, tworząc struktury dużo większe niż komórki wyjściowe. Pierwotna i bardzo sensowna konkluzja mówiła, że to pole elektryczne hamuje podziały komórkowe. Jednakże naukowa uczciwość Rosenberga kazała mu zrobić coś niezwykłego. Aby być w 100% pewnym swojego odkrycia, podszedł bardzo metodycznie do eksperymentów kontrolnych, niejako próbując zaprzeczyć swojemu własnemu odkryciu, swojej pierwotnej teorii. Jest to bardzo nietypowe, gdyż my, naukowcy i my, ludzie w ogóle, bardzo lubimy zaprzeczać cudzym odkryciom, lecz bardzo niechętnie zaprzeczamy swoim własnym. Po kilku latach żmudnej pracy zespół Rosenberga był już pewien, że to nie pole elektryczne, a uwalniane w wyniku jego przepływu przez elektrody związki platyny są odpowiedzialne za zahamowanie podziałów komórkowych. I tu po raz kolejny uwidocznił się geniusz Rosenberga, który zmienił świat. W roku 1965 świat w pełni czerpie z dobrodziejstwa odkrytych 20 lat temu antybiotyków. W owym czasie prawdopodobnie większość badaczy na miejscu Rosenberga cieszyłaby się z odkrycia nowego antybiotyku. On jednak patrzył inaczej. Wiedząc, że podstawową cechą komórek nowotworowych jest ich niekontrolowany podział, postawił śmiałą hipotezę, że cisplatyna, bo tak nazywał się ów zidentyfikowany przez niego związek, hamować może rozwój nowotworu. Testy na myszach potwierdziły ten efekt w sposób bardzo spektakularny, co otworzyło drogę do badań klinicznych. Pionierem tych badań był Lawrence Einhorn, a opracowana przez niego terapia raka jądra zrewolucjonizowała leczenie, odwracając bardzo pesymistyczne szanse przeżycia pacjentów z 10% na 90-95%, jak to wygląda obecnie. Historia odkrycia cisplatyny to niewątpliwie historia przypadku, ale jak często mawiał sam Barnett Rosenberg, cytując Ludwika Pastera, przypadek sprzyja tylko przygotowanemu umysłowi. Dźwięk dzwonka, będący symbolem wyleczenia choroby nowotworowej, jest dla wielu osób najcudowniejszym dźwiękiem, dźwiękiem życia. Bez nietuzinkowego, otwartego umysłu Barnetta, dziś ten dźwięk słyszelibyśmy o wiele, wiele rzadziej.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Autopromocja.
3: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
4: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
2: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
4: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek na 98,2 FM.
5: Poniedziałek oznacza jedno. Zaczynamy sportowy tydzień na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed Wami Arena Akademicka, w której opowiemy Wam o aktualnych wydarzeniach w świecie lubelskiego sportu akademickiego. Sprzed mikrofonów witają Was Grzegorz Hunkel
6: i Michał Kicia.
5: Oto skrót informacji z dzisiejszego programu.
7: Koszykówka.
6: Podsumowanie tygodnia w wykonaniu koszykarek Lotto AZS UMCS Lublin.
7: Tenis stołowy.
5: Kolejne zwycięstwo tenisistek stołowych klubu uczelnianego AZS Politechniki Lubelskiej.
7: Jedziemy!
8: Raport wyjazdowy.
7: Jedziemy!
6: A na koniec raport wyjazdowy, czyli krótkie sprawozdanie z innych zespołów.
5: Na ten moment to wszystko. Arena Akademicka wraca już po krótkiej przerwie.
0: Radio Centrum.

0: Lotto AZS UMCS Lublin ma za sobą już 4 ligowe starcia w PGE Basket Lidze Kobiet. Pod wodzą nowego trenera akademiczki wygrały 2 razy i 2 razy również przegrały, co na ten moment daje im 4. miejsce w ligowej tabeli. Biało-zielone wygrały swoje 2 spotkania domowe, ale i 2-krotnie przegrywały wyjazdowe, co daje im 100% skuteczności w domu i 0 na wyjeździe.
1: Trzeba jednak przyznać, że spotkania wyjazdowe nie należały do najprostszych. Najpierw lider tabeli zdobywający w tym sezonie średnio 90 punktów na mecz, czyli Bochnia. Następnie Ślęza Wrocław, z którą akademiczki zawsze prowadzą zacięte boje.
0: Zanim jednak spotkanie ze Ślęzą, AZS w swoim 3. spotkaniu ligowym zagrał z Energą Toruń na swoim obiekcie. Akademiczki nie zaliczyły udanego początku w tym spotkaniu. Goście grali dobrze pod własnym koszem i nie doprowadzali do powstawania niebezpiecznych sytuacji. Zapewniło im to wygraną w 1. kwarcie 2 punktami 20-18.
1: W 2. odsłonie gry kibice nie zobaczyli zbyt wielu trafionych rzutów po obu stronach. Torunianki zdobywały punkty głównie po błędach zawodniczych z Lublina. Tym samym zminimalizowanie owych pomyłek skutkowało mniejszą ilością straconych piłek, jak i punktów. Ostatecznie po 1. połowie to akademiczki prowadziły w tym spotkaniu 32-31.
0: 2. połowa to już zupełnie inny obraz spotkania. Duża rotacja w zespole AZS-u jest w tym sezonie jednym z jego największych atutów. Treffers, wyrastająca na jedną z liderek AZS-u w tym sezonie, jest tego najlepszym przykładem. Akademiczki po około 3 minutach zaczęły regularnie punktować i nie przestały do samego końca, wygrywając tą część gry aż 13 punktami. Przed ostatnią prostą prowadziły więc 57-43.
1: 4. kwarta przypominała 2., a przynajmniej na podstawie zdobytych przez zespoły punktów. Agresywna gra obu zespołów w defensywie skutkowała niewykorzystanymi sytuacjami rzutowymi, ale i dużą ilością fauli po obu stronach. Kiedy akademiczki zdobywały punkty, torunianki odrabiały.
0: Po syrenie końcowej tablica wskazywała na korzyść AZS-u, który wygrał w tym spotkaniu 69-54. Najlepsze na parkiecie były Courtney Treffers, która zaliczyła double-double, i Jack Anuman z Torunia, która wypracowała 9 punktów i aż 20 zbiórek.
1: Kolejnym spotkaniem było wcześniej wspomniane starcie ze Ślęzą na terytorium ekipy z Wrocławia. Początek nie należał do udanych. Akademiczki szybko traciły punkty i musiały gonić dobrze dysponowane tego dnia gospodynie. Kiedy tylko wydawało się, że biało-zielonym uda się obronić i odrobić stratę, wrocławianki dorzucały tyle samo punktów. Pod koniec tej części gry Ślęza wygrywała 26-20.
0: Druga część gry wyglądała dużo lepiej. Akademiczki zbliżały się nawet na 1 punkt, ale ostatecznie górą po raz kolejny były wrocławianki, które po słabym początku zaczęły lepiej wykorzystywać swoje szanse. Lublinianki natomiast pomimo dobrego kreowania sytuacji nie potrafiły dobrze wykańczać akcji. Kończąc kwartę z 25% skutecznością rzutową z pola i 6 punktami straty.
1: Trzecia część spotkania okazała się przełomowa dla obrazu spotkania. AZS na niespełna 2 minuty do końca wyrównał i zaczął dorzucać kolejne punkty. Zdecydowanie lepiej wyglądała też sytuacja trafionych rzutów. Po syrenie końcowej biało-zielonym udało się wyjść na prowadzenie i przed ostatnią odsłoną spotkania wygrywać 60-59.
0: Pomimo dobrej dyspozycji zawodniczek reprezentujących lubelskie barwy, wrocławianki cały czas nie pozwalały wytworzyć im bezpiecznej przewagi. Emocje rosły z każdą kolejną minutą trwania kwarty, a tablica co akcję wskazywała na remis. Punkt za punkt, akcja za akcję. 45 sekund do końca i Dejona Gaiston trafia 2-krotnie z rzutów wolnych, zapewniając swojej drużynie przewagę, której AZS nie był już w stanie odrobić.
1: Kolejne 2 rzuty wolne i tym razem to Mariam Gultekin ze stoickim spokojem weszła w rolę bezwzględnej egzekutorki. Katrin Rees starała się jeszcze odwrócić losy tego spotkania celnym rzutem z wyskoku za 2, ale okazało się, że może być to za mało. Na 3 sekundy do końca kolejne rzuty wolne dla wrocławianek.
0: Tym razem na linii rzutów staje najlepsza w tym spotkaniu Aleksandra Mielnicka, która pewnie trafia do kosza i odbiera Lotto AZS UMCS Lublin wszelkie szanse i nadzieje na zwycięstwo. Po ostatniej w tym meczu syrenie wynik wynosił 79-75 dla Ślęzy.
1: Najlepsze w drużynie z Lublina zdecydowanie były Courtney Treffers oraz Katrin Rees, które zdobyły kolejno 17 punktów i 9 zbiórek oraz 16 punktów i 8 zbiórek.
0: Przed akademiczkami pierwsza runda w rozgrywkach Euroligi Kobiet. W środę o 18:00 zmierzą się one z Emlak Kąt na wyjeździe.
1: Tenisistki stołowe zespołu KUL AZS Politechnika Lublin 11 października rozegrały przed własną publicznością mecz czwartej kolejki pierwszej Ligi Kobiet, w którym stanęły naprzeciwko Beniaminka tych rozgrywek, KTST Karpaty Krosno. Z powodu napiętego kalendarza meczowego oraz choroby jednej z zawodniczek, drużyna gości przystąpiła do spotkania w niestandardowym składzie.
0: Od pierwszych pojedynków mecz był pod kontrolą tenisistek z Lublina, które konsekwentnie wykorzystywały swoje szanse i nie odpuszczały walki z przeciwnikiem w żadnym secie. Dzięki dobrej postawie na parkiecie zespół Politechniki zakończył ten mecz z perfekcyjnym wynikiem na ich korzyść 10-0.
1: O przebiegu spotkania i postawie swojej drużyny opowiedział po meczu zapowiedziała zawodniczka KTAST Karpaty Krosno Marzena Musiał.
2: Spodziewałyśmy się tutaj dosyć ciężkiego meczu, no nie spodziewałyśmy się, że wynik będzie aż tak wysoki. Liczyłyśmy na naszą Antoninę Szymańską, ale ona też jest człowiekiem i nie zawsze daje wszystkiemu rady. Jesteśmy po dwóch meczach, wczoraj grałyśmy w Lubartowie, też bardzo ciężki mecz. Zakończyłyśmy go wynikiem 5-5, dzisiaj było zupełnie inaczej, innym składem przyjechałyśmy, dużo osłabionym. Jedna z koleżanek nagle zachorowała, więc nie mogła przyjechać. W rezerwie przyjechałam ja, zawodnik już dużo starsza, ale tak, cieszę się, że miałam możliwość pograć właśnie z tak fajnymi, no, dobrymi dziewczynami. Poziom tutaj zaprezentowały bardzo wysoki, gratulujemy im bardzo, zdecydowanie były lepsze od nas.
0: Mecz podsumował również w pomeczowym wywiadzie trener klubu uczelnianego AZS Politechnika Lubelska Tomasz Słomka.
3: Tak jak mówiłem, w ostatnim meczu dziewczyny były żądne rewanżu i przygotowały się bardzo dobrze do tego meczu, co odzwierciedliły przy stole i wynik mówi sam dla siebie. Było kilka gier wyrównanych, jednak rozstrzygnęliśmy ich na swoją korzyść i dlatego wynik 10-0.
1: Szkoleniowiec lubelskiej drużyny nie ukrywał, że jedna z zawodniczek z drużyny przeciwnej swoją grą zrobiła na nim szczególne wrażenie.
3: Antonina Szymańska, która jest już doświadczoną zawodniczką, chyba po 40, kiedyś była mistrzynią Polski, stawiała opór naszym zawodniczkom, no ale dzisiaj były moje zawodniczki dobrze dysponowane, dlatego udało nam się te mecze z Antoniną rozstrzygnąć na naszą korzyść.
0: Klub uczelniany AZS Politechnika Lubelska zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli pierwszej Ligi Kobiet z dorobkiem 6 punktów. Kolejne spotkanie tenisistki z Politechniki rozegrają 17 października. Tym razem czeka je wyjazdowe starcie z zespołem Uniwersytetu Ekonomicznego AZS Wrocław 2.
3: Dalej chcemy podtrzymać zwycięską paszczę i jedziemy do Wrocławia po wygraną. Może nie 10-0, ale 6-4 też by nas satysfakcjonowało.
0: Mówił o planach i oczekiwaniach na najbliższy czas trener Słomka.
1: Na koniec sprawdzimy, jak poszło innym lubelskim zespołom w bieżących rozgrywkach.
0: Lublinianka Sibiontik z basketball we własnej hali pokonała KKS Tour Basket Biel z Podlaski 94-87 w czwartej kolejce drugiej ligi. Dla lubelskiej ekipy była to druga wygrana w tym sezonie, a pierwsza przed własną publicznością. Najwięcej punktów dla Lublinianki zanotował Bartłomiej Karolak i Michał Gospodarek, odpowiednio 22 oraz 21 oczek.
1: Najskuteczniejszym zawodnikiem całego spotkania był jednak zawodnik Bielska, Mateusz Fac, zdobywca 26 punktów. Po tym zwycięstwie Lublinianka plasuje się na 13 miejscu w tabeli, a ich kolejny mecz już w najbliższą środę o godzinie 18, kiedy na wyjeździe zagrają Skarglas Hydrotrack Radom.
0: Unii hokeiści Politechniki Lubelskiej również odnieśli sukces we własnej hali. 4-3 pokonali oni UKS Bańkówka Zielonka po bramce zdobytej na niespełna 3 minuty przed końcem spotkania. MVP został właśnie zdobywca złotej bramki Jakub Sujkowski, który do gola dołożył asystę.
1: Lublinianie są aktualnie liderem Ekstraligi z dorobkiem 9 punktów po 3 spotkaniach. Kolejne starcie i szansa na podtrzymanie statusu niepokonanych już w najbliższą niedzielę, a ich przeciwnikiem będą Smoki Kraków, które plasują się na 4. pozycji w ligowej tabeli.
0: I na tych informacjach kończymy dzisiejszą Arenę Akademicką. W przygotowaniu programu pomógł nam Damian Siodłowski. Kolejne podsumowanie wydarzeń uczelnianych w sporcie usłyszycie za tydzień o tej samej porze. Za dzisiaj natomiast dziękuję Wam Grzegorz Hunkel
1: i Michał Kicia.
0: Do usłyszenia.
4: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

No i by the way, to było Red Hot Chili Peppers. Za nami, na zegarach mamy 3 minuty po godzinie 13. Zaczynamy kolejny ośrodek rocka na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz. Mamy 12 października i uwaga, uwaga, poniedziałek. Przypuszczam, że wszyscy nasi słuchacze teraz wzdychają, ale spokojnie, nasza propozycja muzyczna doprowadzi do tego, że ten poniedziałek przeleci i to tak piekielnie, szybko. Nie, dziś troszeczkę z innej beczki zaczynamy. Red Hot Chili Peppers za nami, ale tym razem dowalimy czymś zdecydowanie bardziej spokojnym, chociaż z pazurem też trzeba przyznać. Metallica już teraz i kawałek Nothing Else Matters na 98.2 FM.

Stacja Penthouse to jest grupa prosto z Puław, 7-osobowy skład, który specjalizuje się w muzyce będącą fuzją rock'n'rolla, funk'u oraz soul'u. No brzmi to piekielnie ciekawie, więc można powiedzieć, że zaczynamy ten sezon z przytupem. Przypominam też o tym, że scena w centrum odbędzie się 28 października na małej sali widowiskowej Chatki Żaka po godzinie 19. I teraz pytanie kolejne. Jak w ogóle wziąć udział w dzisiejszym konkursie? No sprawa jest banalnie prosta. Bierzecie swoje telefony, wpisujecie 515-515-982, no i napiszcie do was, jaki jest wasz wymarzony dom. Napiszcie swoje odpowiedzi. Jak coś, to nie musi być penthouse oczywiście, albo też nie musicie wypisywać konkretnego metrażu. No, chyba że chcecie, no to śmiało. No ale właśnie, napiszcie do nas pod 515-515-982 wasz wymarzony dom. Przypominam, do zgarnięcia wejściówki na koncert zespołu Penthouse w ramach sceny w centrum. No to mamy za sobą kwestie dotyczące konkursu, to może sprawdzimy sobie teraz muzykę w ogóle, tak na zachęcenie w ogóle. Co gra Penthouse? No sprawdzimy sobie już teraz od nich kawałek Strawberry Track na antenie Akademickiego Radia Centrum.

Pozwolę sobie przyciszyć. Limp Bizkit, Making Love to Morgan Wallen. Będzie sporo o miłości, trzeba przyznać. 25 minut po 13, a my sprawdzimy sobie coś może luźnego na dziś. Poniedziałek, coś musi się dziać dobrego w poniedziałek, czyli sprawdźmy sobie dzisiejsze kalendarium. Bo dziś, co ciekawe, swoje imieniny obchodzi Marcin, Felix, Edwin oraz Witold. Życzymy wam oczywiście wszystkiego najlepszego. Szkoda tylko, że macie te imieniny w poniedziałek. I jeszcze dodam do tego, że dziś mamy Dzień Bezpiecznego Komputera. Też przypominam o tym, że nasz mózg jest najlepszym antywirusem. Dobra, jedziemy dalej. Było o miłości i w sumie zostajemy o kwestiach miłości, tylko nie w stronę Morgana Wallena, a w stronę wolności. Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność.

0: Wakacja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
2: Reklama.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Z tej strony Jakub Gryz i mam ogromną przyjemność przedstawić kolejne wydanie Płyty Tygodnia w Radiu Centrum. Co tydzień sprawdzamy najważniejsze i najlepsze albumy muzyki rockowej wszechczasów, chociaż w przypadku tego konkretnego krążka mówimy o absolutnej klasyce metalu, która tak właściwie postawiła fundament pod ten gatunek i stanowi inspirację dla muzyków aż po dziś dzień. Bierzemy na tapet album Paranoid zespołu Black Sabbath. To druga płyta legendarnego zespołu z Birmingham, natomiast premiera odbyła się 18 września 1970 roku w Wielkiej Brytanii. Skład to oczywiście Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler oraz Bill Ward. Black Sabbath w 1970 roku mieli przed sobą ogromne wyzwanie, a mianowicie, czy będą w stanie nagrać następcę ich równie genialnego debiutu. Czy im się to udało? Biorąc pod uwagę, że omawiamy dziś Paranoid, to nie musimy odpowiadać na to pytanie. Zacznijmy od kontekstu historycznego. Mamy luty 1970 roku. Black Sabbath wydają wtedy swój debiut, który spotkał się jednocześnie z obrzydzeniem krytyków oraz doskonałym przyjęciem wśród słuchaczy, pomimo braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony mediów. Dlatego wytwórnia Vertigo chciała natychmiastowej kontynuacji. Prace nad Paranoid trwały długo, ale wyłącznie w kontekście tempa, w jakim Black Sabbath nagrało swój debiut. Według Tony'ego Iommiego pierwsze wydawnictwo nagrano w 12 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o Paranoid, większość utworów z tej płyty można było usłyszeć jeszcze podczas koncertów w 1969 roku, jednak w zdecydowanie surowszej formie. Black Sabbath powrócili do studia w czerwcu 1970 roku, żeby na wspomnianej wcześniej fali komercyjnego sukcesu debiutu nagrać ekspresowo następcę. Według różnych źródeł sesje nagraniowe miały trwać od 2 do 6 dni. Za produkcję odpowiadali Roger Bain oraz Tom Allom, którzy pracowali wcześniej z zespołem w ramach ich debiutu. Wybór tych dwóch postaci nie był przypadkowy. Można powiedzieć, że obie strony miały do siebie zaufanie. Tego samego nie można było powiedzieć o wydawcy, który nie był pewien, czy Black Sabbath powtórzy sukces pierwszego albumu. Dlatego budżet poświęcony na ten album był dosyć mały. Zespół nie mógł sobie pozwolić na błędy, gdyż nie mieli pieniędzy na drugie podejście. W konsekwencji materiał na Paranoid został nagrany na tak zwaną setkę, czyli wszystko było grane razem. Były wokalista punkowego zespołu Black Flag oraz samozwańczy orędownik Black Sabbath, czyli Henry Rollins, najlepiej określił różnicę między debiutem a Paranoid. Pierwsze wydawnictwo przypominało muzyczny notes ze szkicami, natomiast na Paranoid Sabbath odnaleźli kierunek, w jakim chcą zmierzać. Również bardzo trafnie stwierdził, że jest to album, na którym muzyka oddycha, na którym jest dużo przestrzeni, co jest największą siłą tego wydawnictwa. Mamy za sobą podstawowy kontekst, dlatego pora przedstawić pierwszy utwór, który swoją drogą również otwiera płytę Paranoid. Warpix udowadnia, że wciąż podstawą tego zespołu jest kontrkultura. Koniec lat 60. był zdominowany przez muzykę radosną, optymistyczną, o tym jak pięknie pachną kwiaty i jak wspaniałe jest kalifornijskie słońce. Black Sabbath sprowadza słuchacza na ziemię i przypomina, że życie nie jest takie kolorowe. W końcu muzycy nie pochodzą z San Francisco. Urodzili się pod koniec lat 40. w Birmingham, czyli w jednym z największych miast przemysłowych Wielkiej Brytanii. Miasta, które wielokrotnie zbombardowano w trakcie II wojny światowej. Strach przed wojną to jeden z kluczowych elementów albumu Paranoid, a Warpix to przykład utworu antywojennego. Geezer Butler, czyli autor tekstu, powiedział po latach: wojna była dla mnie wielkim szatanem. Gdy wsłuchamy się w tekst, nie będziemy mieli do czynienia ze zniuansowaną perspektywą. Obarczeni winą są wyłącznie politycy i ludzie wykorzystujący wojnę dla własnego zysku. Przykładowo, spotkanie generałów zrównane jest z satanistycznym rytuałem. Muzykę napisał Tony Iommi, który budował riffy jeszcze podczas koncertowych jamów, gdyż zespół w 1969 roku musiał rozciągać swoje sety z powodu braku materiału. Znowu do tego wracam, ale Warpix muzycznie oddycha, powoli się rozwija, bez żadnego pośpiechu, a wokal Ozziego Osbourna może w tym momencie przestanę. Pora przekazać naszą antenę muzyce, która jest bez wątpienia ponadczasowa. To jest Black Sabbath i Warpix na 98.2 FM.

kawałek Legion od zespołu Tesseract na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my bardzo ekspresowo powiemy sobie o Legionie Bobrów, z którymi no nie ma co się patyczkować, o czym poinformowali nas pracownicy Nadleśnictwa Lublinie, a mianowicie próbują nas ostrzec przed możliwymi skutkami działalności bobrów. I ostatnio w mediach społecznościowych pochwalili się informacją o tym, że bobry przegryzły się przez tabliczkę informacyjną, na której znajdziemy, uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. Nic dodać, nic ująć. A my, drodzy słuchacze, wgryziemy się ponownie w ośrodek roka już po godzinie 14. A teraz Koma z numerem System na antenie Akademickiego Radia Centrum.

to było Porcupine Tree na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kawałek Shallow. 4 minuty po godzinie 14 i zaczynamy już drugą, no i też przy okazji ostatnią część ośrodka rocka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Grys, no i za nami Porcupine Tree, który można powiedzieć dobaliło do pieca, to teraz pora na przymrozki. To jest numer Cold od zespołu Dead Poets Society.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

12 minut po godzinie 14. Ja to był zespół Stained i kawałek It's Been A While na antenie akademickiego Radia Centrum. I rzeczywiście trochę czasu minęło, od kiedy wspominaliśmy o naszym dzisiejszym konkursie. No to może powróćmy do tego tematu. Drodzy słuchacze, powraca scena w centrum w ramach nowego sezonu i już 28 października w środę o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka zagra dla nas formacja Penthouse. Penthouse to jest zespół 7-osobowy, który pochodzi z Puław, no i gra muzykę, która jest połączeniem oczywiście rock'n'rolla u swojego fundamentu, jak i również soulu i funku. No niezwykle ciekawa propozycja na sam początek sezonu, więc przypominam też temat naszego dzisiejszego konkursu. Bierzcie już teraz swoje telefony i wpisujcie 515-515-982, no i napiszcie do nas, jaki jest wasz wymarzony dom. Zapytałem się o to was wcześniej i dostaliśmy kilka SMS-ów, ale jeden przykuł moją uwagę najbardziej, a mianowicie jeden z naszych słuchaczy napisał, że mój wymarzony dom to akademik na Politechnice. Oczywiście nie chodzi tu o komfort życia, a bardziej o kwestie dotyczące nostalgii i wspomnień. Dlatego jeszcze raz przypominam, do zgarnięcia wejściówki na koncert zespołu Penthouse napiszcie do nas, jaki jest wasz wymarzony dom. Czekamy na wasze odpowiedzi. A wracamy do muzyki. No nie ma co ukrywać, jednego z najlepszych polskich zespołów rockowych, nie tylko lat 80., ale i generalnie wszechczasów. O Lady Punk powiedziano już absolutnie wszystko, więc może oddam głos kawałkowi Kryzysowa Narzeczona.

od Rage Against the Machine. Oj tak, byczku. 24 minuty po godzinie 14, to ja mam małą informację dla dawców krwi. Uwaga, jeżeli macie grupę krwi BRH+, to tej krwi nie oddawajcie. I to nie jest, że jakaś tam, nie wiem, uszczypliwość, ani że ta wasza grupa krwi jest zła, tylko o to chodzi, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poinformowało o tym, że zapasy tej grupy krwi są wymaksowane, więc jeżeli macie pozostałe grupy, no to już śmiało możecie lecieć oddawać krew.

0: emocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Akademickie
5: Radio Centrum.

A kto to był? David Bowie oczywiście, China Girl na antenie akademickiego Radia Centrum. O Chinach nie będziemy w ogóle wspominać, dajmy sobie z nimi spokój, pogadamy sobie o lemurach, wielbłądach, surykatkach i zwierzętach z różnych stron świata. Brzmi ciekawie? No pewnie, że tak, bo już mówię o tym, bo gdyż niebawem, a konkretnie 24 i 25 października odbędzie się jesienna edycja lubelskiej wystawy i targów zoologicznych Zoopark i te wszystkie zwierzaki, jak i również wiele innych atrakcji będziecie mogli obejrzeć sobie wtedy, tam, a konkretnie tam, gdzie, czyli w targach Lublin. Brzmi ciekawie? Na pewno, ale jak wygląda kwestia koncertów? No to o tym przekonacie się już po tym kawałku w ramach imprezy FM.

0: Boski kawałek. T-Laf i kawałek Bóg na antenie Akademickiego Radia Centrum. 20 minut do 15. Zaczynamy imprezę FM, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych propozycji koncertowych. Z naszego miasta oczywiście. Bierzemy się na początek za wydarzenie, które odbędzie się już w ten piątek, 16 października o 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej. I zagrają dla nas naprawdę niezwykłe trzy formacje, które są idealnie też skrojone pod październik. Zagra dla nas najpierw zespół Aleja Słońca, która specjalizuje się w muzyce art rockowej, następnie Angel Egg, którzy są zanurzeni natomiast w klimatach trip-hopu późnych lat 90. No i na zakończenie formacja For Example John, którzy grają coś pomiędzy Midwest emo, a też mafrokiem. No, niezwykła ciekawa propozycja i o tej propozycji więcej przeczytacie na Facebooku organizatora. Następne wydarzenie. Tym razem mamy Fabrykę Kultury Zgrzyt. 17 października o 18.30 zagra dla nas formacja Hańba oraz Hiob Dylan. Hańba to jest zespół punk rockowy, który specjalizuje się w punku, ale takim bardziej folkowym, zanurzonym w Polsce międzywojennej, przynajmniej w kwestiach estetycznych. To jest pierwsza propozycja, natomiast Hiob Dylan to jest samozwańczy Bart Dziad, który specjalizuje się w punku, ale w wydaniu country. Też kolejna niezwykle ciekawa propozycja, która pojawi się w naszym mieście. Więcej informacji na temat tego wydarzenia przeczytacie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I ostatnia propozycja, w sumie zamykająca październik i też kolejne propozycje z Fabryki Kultury Zgrzyt. 30 października o godzinie 18 zagra dla nas zespół Happy Set. Happy Set już można powiedzieć, że celebruje swoje ćwierćwiecze na scenie. Piekielnie szybko zleciał ten czas. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej popularnych zespołów alt-rockowych naszego kraju. Niezwykle jedno z mocniejszych wydarzeń tego miesiąca i więcej informacji na temat tego wydarzenia możecie znaleźć na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

No i zamykamy dzisiejszą audycję w klimatach, można powiedzieć, miłosnych, romantycznych wręcz. Why Can't This Be Love? Czyli Van Halen na antenie akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 15. Będziemy zamykać już dzisiejsze wydanie Ośrodka Rocka na 98.2 FM. Zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali po godzinie 15. Usłyszycie Natalię Pyzik w ramach poniedziałkowego wydania Godzin Szczytu. A z mojej strony, no jeszcze

dodam, że teraz usłyszymy kawałek tej kawy od Zmysły Big i później The Clash, London Calling, i teraz już mogę pożegnać się. Jakub Gryz był przy mikrofonie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: The Clash z kawałkiem London Calling na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy już godzinę 15, a to pora na wydarzenia.
1: W Lublinie wręczono nagrody z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. O tym za chwilę. Powiemy także o darmowych szczepionkach przeciw pneumokokom dla seniorów.
0: Wydarzenia przedstawi Paulina Czeryna.
1: Miasto świętuje wcześniej Dzień Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych. Chociaż święto nauczyciela wypada za dwa dni, to już dziś wicemarszałkowie spotkali się z edukatorami, aby nagrodzić ich działania na rzecz oświaty województwa lubelskiego. Tegoroczny budżet na wyróżnienia wyniósł 85 tysięcy złotych.
2: To są nasze skromne podziękowania i zarówno dla tych, którzy pracują jako nauczyciele, jak również przedstawicieli naszej kadry oświatowej, którą mamy w samorządzie województwa lubelskiego i osoby, które współpracują z tym sektorem. Chcemy po prostu wskazać, że jest to tak naprawdę nie tyle praca, ale misja, którą wykonują, zwłaszcza w tym trudnym okresie, który ostatnio obserwujemy.
1: Mówi Marcin Szewczak, wicemarszałek województwa lubelskiego. Wśród uhonorowanych znaleźli się reprezentanci bibliotek, szkół policealnych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkolnictwa specjalnego. Wyróżnienie otrzymało 11 osób.
3: Natomiast ja uważam, że ta praca jest również ogromnym wyróżnieniem dla nas, bo nie zapominajmy o tym, że to te dzieciaki nas napędzają. Bardzo często dają nam motywację, pokazują, że należy tak, a nie inaczej pracować. Myślę, że jest niewiele zawodów takich, w których patrzymy w przyszłość i widzimy, że naprawdę robimy kawał dobrej roboty.
1: Mówi Agnieszka Szczebiot, dyrektorka zespołu szkół specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Nagrody marszałka województwa lubelskiego otrzymują nauczyciele, którzy oprócz ponadprzeciętnych wyników dydaktycznych odpowiadają na inne wyzwania edukacyjne, takie jak cyfryzacja, zdrowie psychiczne, edukacja zawodowa czy rozwój kompetencji przyszłości. To ostatni miesiąc na skorzystanie z darmowych szczepionek przeciwko pneumokokom. Miasto finansuje program dla mieszkańców Lublina w wieku co najmniej 65 lat, którzy wcześniej nie byli szczepieni przeciw tym bakteriom. Pneumokoki mogą wywoływać m.in. zapalenie płuc, ucha środkowego i zatok. Szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych, pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz osób z obniżoną odpornością. Zainteresowani mogą zgłaszać się do jednej z 16 placówek uczestniczących w programie. Preparaty będą dostępne do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Duże dofinansowania dla najlepszych pomysłów lubelskich studentów. Trwa nabór na Miejski Program Wsparcia dla Projektów Akademickich. Studenci, doktoranci, koła naukowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje swoich pomysłów w ramach projektu Lublin Akademicki. Inicjatywy brane pod uwagę mogą dotyczyć organizacji konferencji, konkursów akademickich, projektów badawczych i naukowych. Mile widziane będą również pomysły festiwali, warsztatów i turniejów naukowych.
4: Miejskie wsparcie można przeznaczyć na inicjatywy integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami, a także wydarzenia pomagające nowym studentom i naukowcom odnaleźć się w Lublinie. Wśród możliwych działań są także tematyczne oprowadzania po mieście w języku angielskim i oczywiście polskim.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach w wysokości 2000, 5000, 10000 lub 15000 złotych. Projekty wybrane w tegorocznym naborze powinny zostać zrealizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać do 31 października.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody na dzisiejszy dzień. Aktualnie na termometrach 11 stopni Celsjusza, odczuwalna to jedynie 8. Pochmurno za oknami zdecydowanie, ciśnienie atmosferyczne to 1017 hektopaskali. Biometr mamy dziś umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15, a więc przyszła pora rozpocząć audycję Godziny Szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, no i zostanę tutaj z wami aż do godziny 18, także możecie się rozgościć przed swoimi odbiornikami. No i teraz taka piosenka, myślę, że dosyć jesienna, zawitała do naszych głośników Pixies z kawałkiem Where Is My Mind, już teraz właśnie w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

którego upiec. Sezon na cynamonki i szarlotkę zdecydowanie się już rozpoczął, więc myślę, że nie obraziliby się, gdybyście im coś takiego przyrządzili, jeśli macie czas oczywiście. No a my wracamy do muzyki Karnawał i Czas nie leczy ran z Krzysztofem Zalewskim już teraz w waszych głośnikach.

0: Kino ze schowka. Taśmę wyciąga Jakub Grys.
1: Qu'il mange de la brioche, czyli niech jedzą ciastka. Wypowiedź, którą tradycyjnie przypisuje się Marii Antoninie, jednak w rzeczywistości wywodzi się z wyznań Jeana Jacques'a Rousseau z 1765 roku. Przyszła królowa Francji miała wtedy 9 lat i nie wiedziała,

0: Na zegarach mamy już godzinę 15.30, a więc przyszła pora wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, jak tam sytuacja. Oczywiście, Aleja Tysiąclecia w stronę Alei Solidarności stoi już w korkach. Dalej Aleja Unii Lubelskiej, ulica Wolska i Fabryczna oraz Droga Męczenników Majdanka. Te okolice również powoli zaczynają się korkować. Okolice Krochmalnej i Diamentowej również. Dalej Rondo przy Armii Krajowej i Jana Pawła II. Oczywiście Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Zana, Bohaterów Monte Cassino i Głęboką także. Dalej Rondo przy Wileńskiej i Zana również się korkuje. I jeśli chodzi o Rondo, no to jeszcze Rondo przy Zana i Filaretów również. Skrzyżowanie Głębokiej z Filaretów oraz Sowińskiego także już zaczyna się korkować. Dalej ulica Poniatowskiego oraz klasycznie Aleje Racławickie i Lipowa. No i również skrzyżowanie Narutowicza nad Bystrzyckiej, Głębokiej i Muzycznej. Tam również w korkach możecie już postać. No chyba na to... No jeśli wy oczywiście macie też jakieś wiadomości odnośnie tego, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś wypadki i inne utrudnienia drogowe, no to oczywiście również wysyłajcie je pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka w każdą środę po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście.
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

My Generation, Oddechu w waszych głośnikach to właśnie ten zespół zagrał. No i ja mam pytanie właśnie, kto z was uwielbia filmy? No bo właśnie w naszym mieście już przez weekend 23-25 października odbędą się Lubelskie Dni Filmu właśnie w Centrum Spotkań Kultur i będzie to już 6. edycja wydarzenia We Film. No i słuchajcie, naprawdę dużo wspaniałych rzeczy będzie się tam działo przez te 3 dni. Na przykład będzie pokaz lubelskich krótkometrażowych produkcji. Filmowy Pilates w rytmie lat 80. No myślę, że po prostu świetna inicjatywa. Będzie również wyświetlany film Kandydaci Śmierci. Spotkanie z polskimi głosami Harry'ego Pottera również będzie tam. Można właśnie usłyszeć ich, zobaczyć jak wyglądają. Będzie również spektakl improwizowany od właśnie teatru Toto Impro. Czy na przykład spotkanie z twórcami serialu 1670. Także naprawdę to będą wspaniałe 3 filmowe dni. Na pewno wiele rzeczy będzie się można dowiedzieć, nauczyć i przede wszystkim obejrzeć. No i słuchajcie, wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 października, więc jeszcze trochę czasu nam zostało, no ale mówię o tym wam dlatego, że będą potrzebne wejściówki, żeby tam wejść. Oczywiście całe wydarzenie jest bezpłatne, no ale jednak jakaś tam liczba uczestników zobowiązuje, także już 15 października rusza tura właśnie bezpłatnych wejściówek na wydarzenie, także jeśli jesteście zainteresowani takim filmowym wydarzeniem, no to zapisajcie właśnie w kalendarzach 15 października i bierzcie wejściówki, póki są, bo na pewno będzie można się tam świetnie bawić. No a my wracamy już do muzyki Happy Sad z kawałkiem Nadzy na mróz. No dzisiaj zdecydowanie zimno za oknami. Na szczęście mrozu jeszcze nie ma, chociaż już niedługo do nas niestety przyjdzie. No ale mam nadzieję, że nasze radiocentrum was nieco tutaj lepiej się przez to czujecie i przetrwamy razem tę zimę, chociaż jeszcze mamy jesień. Wracamy do muzyki.

Już tylko 10 minut zostało nam do 16, także pierwsza godzina godzin szczytu już dobiega ku końcowi, no ale słuchajcie, ja przychodzę do Was jeszcze z czymś świetnym, wspaniałym, mianowicie wracamy do sceny w centrum, oczywiście właśnie od października, no i mam dla Was do wygrania wejściówki na właśnie październikową scenę w centrum, na której wystąpi zespół Penthouse, czyli zespół tworzący muzykę w stylu alt rocka i retro, osadzony właśnie w takiej stylistyce z lat 60. No i słuchajcie, są tam aż dwa głosy żeńskie i jeden męski, także jestem ciekawa właśnie, jak to wokalnie będzie wyglądało. Scena w centrum w tym miesiącu odbędzie się 28 października w środę, tym razem na małej scenie w chatce Żaka oczywiście. No i słuchajcie, przechodzę bez zbędnego przedłużenia do pytania konkursowego. Z racji tego, że zaczęła się jesień, no to ja Was pytam o Wasz ulubiony album na jesień. Właśnie jakiego albumu najczęściej podczas jesieni słuchacie, jaki jest Wasz ulubiony jesienny album, no i dlaczego właśnie go jesienią słuchacie, dlaczego go wybieracie. Swoje odpowiedzi wysłajcie oczywiście pod numer 515-515-982. No i ja czekam na Wasze odpowiedzi, bo do zgarnięcia oczywiście wejściówki na październikową scenę w centrum.

0: Na zegarach wybiła już godzina 16, a więc pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Policja zatrzymała studenta, który zapowiadał udział w krwawym piątku. O tym za chwilę. Powiemy także o zajęciach dla uczniów z matematyki i fizyki.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Szybka reakcja służb zapobiegła tragedii. Lubelska policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, który zapowiadał zabójstwo przypadkowej osoby. Według ustaleń śledczych był to student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jednocześnie pracował jako kierowca taksówki. Śledztwo zostało zainicjowane w związku z zawiadomieniem otrzymanym przez władze uczelni. Jarosław F. miał pochwalać w trakcie zajęć popełnianie zbrodni, w tym tych o charakterze rasistowskim. W swoich wypowiedziach nawiązywał również do pozbawienia życia przypadkowych osób w związku z internetowym wyzwaniem pod nazwą Krwawy Piątek. 21-latek został zatrzymany tego samego dnia w trakcie wykonywania swojej pracy. Podczas interwencji policjanci wykryli przy nim nóż. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli jeszcze dwa kolejne specjalistyczne noże przeznaczone do rzucania. Ponadto w komputerze i telefonie podejrzanego wykryto wyszukiwanie treści związanych z torturami i zadawaniem bólu. Czy matematyka i fizyka mogą zaskoczyć bardziej niż niezapowiedziana kartkówka? Badacze odwiedzą szkoły, by pokazać uczniom, że nauka to coś więcej niż wzory i definicje. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rusza z kolejną odsłoną projektu Naukowcy Jutra, skierowanego do szkół ponadpodstawowych spoza Lublina. Placówki mogą już zgłaszać się do udziału w spotkaniach, podczas których uczniowie będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami świata akademickiego.
2: Mamy przygotowane 3 wykłady z zakresu fizyki, 3 wykłady z zakresu matematyki i tak z matematyki. Będziemy mówić na przykład o kwadraturze koła i o tym, jak to ma wpływ na sztuczną inteligencję. Jeżeli chodzi o fizykę, to mamy wykład o promieniowaniu wokół nas. Będziemy mówić o izotopach, niewidzialnych śladach w środowisku. Wszystkie wykłady są prowadzone przez czynnych naukowców, przez czynnych nauczycieli akademickich, którzy naprawdę chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami, wiedzą, pasją.
1: Mówi Anna Gąsior z Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki UMCS. Łącznie zaplanowano 18 spotkań, które mają odbyć się do końca roku. Każdy z nich będzie okazją do zadawania pytań i rozmowy z prowadzącymi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce book crossingu, wymiany książek. Jest to specjalny regał, na którym znajdzie się księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
3: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, zamiejską czy koleją, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt book crossingu,
1: mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. No słońce pojawiło nam się, zza chmur trochę wyszło, więc myślę, że świetna to jest informacja. Na termometrach dalej 11 stopni Celsjusza, odczuwalna to 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1017 hektopaskali. Biometr mamy dziś umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
5: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
4: Reklama. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po 16, a więc przyszła pora rozpocząć drugą z godzin szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, a już teraz Jimmy Eat World w waszych głośnikach.

Kobrenocka z kawałkiem i nikomu nie wolno się z tego śmiać w naszym radiu akademickim, Radiu Centrum oczywiście. No i słuchajcie, ja teraz przychodzę do Was z taką informacją, że jeśli będziecie się wybierać na jakiś spacer, no to warto wybrać się za Bramę Krakowską, no bo właśnie tam pojawiła się nowa instalacja artystyczna. Jeśli ktoś z Was lubi jeść miechunki, no to myślę, że na pewno Wam się spodoba, bo właśnie one zawisnęły tutaj zaraz obok Bramy Krakowskiej na Starym Mieście w Lublinie. Także jeśli będziecie wybierać się na spacer, no to koniecznie zajdźcie, no bo wieczorem naprawdę pięknie to wygląda, a instalację wykonał pan Jarek Koziara, także jest naprawdę pięknie, no i wieczorem są one oświetlone, także warto wybrać się wtedy na Stare Miasto. A my wracamy już teraz do muzyki YouTube, już teraz w waszych głośnikach, koniecznie dajcie głośniej.

Dream Theater z kawałkiem Pull Me Under na 98.2 FM. Słuchajcie, my wracamy sobie do naszego konkursu na scenę w centrum, październikową scenę w centrum, która odbędzie się 28 października w środę na małej scenie Chatki Żaka o godzinie 19. No i słuchajcie, wystąpi na niej zespół Penthouse, tworzący muzykę w stylu alt rocka i retro, osadzony w takiej stylistyce z lat 60. Także jeśli jesteście zainteresowani, a myślę, że na pewno będzie to bardzo ciekawe, szczególnie, że będą tam aż trzy wokale, dwa głosy żeńskie i jeden męski, także jestem ciekawa właśnie, jak to będzie brzmiało. No i słuchajcie, bez przedłużania, jeśli chodzi o pytanie konkursowe, pytam Was o to, jaki jest Wasz ulubiony jesienny album, którego najczęściej słuchacie, no i dlaczego jest to właśnie akurat ten album, który wybieracie na jesień. Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515-515-982. Ja czekam na właśnie Wasze odpowiedzi, jaki jest Wasz ulubiony jesienny album. No i my wracamy już do muzyki. Totalny klasyk Bittersweet Symphony od The Verve już teraz na 98.2 FM. Koniecznie dajcie głośniej.

0: Przyszła pora po raz kolejny wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, gdzie w korkach można dziś na nich postać. Oczywiście duże korki na Alei Tysiąclecia w stronę zachodnią. Dalej Aleja Solidarności, Lubartowska, Dolna 3 Maja i Bolesława Prusa. Tam zdecydowanie również postoicie. Okolice Alei Unii Lubelskiej, Wolskiej i Fabrycznej oraz Aleje Zygmuntowskie. Tam również chwilę w korkach można postać. Dalej Łęczyńska i Droga Męczenników Majdanka, okolice Krochmalnej i Diamentowej również, a także Rondo przy Armii Krajowej i Jana Pawła II oraz Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, Zana i Głęboką, a także okolice Poniatowskiego i Sowińskiego oraz klasycznie Aleje Jarosławickie, Krakowskie, Przedmieście i Lipowa, a także skrzyżowanie przy Narutowicza Muzycznej i Głębokiej. Tam właśnie w korkach możecie postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje o utrudnieniach drogowych, o wypadkach i o tym, gdzie właśnie można w korkach postać, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Przy mikrofonie Jakub Grys i zaczynamy kolejne wydanie wywiadówki na antenie akademickiego Radia Centrum. Dziś zebraliśmy się z okazji zbliżającej się premiery zespołu Ninja Episkopat, czyli albumu Ubryk. I dziś moim gościem jest Patrycja Wybrańczyk, czyli perkusistka tej formacji. Cześć.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Pogadamy dziś sobie oczywiście o waszym albumie, o jazzie, ale chciałbym na sam początek zacząć naszą rozmowę od ciebie, bo twoje muzyczne CV jest, łagodnie mówiąc, przepotężne. Grasz oczywiście w Ninja Episkopat, ale jeszcze grałaś w kwartecie One, w projekcie Aquenzingom Wamze, w polsko-norweskim kwartecie Pesz, masa światowych kooperacji, koncerty, trasy, no i jeszcze, z tego co dobrze pamiętam, około 15 albumów, o czym miałaś okazję na tylu pracować. Cisną mi się na usta dwa pytania. Po pierwsze, czy jesteś cyborgiem, a po drugie, czy żywisz się muzyką?
2: Żywię się muzyką, żywię się podróżami, żywię się spotkaniami z ludźmi, to na pewno. Cyborgiem nie jestem i no, tu jest dużo pracy jeszcze trzeba włożyć, żeby work-life balance tak zwany zachować. Raczej dużo jest work, ale jako, że to jest pasja, to jakoś idzie to gładko, można powiedzieć.
1: Właśnie, zahaczyłaś o podróże. Która właśnie taka podróż najbardziej cię może ukształtowała, nauczyła cię najwięcej w twojej karierze? Jak dotąd, oczywiście.
2: Myślę, że jeśli chodzi o podróże właśnie takie muzyczne, na pewno spełnieniem moich marzeń była trasa koncertowa, która odbyła się w zeszłym roku. Były to 4 koncerty w Norwegii z takim artystą norweskim, saksofonistą Trygve Seim. I to jest dla mnie coś tak ważnego z tego powodu, że pamiętam, jak w liceum słuchałam jego nagrań. I po prostu w momencie, kiedy mam przed sobą w kalendarzu, widzę wyjazd z artystą, który był dla mnie wielkim wzorem jeszcze kilka lat temu, to myślę, że taka trasa zapadła w pamięć i już na długo, że tak powiem.
1: Stresowałaś się wtedy, czy nie?
2: Trochę tak, ale to było jakby na takim poziomie stresu, że to było motywujące. To po prostu była taka ekscytacja i pamiętam, że nigdy tak w sumie wcześniej na scenie nie miałam, że do takiego momentu każda minuta bycia na scenie, po prostu próbowałam to pochłonąć każdą cząstką siebie, żeby jakoś to przeżyć jeszcze głębiej. To było naprawdę takie spirytualne, można powiedzieć,
1: doświadczenie. Powiedz mi, jesteś perkusistką, ale jak się czujesz przy mikrofonie? I nawiązuję tutaj do twojej audycji z Kamilą Drabek, czyli Rozmowy Przegrane. Powiedz mi, co czujesz, jak widzisz tą czerwoną lampkę albo cokolwiek tam się świeci, gdy nagrywacie to?
2: Ja czuję podekscytowanie, bardzo lubię mikrofon, bardzo lubię mieć przestrzeń, żeby się wypowiedzieć na jakiś temat. Z Kamilą Drabek prowadzimy też taką audycję, ona jest co 2 tygodnie w Radiu Jazz Kultura i po prostu prezentujemy zupełnie na luzie muzykę, którą gdzieś każda z nas doświadcza podczas naszych wspólnych tras koncertowych, jakichś naszych znajomych artystów. Wyszukujemy po prostu takie rzeczy, które może nie są oczywiste, także to też jest łatwe z tego powodu, że jest dosyć związane z tym, jak wygląda nasze życie i jest taką naturalną konsekwencją tego, co razem, jak działamy, w jaki sposób.
1: Brzmi to naprawdę przewspaniale. Porozmawialiśmy o twoim, powiedzmy, dziedzictwie muzycznym, pogadaliśmy trochę o radiu, ale teraz powiedzmy sobie trochę może o istocie jazzu. Z twojej perspektywy, myślisz, że jazz jest nieśmiertelny?
2: Myślę, że tak, a powodem tego jest fakt, iż jazz to przede wszystkim jakby sercem jazzu jest improwizacja. Jazz jako gatunek, on ma bardzo konkretne historyczne pochodzenie i polityczny wydźwięk, ale w jazzie jest właśnie ta improwizacja, która każdy z nas improwizuje codziennie i każdy z nas jakby w jaki sposób może się w tym jazzie odnaleźć. Jest na tyle abstrakcyjny, że myślę, że pomieści wszystko i na tyle elastyczny, że pochłonie różne gatunki i te wszystkie mariaże międzygatunkowe, one po prostu z jazzem zawsze ciekawie wychodzą.
1: Właśnie tak przy improwizacji, jak jesteśmy, z twojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o nie tylko Ninja Episkopat, ale generalnie wszystkie twoje projekty, jak wygląda kwestia improwizacji w kontekście nagrywania albumu?
2: W kontekście nagrywania albumu zawsze staramy się, nawet jeżeli mamy właśnie szkice utworów, czy formy, czy konkretne piosenki do zagrania.
1: Właśnie, czy wy zostawiacie sobie przestrzeń jakąś po prostu w trakcie?
2: Tak, właśnie, żeby album był świeży, żeby zawsze czymś się zaskoczyć i potem na koncertach przede wszystkim, bo jednak większość zespołów, a w sumie wszystkie zespoły, w których uczestniczę, one jednak mają największy potencjał koncertowy i największy fokus też na tym, więc potem, żeby faktycznie na scenie muzyka była żywa, muzyka była niepowtarzalna na każdym

0: jazzu, poprzez potem jakiś funk, bardziej soulowe klimaty. Teraz bardzo często mariaż jest jazzu z hip-hopem, dużo jazzu z rockiem. Może być pop trochę podjazzowiony, może być jakaś muzyka alternatywna z elementami jakiejś bardziej eksperymentalnej, improwizowanej. Także to naprawdę dzieje się cały czas i myślę, że tylko czasy i jakieś trendy obecne zmieniają kierunki, w których podążają artyści obecni na scenie.
1: No, no właśnie, przy tej eklektyce, można powiedzieć, brzmieniowej, jaki jest taki wasz przepis na osiągnięcie, jakby to powiedzieć, muzycznego złotego środka w tym wirze właśnie inspiracji?
0: To jest dobre pytanie, bo myślę, że to też bardzo zależy od tego, kto faktycznie wykonuje. W Ninja Episkopat mamy Krzysztofa Hadrycha, który bardzo jest z jazzem związany, ale też bardzo przede wszystkim jest związany ze sceną metalową i wkłada tam dużo od siebie. Ja właśnie mam więcej wspólnego z jazzem i muzyką improwizowaną, więc zawsze staram się te rzeczy otwierać i szukać właśnie różnych takich ciekawych przestrzeni. A Alex Klow bardzo też siedzi w muzyce właśnie eksperymentalnej i elektronicznej. Także on tutaj bardziej odpowiada za tę warstwę i gdzieś to wszystko, te nasze wspólne inspiracje składają się właśnie na taki obraz, a nie inny potem na płycie czy na koncertach.
1: Niesamowite. Gdzieś mi mignęło w ogóle, że jesteście przez co niektórych nazywani Slipknotem polskiego jazzu i pytanie z mojej perspektywy jest takie, czy zgadzasz się z tym, czy może jednak wybrałbyś inny zespół, albo może jeszcze inaczej, czy nazwalibyście się po prostu Ninja Episkopatem polskiego jazzu?
0: No, myślę, że teraz już tak. To określenie gdzieś zrobiło na nas miłe, fajne wrażenie przy poprzedniej płycie. Odbiło się jakimś echem, ale teraz chcemy trochę odejść już od tego stwierdzenia, bo nie do końca, to po prostu pamiętam to określenie, jak ta Ninja gdzieś zaistniała po raz pierwszy. To faktycznie robiło, gdzieś tam odbijało się od uszu, a teraz myślę, że już zdecydowanie no, nie nazwałabym tego ani Slipknotem, ani no polskim jazzem to już prędzej. Jest to jakiś odłam, ale też zdecydowanie chcemy iść trochę szerzej w stronę bardziej muzyki rozrywkowej, także też nie chcemy się tak zupełnie szufladkować.
1: I w tym miejscu możemy w sumie przejść do rozmowy o waszym zbliżającym się albumie Ubryk. To jest album koncepcyjny. Inspiracją jest historia Barbary Ubryk, czyli krakowskiej karmelitanki, która była więziona przez 20 lat w klasztornej celi. Ja skróciłem to jak najbardziej się da teraz, ale pozwoliłem sobie liznąć na chwilę tą historię i przyznam, że nie potrafię opisać słowami całą tą historię właśnie. I chciałbym się zapytać ciebie, czy muzyka jest takim lepszym narzędziem komunikacji właśnie w takich sytuacjach, w przekazie emocjonalnym?
0: Myślę, że tak, bo jakby ta historia, ona też przenika nasz album w sposób niedosłowny i nie taki bezpośredni. Wiadomo, że album się nazywa, to jest w ogóle też samo to słowo brzmi niesamowicie, Ubryk, i za tym kryje się historia, której naprawdę wielu, ja sama nie słyszałam, mieszkałam w Krakowie przez 2 lata, zresztą Ninja powstała w Krakowie i gdzieś ta historia porusza tyle tematów, które mimo tego, że wydarzyło się to już naprawdę jakiś czas temu, nadal są aktualne i gdzieś ten lęk, niepokój, szaleństwo i obłęd, te wszystkie takie emocje, które poruszane są jakby przy tej historii, one nam przyświecają i gdzieś Ninja zawsze miała takie mroczne konotacje, więc po prostu wzięcie tego albumu na warsztat i tej historii na warsztat, to jest jednocześnie danie jej drugiego życia, a z drugiej strony właśnie posiłkowanie się tymi emocjami, żeby muzycznie spróbować coś zupełnie szerzej wyrazić i w bardziej abstrakcyjny sposób.
1: Właśnie, kto wpadł w ogóle na ten pomysł z waszej trójki?
0: No i był to Alex Klow. To Alex Klow, mieszkający cały czas w Krakowie i tak naprawdę też o tej historii usłyszał jakiś czas temu i zrobiło na nim piorunujące wrażenie, także jest pomysłodawcą kierunku na tym albumie zdecydowanie.
1: To jest świetny pomysł. Wspominałeś wcześniej o lęku, szaleństwie i jestem bardzo ciekawy, czy chcielibyście jako zespół doprowadzić właśnie do takiego stanu emocjonalnego swojego słuchacza, czy może do jakichś innych emocji?
0: My mamy na pewno podczas w ogóle grania i jakby tą naszą muzyką, myślę, że możemy chcieć dążyć do takiego osiągnięcia katarzji, z pewnego rodzaju oczyszczenia, pewnego rodzaju otwarcia się tak zupełnie, bo jest to jednak dużo dzikich brzmień, dużo mrocznych brzmień, dużo transowości i po prostu myślę, że w takiej muzyce każdy znajduje albo ma szansę znaleźć jakiś rodzaj ulgi
1: oczyszczenia.
0: I oczyszczenia. Dokładnie.
1: Dokładnie. Właśnie przy pomysłach, koncepcjach chciałbym w ogóle zapytać o wasz proces twórczy. Czy podstawą waszej muzyki zawsze jest jakaś historia, obserwacja?

0: wspominaliśmy, zahaczyliśmy właściwie o wasz poprzedni album, czyli All Thoughts Are Bad Thoughts, w sumie drogą świetny tytuł, który był z mojej perspektywy, chyba też z tego co czytałem, taka muzyczna obserwacja bądź komentarz dotyczący do tego, że nasze obecne czasy, lata 20, XXI wieku, to w sumie powtórka lat 60. ubiegłego wieku, tylko może nie pod tym względem, że są dzieci kwiaty i tak dalej.
1: Tak, no jakby to też oscylowało wokół takiego nastroju niepokoju, nieufności politycznej, nieufności w ogóle do siebie, do świata, do tego, w jakim to zmierza kierunku, więc ten nastrój niepokoju społecznego, jakby on zatoczył koło i gdzieś dopatrywaliśmy się po prostu powrotu tego stanu emocjonalnego. Także również myślę, że był to bardziej taki polityczno-społeczny wydźwięk. Ubryk jest, myślę, bardziej takie osobiste i skupione na właśnie takiej jaskrawej historii Barbary z klasztoru karmelitanek bosych dokładnie.
0: Przypominam, że Ubryk już niebawem premiera, 22 października. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze jest bardzo proste, przynajmniej w treści pytania, bo chciałem zapytać się ciebie z twojej perspektywy. Jak jednym słowem opisałabyś Ninja Episkopat?
1: Mrok. Myślę, że to jest to słowo. Myślę, że i muzycznie, i inspiracyjnie, i w ogóle pewien taki czarny humor, który nam przyświeca też w tym, jak
0: właśnie
1: jesteśmy,
0: zauważyłem,
1: jak jesteśmy ze sobą.
0: Wasz humor na przykładzie mediów społecznościowych. Chyba z miesiąc temu wrzuciliście post na Facebooku, że kończycie działalność.
1: Tak, że wybuchliśmy.
0: Tak, wybuchliście. Na całe szczęście nie wybuchliście, to był żart. Dobra, jeszcze jedno pytanie, bardzo proste i pragmatyczne, a mianowicie gdzie i kiedy będziecie mogli wystąpić na żywo, gdzie będzie można was usłyszeć i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, to mogę z wielką przyjemnością zaprosić na naszą trasę koncertową, która zaczyna się premierą. W dniu premiery płyty gramy w Gdańsku na festiwalu Jazz Jantar, będzie to 22 października. Potem, jeśli chodzi o Polskę, bo mamy też koncerty za granicą, wracamy w grudniu z taką dłuższą trasą premierową i odwiedzimy od 16 grudnia, to będzie Kraków w klubie Betel, 17 grudnia dwa progi w Poznaniu, 18 grudnia będzie Łódź i Cyrk pod Zielonym Księżycem, 19 grudnia będzie Music Hub w Katowicach i 20 grudnia Jasmine w ramach cyklu Jazz po Polsku w Warszawie. Także na te koncerty bardzo serdecznie zapraszamy. No i do śledzenia naszych socjali, bo tam wszystko na bieżąco z tym czarnym humorem ogłaszamy.
0: Bawicie i uczycie, można powiedzieć. Oczywiście mam nadzieję, że nasi słuchacze zapisali sobie w swoim kalendarium te daty. A ja dziękuję ci bardzo. Patrycja Wybrańczyk, perkusistka Ninja Episkopat, była naszym dzisiejszym gościem. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie, bardzo miło.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: Na zegarach wybiła już godzina 18, a więc pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Miasto uruchomi kolejne linie z myślą o fanach sportowych emocji. O tym za chwilę. Powiemy także o inauguracji kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
0: Wydarzenia przedstawi Paulina Czeryna.
1: Kibice ruszą na stadion, a po ostatnim gwizdku skierują się na przystanki. Miasto uruchomi więcej autobusów i trolejbusów, by ułatwić wszystkim powrót. Sportowe emocje to jedno, ale korki i problemy z dojazdem potrafią zepsuć humor nawet po wygranej. Na szczęście tym razem Lublin gradł do jednej bramki z utrudnieniami, więc powrót nie powinien skończyć się dogrywką na przystanku.
2: Linia numer 161 będzie oczekiwała w zatoce przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 Lubelskiego Lipca 80 przy Arenie Lublin. Linia 158 i 160 oczekiwać będzie w zatoce przystankowej Arena Lublin na żądanie 02, również Lubelskiego Lipca 80, ale przed wiaduktem. Jeśli chodzi o linie 13 i 34, oczekiwać one będą przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca z 80 z ulicą Stadionową.
1: Mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Dodatkowe pojazdy pojawią się na trasach około godziny 16:30, a służby będą czuwać nad sprawnym przebiegiem całej operacji. Dzięki temu wszystko powinno przebiec sprawnie, a na ulicach powinien panować porządek. Studenci wkraczają w nowy rok akademicki. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uroczyście powita kolejnych żaków. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbędzie się 23 października o godzinie 11 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W programie tej uroczystości znalazły się m.in. odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora Radosława Dobrowolskiego oraz wręczenie nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Ponadto władze uczelni wręczą medale dla najlepszego absolwenta UMCS i najlepszych absolwentów poszczególnych wydziałów. Zainteresowani mogą również uczestniczyć w wydarzeniu w formule online poprzez stronę www.umcs.pl. A teraz pora na dawkę informacji ze świata kultury. Zbliża się wieczór autorski Marka Andrzejewskiego. Artysta opowie o 35 latach swojej obecności na scenie poetyckiej. Muzyk wywodzi się z kręgu ballady folkowej. Jest współzałożycielem Lubelskiej Federacji Bardów. Jego dorobek obejmuje 6 płyt autorskich, w tym trolejbusowy Batyskaw, akustycznie oraz wariactwo. W swoich tekstach twórca odwołuje się m.in. do tematu poszukiwania duchowości współczesnego człowieka. Pisze także o zależnościach między przyrodą a cywilizacją. Wieczór autorski Marka Andrzejewskiego odbędzie się jutro o godzinie 17 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ulicy Gabriela Narutowicza. Rozmowa będzie poświęcona książce artysty Złoto, kadzidło i spam, piosenki zapisane. Święto fantastyki powraca. Kultura popularna w bogactwie jej odsłon ponownie zawita do Lublina. Przed nami 5. jubileuszowa edycja Starfestu. Na uczestników festiwalu czekają panele dyskusyjne i prelekcje poświęcone filmom, serialom, anime i komiksom. W programie wydarzenia znajdą się również warsztaty. W ramach zajęć będzie można odkryć tajniki dubbingu, a także poznać podstawy japońskiej sztuki origami. Niezmiennym punktem pozostaje także konkurs cosplay. Więcej o specjalnych gościach, którzy pojawią się podczas tegorocznej odsłony, mówi Franciszek Piątkowski, pisarz, jeden ze współtwórców Starfestu.
3: Z uwagi na moje ciągoty literackie, książkowe, no to wiadomo, że ja najbardziej oczekuję tych osób, które są z takim światem związane. Andrzej Pilipiuk, będzie też Fundacja Ku Przyszłości prowadzona przez Marka Farfosa, czyli tak naprawdę fundacja, która twórczość pana Andrzeja mocno pokazuje, ale będzie też Misiek Gołkowski, będą pani i panowie z działem Sinister Project, czyli Kaja Andrzejewska, Janusz Stankiewicz i Jarek Dobrowolski, będzie Kasia Wierzbicka.
1: Na wydarzeniu zagoszczą również aktorka Lidia Sadowa, prawnik z pasją do edukacji Marcin Kruszewski oraz reportażysta Krystian Machnik. W programie nie zabraknie także muzycznych propozycji. W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Leśne Licho, Wilma Heim oraz Furusato Idols.
3: mam jeden apel. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, ewentualnie nie zawsze albo rzadko zdarza się takiemu komuś chodzić na takie eventy. My nie gryziemy, więc proszę podchodzić, proszę zagadywać. Jeżeli chcecie pogadać, ale się boicie, to proszę się nie bać. Zazwyczaj autorki i autorzy naprawdę tęsknią do takiego kontaktu.
1: Dodaje Franciszek Piątkowski. Starfest 2026 rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli na targach Lublin. Pełny program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Całej rozmowy o wydarzeniu wysłuchacie w audycji Kulturologia na naszym kanale Spotify.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody. Na termometrach aktualnie 11 stopni Celsjusza, odczuwalna to jedynie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali, biometr mamy dziś umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokowniście!
0: 6 minut po 17, a więc przyszła pora rozpocząć ostatnią z godzin szczytu na dzisiejszy dzień. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, a już teraz Disturbed w waszych głośnikach. Koniecznie dajcie głośniej.

17:17 na zegarach. Myślę, że to idealna pora, żeby wrócić sobie jeszcze raz do naszego konkursu na październikową scenę w centrum, na której w tym miesiącu wystąpi zespół Penthouse, czyli taki zespół, który jest mieszanką rock'n'rolla, soul'u i funk'u. No i właśnie są tam aż 3 wokale, 2 żeńskie i 1 męski, także naprawdę ciekawie się zapowiada ten koncert. No i słuchajcie, scena w centrum w tym miesiącu odbędzie się w środę, 28 października o godzinie 19 na małej scenie w chatce Żaka oczywiście. No i jeśli chodzi o pytanie konkursowe, no to ja Was pytam dzisiaj o to, jaki jest Wasz ulubiony jesienny album, którego właśnie słuchacie podczas jesieni i dlaczego jest to akurat ten album. Swoje odpowiedzi oczywiście wysyłajcie koniecznie pod numer 515-515-982. Ja czekam na Wasze odpowiedzi, a podczas pisania ich będzie Wam towarzyszył zespół Queen z kawałkiem We Will Rock You. Koniecznie dajcie głośniej.

0: Przyszła pora po raz ostatni wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, gdzie jeszcze w korkach można postać. Oczywiście klasycznie Aleje Racławickie, Krakowskie, Przedmieście i Lipowa, te okolice tam wciąż można w korkach właśnie postać. Dalej Poniatowskiego i Sowińskiego oraz skrzyżowanie z Głęboką, tam właśnie również korki wciąż się tworzą. Klasycznie również Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, z Bohaterów Monte Cassino, z Zana oraz Jana Pawła II. Tam również pewne utrudnienia na Was czekają oraz oczywiście na Alei Unii Lubelskiej przy Fabrycznej oraz przy Wolskiej. Tam również pewne korki się tworzą. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bloody Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
5: Najwięcej rocka w mieście!
6: Radio Centrum.

Green Day z kawałkiem When I Come Around na 982 FM. Słuchajcie, podsumujmy nasz dzisiejszy konkurs na scenę w centrum. Dzisiaj w konkursie pytałam was o to, jaki jest wasz ulubiony album na jesień, właśnie żeby zdobyć wejściówki na październikową scenę w centrum, gdzie wystąpi zespół Penthouse. Oczywiście dalej wejściówki będziecie mogli zgarniać na naszej antenie przez najbliższe dni, no ale właśnie pierwszy słuchacz, jaki do mnie napisał, no to napisał, że najbardziej jesienny album dla niego to Toxic City od oczywiście System of a Down. No i z racji tego, że właśnie napisał, że to jest taki najlepszy, nostalgiczny dla niego album, no to postanowiłam, że właśnie piosenkę również Toxic City puszczę właśnie teraz na antenie, także posłuchajmy jej razem. Dajcie oczywiście głośniej już teraz System of a Down w waszych głośnikach.

0: A teraz przyszła pora na imprezę FM, w której opowiem Wam nieco, jakie najciekawsze muzyczne wydarzenia odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od graffiti, gdzie już 24 października odbędzie się Halloween, no bo noc halloweenowa jest tylko jedna, ale myślę, że to jednak za mało, dlatego w tym roku Halloween możemy zacząć świętować nieco wcześniej, czyli właśnie 24 października. No a na scenie właśnie pojawi się Noise River, grający Stoner Bluesa, degradacja materiału specjalizująca się w takim hardcore doom metalu oraz Moonshine, który zagra dla Was nieco retro rocka. Kolejne wydarzenie również w Lublinie, tym razem już w listopadzie, a dokładnie 6 listopada, bo właśnie wtedy na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt usłyszymy grabarza z ekipą w formacji Pijama Porno. No i na sam koniec Mammoth, amerykański zespół hard rockowy, który debiutancki single Distance zdobył nawet nominację do Grammy. Właśnie ten zespół wystąpi już w piątek 13 listopada w warszawskiej Progresji. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście po więcej informacji oraz wszystkie bilety odsyłam Was na strony organizatorów wydarzeń.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Royal Blood z kawałkiem Where Are You Now. No ja mam nadzieję, że wy już w domach po pracy. No, na zegarach zostało nam już tylko 8 minut do godziny 18, a więc przyszła pora zakończyć dzisiejsze godziny szczytu, podczas których od godziny 15 towarzyszyła wam dziś Natalia Pyzik. Także ja się z wami powoli żegnam, ale zanim się pożegnam, no to słuchajcie, dostałam jeszcze cynka o tym, że dzisiaj naprawdę fajne nowości, dużo fajnych nowych albumów i piosenek będziecie mogli usłyszeć w muzyce Introwertyka już o godzinie 22, a poprowadzi ją dla was Barbara Repeć. Ja natomiast zmykam i do usłyszenia wkrótce.

0: Lublinie wręczono nagrody z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. O tym za chwilę. Powiemy także o stypendiach biznesowych. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Miasto świętuje wcześniej Dzień Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych. Chociaż Święto Nauczyciela wypada za dwa dni, to już dziś wicemarszałkowie spotkali się z edukatorami, aby nagrodzić ich działania na rzecz oświaty województwa lubelskiego. Tegoroczny budżet na wyróżnienia wyniósł 85 tysięcy złotych.
1: Równo dla tych, którzy pracują jako nauczyciele, jak również przedstawicieli naszej kadry oświatowej, którą mamy w samorządzie województwa lubelskiego i osoby, które współpracują z tym sektorem. Chcemy po prostu wskazać, że jest to tak naprawdę nie tyle praca, ale misja, którą wykonują, zwłaszcza w tym trudnym okresie, który ostatnio obserwujemy.
0: Mówi Marcin Szewczak, wicemarszałek województwa lubelskiego. Wśród uhonorowanych znaleźli się reprezentanci bibliotek, szkół policealnych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkolnictwa specjalnego. Wyróżnienie otrzymało 11 osób.
2: Natomiast ja uważam, że ta praca jest również ogromnym wyróżnieniem dla nas, bo nie zapominajmy o tym, że to te dzieciaki nas napędzają. Bardzo często dają nam motywację, pokazują, że należy tak, a nie inaczej pracować. Myślę, że jest niewiele zawodów takich, w których patrzymy w przyszłość i widzimy, że naprawdę robimy kawał dobrej roboty.
0: Mówi Agnieszka Szczebiot, dyrektorka zespołu szkół specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Nagrody marszałka województwa lubelskiego otrzymują nauczyciele, którzy oprócz ponadprzeciętnych wyników dydaktycznych odpowiadają na inne wyzwania edukacyjne, takie jak cyfryzacja, zdrowie psychiczne, edukacja zawodowa czy rozwój kompetencji przyszłości. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi zyskają możliwość współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wynosi 128 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 12 osób.
3: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd biznes uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Medisept spółka z o.o. oraz Lipco Foods S.A.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za 2 ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym m.in. w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Autobus uciekł, budzik nie zadzwonił, a może po prostu zabrakło 5 minut. Sprawdzamy, co najczęściej sprawia, że nie docieramy na czas do pracy. Co 10 pracownik spóźnia się do pracy przynajmniej raz w tygodniu. Wśród najczęstszych przyczyn Polacy wymieniają opóźnienia komunikacji miejskiej, przedłużające się poranne przygotowania i obowiązki związane z dziećmi.
4: Najczęściej przegrywamy z korkami i budzikiem, ale lista tych porannych przeszkód jest znacznie dłuższa. Polacy w kontekście punktualności dzielą się niemal na pół. 49% deklaruje, że nigdy nie spóźnia się do pracy, a pozostali przyznają, że przynajmniej od czasu do czasu nie pojawiają się wtedy, kiedy powinni. Najczęściej są to jednak incydentalne sytuacje.
0: Mówi Monika Banyś-Bator, rzeczniczka prasowa z Personel Service. Zmieniający się rynek pracy wpływa także na to, jak dziś postrzegamy punktualność i czy spóźnienie zawsze oznacza brak profesjonalizmu. Coraz częściej ważniejsza od samej godziny pojawienia się przy biurku jest dostępność pracownika, terminowe wykonywanie obowiązków i efekty jego pracy.
5: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj wieczorem zakończy się 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Parę minut temu swoje spotkanie rozpoczął Motor Lublin. Podopieczni Mariusza Misiury mierzą się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.
6: Chodzi o to, żeby jakby zagrać po prostu skuteczny mecz, bo my w każdym meczu, wydaje mi się, graliśmy z zespołami, które są wybierane przed sezonem jako faworyci do mistrzostwa. To pokazywaliśmy, że mamy bardzo dużo dobrych momentów i w tych kluczowych momentach czasem byliśmy nieskuteczni. Przytrafił nam się później jakiś jeden czy drugi błąd i konsekwencją była tego strata punktów. I chodzi o taką, bym powiedział, właśnie konsekwencję, dużą dyscyplinę, dużą odpowiedzialność, ochotę, żeby cały czas robić więcej i więcej, więc wierzę, że mamy tak dużo jakości, tak dużo doświadczenia, że patrząc na siebie, grając skuteczny mecz, to wierzę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika, bo nie czuł się być na wyjeździe.
5: Mówił przed poniedziałkowym meczem trener lublinian Mariusz Misiura. O 20.30 GKS Katowice podejmie natomiast przed własną publicznością wieczystą Kraków. Kibice lig zagranicznych również znajdą dzisiaj w rozkładzie spotkań parę ciekawych pozycji. We włoskiej Serie A Atalanta Bergamo zmierzy się z Wenecją. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 18.30. W drugim pojedynku o 20.45 Torino zagra z Udinese Calcio. Na Wyspach Brytyjskich Beniaminek z Coventry zmierzy się z Newcastle United. Początek o 21.00. W Hiszpanii natomiast Levante spróbuje pokonać Sevillę. Ten mecz wystartuje również o 21.00. Przejdźmy do siatkówki. Na mecze siatkarskiej Tauron Ligi Mężczyzn kibice będą musieli poczekać do piątku. Na szczęście fani tej dyscypliny mogą liczyć na spotkania Tauron Ligi Kobiet. O 17.30 KS Developer z Rzeszów rozpoczął domowy pojedynek z Sokołem Mogilno. Drugim dzisiejszym pojedynkiem będzie starcie Lotto Chemika Police z Netland MKS Kalisz. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.30. O ostatnich wydarzeniach z siatkarskiego świata porozmawiamy już dzisiaj o godzinie 19 w programie Po drugiej stronie siatki. Na koniec tenis. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Savankajew w pierwszej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan 6-3-7-5. Kolejną rywalką 28-latki będzie Iga Świątek, która miała wolny los. Mecz odbędzie się w środę 14 października.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna wynosi 8 stopni, wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
7: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
8: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed Tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
7: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Reklama.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
1: Reklama.
3: Akademickie
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
1: 12 groszy. Gospodarczy przegląd tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Słuchaj w każdy piątek o 10.30. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
6: Kolejny piątek i kolejne spotkanie z ekonomią. Michał Zbytniewski przy mikrofonie, a dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wciąż jest aktualny, mimo tego, że wakacje już są niestety bardzo miłą, ale jednak przeszłością. O temacie overturyzmu będzie mówił dr Jakub Czerniak, profesor uczelni z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, Wydział Ekonomiczny UMCS i nasz radiowy kolega. Kuba, witam w studiu.
7: Witam również słuchaczy i witam ciebie.
6: A więc zacznijmy może od podstaw, czyli czym jest to zjawisko nadmiernej turystyki, bo myślę, że nazwa mówi sama przez siebie, overtourism, czyli przesadzamy z czymś, natomiast tak definicyjnie, z czym mamy do czynienia?
7: To zaczniemy nawet jeszcze bardziej od podstaw, bo cofniemy się do połowy lat 70. Wtedy George Doxey, socjolog, wymyślił taki cykl turystyczny i ten cykl opisywał, jak lokalna ludność odnosi się do turystów i do turystyki. Takie cztery etapy wyróżnił: euforię, apatię, irytację, a potem nawet antagonizm. I ten etap irytacji to już właśnie był etap, kiedy tych turystów było za dużo. Zanim pojawił się termin overtourism, to mówiło się o optymalnej liczbie turystów, to też lata 70. A potem Światowa Organizacja Turystyki ukuła taki termin pojemności turystycznej. No i to była maksymalna liczba turystów, która może pojawić się w danym czasie, w danej lokalizacji turystycznej, tak aby nie wpływała negatywnie na środowisko naturalne, na lokalnych mieszkańców, na gospodarkę, aby nie powodowała tego poziomu nieakceptowalnego dla lokalnej ludności. No i overtourism, najprościej mówiąc, to jest liczba, która przekracza tę pojemność turystyczną, liczba turystów, która jest większa od tej optymalnej, czy tej dopuszczanej liczby turystów. Taka definicja akademicka, już współczesna, bardzo prosta, to mówi, że to jest taka liczba turystów, która negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców, ale też na doświadczenia samych turystów, którzy odwiedzają daną destynację.
6: No mimo wszystko może być przytłoczenie napływem turystów, ale dla mieszkańców taka sytuacja jest chyba opłacalna, mimo wszystko.
7: Tak, tutaj aż wzdycham, bo to złożony temat ekonomiczny. Oczywiście, że tak. Dla tych, którzy bezpośrednio pracują z turystami, no to są dochody, więc ten pierwszy etap euforii to właśnie jest ten etap, kiedy przyjeżdża ktoś nowy, jest wymiana takich doświadczeń, jesteśmy ciekawi tych innych ludzi, kiedy jest ich mało i są nowym zjawiskiem w naszej miejscowości czy w naszym mieście, no i też zarabiamy na turystach. Ale potem jest ich tak dużo, że to staje się męczące, przy czym nie każdy zdaje sobie sprawę, że nawet nie pracując z turystami, dzięki nim zarabia. Załóżmy, że produkowałby meble. No i turyści u ciebie nie kupują szafek, bo przyjeżdżają na 2-3 dni, więc jaki ty masz interes z tego, że są turyści w twoim mieście? Ale na przykład produkujesz meble dla mieszkań, w których mieszkają turyści, albo produkujesz meble dla ludzi, którzy zarabiają na turystach i dzięki temu stać ich na meble u ciebie. To jest tak zwany efekt mnożnikowy, tylko nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że dzięki turystom zarabia, nawet jeśli ich nie widzi w swoim sklepie czy w swoim punkcie usługowym, to dzięki nim zarabia także, bo inni zarabiają w jego mieście, a potem te pieniądze wydają u niego.
6: Wspomniałeś o mieszkaniach. To też ciekawy temat, bo zauważ, sporo protestów było ostatnio przeciwko wynajmowi krótkoterminowemu. Jednak te turystyczny napływ robi niezbyt dobrze dla mieszkańców, jeśli chodzi na przykład o ceny wynajmu mieszkań.
7: Tak, oczywiście, to jest po pierwsze cena zakupu mieszkań, bo mieszkania są kupowane często przez albo bogatszych ludzi, albo przez całe firmy, które mają całą tak jakby sieć mieszkań na wynajem. Są gotowe zapłacić więcej niż ludzie, którzy normalnie by takie mieszkanie wynajęli albo kupili dla siebie, bo to mieszkanie daje dużo wyższą stawkę za jeden dzień. Powiedzmy, płaciłbyś za wynajem 3000 za miesiąc, gdybyś wynajmował długoterminowo, a ktoś płaci 200 zł za dobę, więc jak pracuje takie mieszkanie nawet 20 dni w miesiącu, to już masz 4000, a nie 3. Więc rosną ceny mieszkań i rosną też ceny wynajmu długoterminowego, bo krótkoterminowy jest bardziej opłacalny. Plus zmienia się tkanka miejska, już masz 15 sąsiadów w miesiącu na swoim piętrze, więc to jest bardzo uciążliwe. To może być ciekawe w pierwszym czy drugim miesiącu, że są ludzie z innych krajów, zagadasz na korytarzu, to jest miłe. Ale jak masz iluś tam różnych sąsiadów w ciągu jednego miesiąca, plus ci sąsiedzi wiedzą, że za 3 dni już z sobą nie będą się widywać, bo wyjeżdżają, nigdy tu nie wrócą, więc mogą zrobić głośniejszą imprezę, mogą na klatce coś zostawić, co nie jest pamiątką, a bardziej jakimś tam śmietnikiem, więc to rośnie uciążliwość takich sąsiadów. Nie każdy turysta jest miły, grzeczny i po sobie posprząta.
6: Zaczęliśmy mówić już o konsekwencjach, a nie powiedzieliśmy o przyczynach tego zjawiska, co też jest bardzo ważne, żeby overturizm zrozumieć.
7: Co do przyczyn, to przede wszystkim jest więcej turystów. W 1950 roku turystów zagranicznych na świecie było 25 milionów. To jest mniej więcej tylu turystów, ilu w tym roku odwiedzi tylko Polskę. Więc 25 milionów w 1950 roku. W tym roku na świecie jest 1,5 miliarda turystów zagranicznych, a do 2030 roku szacuje się, że będzie 1,8 miliarda. Więc bardzo mocno wzrosła liczba turystów i tu pojawia się pytanie, z czego to wynika. No przede wszystkim jest więcej ludzi na świecie. Ale też jesteśmy dużo bogatsi jako świat. Wzbogacił się też kraje rozwijające się, niektóre wzbogaciły, przede wszystkim Chiny, ale jeszcze kilka innych krajów i tam urosła klasa średnia, którą stać na podróże zagraniczne. Są niższe koszty podróżowania, zwłaszcza w stosunku do wynagrodzeń, choćby niskokosztowe linie lotnicze, ale też i autokary, które możemy, autobusy, które możemy przejazdy wykupić wcześniej, są dużo tańsze. Kolejna rzecz, ułatwienia w podróżowaniu. Jedna rzecz to te ułatwienia formalne, czyli nie potrzebujemy wiz, w strefie Schengen nawet nie potrzebujemy paszportu, więc dużo łatwiej jest wyjechać, ale też i ułatwienia takie organizacyjne. Wcześniej, pamiętam lata 90., kolega prosił mnie, gdy będę w Czechach, żebym sprawdził w małym czeskim miasteczku, o której pociąg odjeżdża do Pragi. Bo jak miał sprawdzić w latach 90. rozkład jazdów pociągów w Czechach? Natomiast teraz kliknąłbyś sobie w telefon i po chwili już byś wiedział, jaki jest rozkład z miejscowości Nachod do Pragi pociągów i który pociąg odjeżdża z wagonem rowerowym. Więc wszystko możemy sobie zarezerwować przez internet, przez telefon. Za chwilę mógłbyś, zanim skończymy rozmawiać, już mógłbyś mieć klepnięty lot i mieszkanie w Lizbonie czy w Mediolanie. Więc łatwość organizacji wyjazdów też sprawiła, że częściej wyjeżdżamy. Mamy dłuższe urlopy, dłużej też żyjemy, więc może nie zawsze polscy emeryci, ale emeryci w bogatszych krajach Europy Zachodniej też stać ich, mają czas i stać ich na podróżowanie. Więc jest też z tego powodu więcej turystów. No i może ostatni taki powód to to, że turyści, a być może bardziej młodsi właśnie niż starsi w tym przypadku, próbują pokazać tym, gdzie byli, że mają ciekawe życie, jakby udowodnić podróżami, że mamy to ciekawe życie. Około 40% ludzi z generacji Z, to były badania osób w wieku od 18 do 24 lat, definiuje luksus nie jako luksusowe produkty, torebki, zegarki, tylko luksus to jest doświadczenie czegoś ciekawego, ale nie samo doświadczenie, tylko doświadczenie i pokazanie, że się dowiedziało, podzielenie się z innymi. Czyli tutaj pojawia się już ten temat Instagrama czy TikToka i pokazywania tego, gdzie byliśmy. Ale to jest jedna strona, to, że jest więcej turystów, bo wyobraź sobie, że byłoby więcej graczy tenisa na świecie. To, co robimy, budujemy korty tenisowe, budujemy fabryki rakiet tenisowych i piłek do tenisa. Natomiast nie możemy sobie wybudować teraz więcej średniowiecznych miasteczek, więcej gotyckich katedr. Tatry nie urosną z tego powodu, że jest więcej turystów i naturalnych, pięknych plaż też nam od tego nie przybędzie, więc popyt na usługi turystyczne bardzo mocno wzrósł, a podaż nie rośnie. I ostatni powód, dla którego ten overturizm tak się teraz rozprzestrzenia, to jest mój pomysł, więc to może nie być prawda, to jest hipoteza do artykułu, być może jakiegoś naukowego, że owszem, jest więcej turystów, ale bardzo mocno rośnie koncentracja wyjazdów. Jak wyjeżdżałem w latach 90. do Włoch czy do Francji, to czytałem, trudno uwierzyć, czarno-białe podręczniki, przewodniki bez zdjęć. I z opisów musiałem sobie wywnioskować, czy mi się tam będzie podobało, czy nie. każdy ma inną wyobraźnię, każdy wybierał coś innego. Teraz często klikamy w internet, wrzucamy hasło jakiejś miejscowości albo piszemy top ten i nazwa miejscowości, czy kraju, czy regionu, do którego jedziemy i pewnie wszystkim nam wyświetla się to samo, te same najładniejsze zdjęcia i jedziemy w te same miejsca i robimy zdjęcia, które potem innym się wyświetlają, więc wydaje mi się, że wzrosła także koncentracja turystów w wybranych, najfajniejszych według Instagrama, powiedzmy, najładniejszych lokalizacjach. I to byłby kolejny powód tego przeciążenia turystyką.
6: Zdecydowanie muszę się zgodzić, no, nawet będąc na wakacjach. Wystarczy wziąć samochód, odpalamy mapę i mamy wyszczególnione nawet. Tu jest dobry spot na zdjęcie na Instagrama, tutaj mamy dobrą kawę, dobre jedzenie. Jedziemy w to miejsce i nagle mamy x osób, które chcą zrobić dokładnie to samo i jest pół godziny stania na jakiś ładny klif na przykład.
7: Dokładnie i czasami potem jak oglądasz swoje zdjęcia, a potem w internecie, to wiesz, gdzie ta osoba zrobiła to zdjęcie, bo też robiłeś w tym samym miejscu zdjęcie. Czasami spotyka się turystów. Miałem w tym roku taki przypadek, że spotkałem na jakimś szlaku turystycznym, a potem w tej samej restauracji wieczorem kilkanaście kilometrów dalej się spotkaliśmy z tymi samymi turystami, bo jeździmy z tego samego miejsca w to samo miejsce według pewnie tych samych schematów.
6: Skutki overturyzmu już lekko napoczęliśmy, ale dokończymy ten temat jeszcze w kolejnej części audycji 12 groszy. Zapraszam na chwilę muzyki, zostańcie z nami.
2: Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście.
2: 12 groszy. I wracamy do audycji 12 groszy. Doktor Jakub Czerniak z nami w studiu, a mówimy dzisiaj o temacie overturizmu, czyli sytuacji, kiedy jest zdecydowanie zbyt wiele osób przed nami w kolejce do ładnego zdjęcia. Mówiliśmy o tym, czym jest overturizm, nieco o jego skutkach i teraz chciałbym, żeby te skutki overturizmu nieco rozwinąć. Wspomnieliśmy o wysokich cenach mieszkań, o rosnących cenach wynajmu, o pewnej degradacji tych takich sąsiedzkich relacji, kiedy mamy kilkunastu nowych sąsiadów tygodniowo. A co jeszcze możemy do tej puli dorzucić?
3: Jeśli chodzi o skutki, to dość ciekawe jest to, że początkowo mówiono o skutkach nadmiernej turystyki z punktu widzenia samych turystów. Nie patrzono za bardzo na ludność taką lokalną, tylko mówiono, że to doświadczenie turystyczne się pogarsza, bo jest zbyt dużo turystów, więc ci, którzy przyjeżdżają, już nie mają tak dobrych warunków jak wcześniej. I mówiono głównie z perspektywy miast. Ale wydaje mi się, że i ten aspekt przyrodniczy jest bardzo ważny. To, co u nas słyszymy, że Tatry są zadeptywane. Więc przyroda cierpi, bo przyroda tym bardziej ma taką pewną pojemność, której nie powinno się przekraczać, bo jak jest zbyt dużo turystów, to faktycznie i przyroda ożywiona i nieożywiona, i rośliny, i zwierzęta jakby cierpią na tym, że jest zbyt duży ruch turystyczny. Nawet jeśli to jest tylko ruch pieszy, to jest tak dużo tych chodzących turystów, że to już staje się nieprzyjemne dla nawet samych turystów, bo stoją w kolejce, żeby gdzieś po prostu móc przejść na ścieżce, na przykład w górach. A co do miast, w miastach problemy z infrastrukturą, mówiliśmy o tej mieszkaniowej, ale przede wszystkim też infrastruktura drogowa, że są korki, że są zajęte miejsca parkingowe. Wyobraź sobie, że mieszkasz koło pięknej katedry, którą chce zwiedzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi miesięcznie na przykład, albo kilkaset tysięcy rocznie. To miły widok z okna pewnie masz, ale szukanie miejsca parkingowego w ciągu dnia, kiedy przyjeżdżają turyści, jest masakrycznie trudne i irytujące. Kolejna rzecz to zaopatrzenie w wodę, w energię elektryczną, odprowadzanie ścieków. To miasta mają swoją pojemność, wydajność i więcej już się po prostu nie da przyjąć. Ścisk w komunikacji miejskiej, skażenie hałasem, wystarczy przejść się pewnie w Krakowie, gdy Anglicy przyjeżdżają na wieczory kawalerskie, na przykład do Krakowa w centrum Starego Miasta. Nic dziwnego, że tam nie bardzo chcą lokalni ludzie mieszkać, chociaż lokalizacja piękna, ale ten hałas i ten ciągły ruch turystów pewnie potrafi irytować. Kolejny problem to jest kwestia rosnących cen. Zwłaszcza jeśli mówimy o krajach, w których są niskie pensje i niskie ceny, i jeśli tam przyjeżdża dużo turystów z bardziej wypchanym portfelem, bogatszych, to oni na przykład mogliby, powiedzmy, w takiej Polsce zapłacić 50 zł za najtańszą pizzę i pewnie dla Anglika 10 funtów to nie byłby taki duży wydatek, zwłaszcza na wakacjach, kiedy hojniej wydajemy pieniądze. No więc dlaczego restaurator ma tobie sprzedać pizzę margarita za 35 zł, skoro Anglik zapłaci 50? Więc ceny rosną i nie masz dwóch cen dla lokalsów i dla gości z zagranicy.
2: Czasami się zdarza za granicą.
3: Mogą być takie, ale to nawet nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, czy to z prawem innym byłoby zgodne, żeby wprowadzać. Czasem są na przykład w muzeach, tak? To są takie. Albo w kwestie wejścia na plażę czasami, jeżeli są biletowane, że lokalsi mają taniej.
2: Tak, muzea lokalni czasami mają taniej. Tak. W Egipcie bodajże też wejście do muzeów są tańsze dla obywateli Egiptu, jeżeli mnie pamięć nie myli. No przykładowo oczywiście.
3: Tak, ale restauracje pewnie już tak nie będzie. Zwłaszcza jeśli jesteś prywatnym biznesmenem i masz wybór, że przy tym stoliku siądą ci obcokrajowcy, już zapłacą ci więcej niż lokalni turyści, niż lokalni twoi jakby współmieszkańcy z twojego miasta, to wynajmiesz czy uzasadnisz stolik i sprzedasz jedzenie tym z zagranicy, bo zapłacą po prostu więcej. Czasami są zniżki, na przykład na bilety są zniżkowe tylko dla uczniów, ale tylko z tego kraju. Okej, to prawda, ale w restauracjach czy w tego typu miejscach to na ogół bilety, to na ogół jedzenie jest po prostu jedna cena dla wszystkich, a jeśli obcokrajowcy płacą więcej, to jest po prostu wyższa cena dla wszystkich. Więc to są te główne problemy związane z overturizmem, z nadmierną turystyką.
2: Zastanawia mnie teraz taki skutek, który może powodować duży napływ turystów do dużych ośrodków miejskich. Weźmy na przykład Rzym sobie pod lupę. Kiedy mamy przeważającą część turystów, to czy to miasto po czasie nie robi się taką wydmuszką samego siebie? Kiedy lokalni ludzie, lokalni

0: daje miasto tak naprawdę, bo lokalnych mieszkańców jest bardzo niewiele w centrum. Większość lokali to są pewnie restauracje i sklepiki z pamiątkami, więc to już traci swój autentyczny charakter. I paradoksalnie turyści jadą zobaczyć ten prawdziwy Rzym, a dostają taką inscenizację trochę prawdziwego Rzymu. Więc to też jest kolejny skutek, że te nasze doświadczenie jako turystów staje się coraz mniej takie prawdziwe, mniej takie wiarygodne, czy takie jak powinny być, jakie były kiedyś, a dostajemy produkt turystyczny.
1: Rodzi się pytanie, co możemy z tym zrobić? No raczej drugiego Koloseum nie wybudujemy, chyba że Chińczycy na taki pomysł kiedyś padną. Nie zdziwiłoby mnie to specjalnie. No ale mimo wszystko, Rzym jest jeden, Florencja jest jedna, ładne miejsca na świecie są jedyne w swoim rodzaju. Nie poszerzymy tego. Co możemy zrobić, aby ten overturyzm, aby jego skutki nieco zniwelować?
0: No był przypadek, kiedy pewien przedsiębiorczy Włoch wybudował starożytny amfiteatr. Wiem, że to brzmi jak oksymoron, że wybudował starożytny amfiteatr, no ale faktycznie coś takiego zbudował i oszukiwał ludzi, że to jest oryginalne i to ma tam z 2000 lat. I nawet chyba tam była taka legenda, że tam był Juliusz Cezar, czy ktoś tam słynny tam kiedyś przyjechał i jakąś przemowę wygłosił w tym miejscu i kasował potem dobrych kilkanaście czy 20 euro za wizytę. To się wydało, ale przez kilka lat to funkcjonowało. Ale pomijmy takie patologie, możemy rozbudować infrastrukturę turystyczną, w sensie drogi, parkingi, ale też, no żeby to nie było tak, że wyburzymy centra miast, żeby było więcej parkingów, tylko jakieś tam wielopoziomowe parkingi gdzieś tam pod ziemię to ukryć. Ale tu pojawia się problem trochę taki jak ze zbudową dróg. Na trochę to pomaga, dodatkowy pas na drodze, a potem tak bardzo rośnie ruch, bo jest ten dodatkowy pas, że jest przez chwilę ruch bardziej płynny, że znowu wszystko się zatyka. Więc jak zbudujemy więcej hoteli, więcej restauracji, to może być jeszcze więcej turystów. Dobrym pomysłem jest wydłużenie sezonu turystycznego i to się często dzieje. Przykładem taki, który przychodzi mi do głowy, jest na przykład Alzacja. Oczywiście szczyt sezonu to jest lipiec, sierpień, tak jak większość z nas ma wakacje, ale z kolei we wrześniu jest wydłużenie sezonu, no bo to jest kraina z winnicami, więc akurat zbiory winogron, a wydłużenie sezonu do powiedzmy połowy października. Ale potem wpadli na pomysł, żeby robić bardzo ładne takie jarmarki bożonarodzeniowe, więc grudzień i początek stycznia do Trzech Króli to jeszcze jest sezon turystyczny i nawet jak szukałem kiedyś noclegu i przeglądałem opinie turystów, to pisali często, mieliśmy świetny czas w grudniu, fantastyczne jarmarki bożonarodzeniowe w tych i w tych miejscowościach, więc to faktycznie zadziałało, to wydłużenie, rozciągnięcie sezonu turystycznego. Inny przykład to choćby to, że kiedyś wyciągi służyły do tego, żeby w zimie wwozić narciarzy na stoki, a teraz wwozimy w lecie rowerzystów i mamy trasy downhillowe czy enduro i zjeżdżamy na rowerach. Pojawiało się limitowanie turystów. Tutaj ciekawym przykładem jest choćby taki ładny budynek zwany Walkie-talkie, a dokładniej Sky Garden w Londynie, na którego taras widokowy, piękny, zielony, można wejść za darmo, to jest fantastyczne, tylko domyślasz się, że w Londynie chciałoby tam pewnie dziesiątki tysięcy osób wejść za darmo, tygodniowo, o ile nie kilkanaście tysięcy dziennie, więc są bilety. Trzeba się rejestrować za darmo, ale trzeba się rejestrować wcześniej. W parkach narodowych w USA na przykład oczywiście musisz mieć wejściówkę czy bilet do takiego parku, albo taki karnet na wszystkie parki narodowe, natomiast też czasami, żeby pewną część parku, na przykład Angels Land Landing Point w Zion National Park, musisz mieć farta w losowaniu, czyli możesz jakby wykupić taki bilet za 2-3 dolary, kiedyś tyle to kosztowało, no i jak cię wylosują, to możesz tam wejść, ale jak cię nie wylosują, to niestety tam 2-3 dolary przepadły i próbujesz następnego dnia, o ile kilka dni jesteś w pobliżu tego parku. Kiedyś na przykład w parku Łuków w Utah, w Arches, trzeba było też jakby mieć o konkretnej godzinie się zalogować i próbować szybko klepnąć sobie wejściówkę. Teraz jest wjazd bez limitów, ale mogą cię zatrzymać na bramce i dopóki ilość osób nie wyjedzie, to po prostu ty nie wjedziesz, jak będzie zbyt dużo turystów. I to się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o komfort podróżowania po samym parku, bo zawsze znajdziesz miejsce parkingowe i jest dosyć luźno w samym parku. Natomiast możesz spędzić godzinę, czy dwie, czy dłużej, czekając na wjazd do parku. Na Sardynii na przykład jest tak, że pewne plaże są, trzeba zarezerwować sobie bilet i na przykład masz 250 biletów i to jest na jeden dzień i to jest tak, że musisz kliknąć na przykład o północy i masz zwykle 2-3 sekundy i potem szybko musisz klikać, szybko płacić, żeby nie przepadło ci to miejsce. Inne bilety są o 9 rano na przykład na plażę La Pelosa, więc to jest tak, że musisz mieć dużo szczęścia, żeby kliknąć szybko. Są po prostu limity bilety na atrakcje turystyczne. I nawet byłem świadkiem tego, że jak turysta sobie na bardzo ładną plażę na La Pelosę wpłynął po prostu w pław tam z innej sąsiedniej plaży, nie miał opaski na ręce, został poproszony o opuszczenie, ale zanim opuścił plażę, dostał też mandat chyba na 60 euro za to, że

0: bez biletu był na tej plaży. Ale mówiłeś wcześniej o tym Instagramie, o zdjęciach. Pamiętam właśnie z tej plaży, jak wchodziłem do morza i co chwilę wchodziłem komuś w kadr, bo tam co kilka metrów były osoby, które pozowały do zdjęć, coraz bardziej wymyślne jakieś tam figury, żeby to ładnie wyszło w internecie i właściwie nie korzystały z tego w sensie kąpania się w morzu, czy podziwiania, tylko tego robiły jak najładniejsze zdjęcia. Podobnie w Dolomitach masz pomysły, żeby przełęcz Passo Gardena miała być już teraz od września, miała być limitowana do 150 samochodów dziennie, mogłoby tylko przez nią przejechać. Na razie to jest w formie testów, nie zdecydowali się teraz wprowadzić tego od września tego roku, ale być może w przyszłym roku tak będzie. Jak chcemy zobaczyć słynne Treklime di Lavaredo w Dolomitach, to tam trzeba podjechać samochodem. Ale żeby zarezerwować, to czasami kilka tygodni wcześniej trzeba rezerwować parking. Parking kosztuje 40 euro, więc nie mało, ale bez rezerwacji parkingu nie wpuszczą twojego samochodu na całą trasę i na podjazd pod te ładne szczyty. Więc to jest taki sposób walki z nadmierną turystyką. Wenecja testowała bilet wstępu do miasta, co się wydaje absurdalne, ale były bilety wstępu do miasta, zwłaszcza dla jednodniowych turystów. Bardzo fajnym pomysłem jest tak zwany dynamic pricing, czyli cena zmienia się wraz z sezonem turystycznym. Jak masz wysoki sezon, jest dużo turystów, to są bardzo wysokie ceny. I te bardzo wysokie ceny inni zniechęcą, więc to się automatycznie rozłoży sezon na dłuższy okres i część turystów wybierze pojechanie nie w lipcu czy sierpniu, tylko w październiku, kiedy będzie ciągle jeszcze ładna pogoda, ale ceny będą dużo, dużo niższe. Bardzo fajny pomysł to są bilety, które obejmują kilka takich mocnych atrakcji, powiedzmy Koloseum w Rzymie i jeszcze jakąś inną, powiedzmy, Zamek Anioła czy coś innego z Rzymu w jednym pakiecie i dorzucają ci jeszcze kilka atrakcji, których byś normalnie nie wybrał, ale jak już masz w pakiecie kupiony taki karnet, to pojedziesz do innych, tych mniej odwiedzanych części dzielnic Rzymu, żeby zobaczyć. Więc to rozkłada ruch turystyczny na całe miasto, a nie tylko na takie mocne punkty na turystycznej mapie miasta. Często są zakazy wjazdów do miast dla osób, które są spoza tego miasta. Jest coś takiego jak zona Traffico Limitata w Cagliari na Sardynii i tam jest takich 5 różnych stref, każda w innych godzinach nie wpuszcza samochodów poza Cagliari. W inne dni tygodnia, więc tam trzeba się mocno orientować, albo najlepiej nie wjeżdżać. No i właśnie o to chodzi, żeby najlepiej nie wjeżdżać. I ostatnia rzecz to są mandaty nakładane na turystów, jak się źle zachowują. Bo nie sama liczba turystów jest tylko problemem, choć to też, ale też to, jak oni się zachowują. Więc czasami są bardzo surowe kary dla turystów, jeśli nie przestrzegają reguł w danej społeczności obowiązujących.
1: I z tematów ekonomicznych zeszliśmy na poradnik turystyczny. Jeżeli wszystkiego nie usłyszeliście, to odsyłamy oczywiście na Centrum FM, na platformy podcastowe. Tam tego i poprzednich odcinków 12 groszy posłuchacie. O overturizmie, pigułka wiedzy, dr Jakub Czerniak był moim i waszym gościem. Kuba, dziękujemy za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Ja jak co tydzień życzę dobrego weekendu i do usłyszenia już za tydzień w audycji 12 groszy. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
2: Radio Centrum 98,2 FM.

0: drugiej stronie siatki.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że czekaliście, bo my jak najbardziej. Po drugiej stronie siatki na 98,2 FM, a razem ze mną oczywiście wspaniali współprowadzący. Po mojej prawej stronie Julia Kręgiel.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Ignacy Chodowski.
3: Kłaniam się nisko.
1: Dobry wieczór. Moja skromna osoba, a więc Bartłomiej Płoszaj. Całą audycję realizuje oczywiście Paulina Czeryna. O czym dzisiaj będziemy mówić? A o czym? O siatkówce. A o czym dokładnie? Powiemy m.in. o memoriale, który miał miejsce w Lublinie w ostatni weekend, a więc Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Zejdziemy poziomy niżej, ponieważ na tym turnieju mieliśmy drużyny z najwyższego poziomu rozgrywkowego, a powiemy sobie o spotkaniu PZL Leonardo Avi Świdnik i ich zwycięstwie z BBTS-em Bielsko-Biała, a na sam koniec przejdziemy do krótkiej zapowiedzi tego, co już za tydzień, a więc rusza Tauron Liga, nasza liga, o której będziemy mówić przez następne tygodnie. Julka, ja się bardzo cieszę, że już w końcu będziemy mogli oglądać naszych siatkarzy w ligowych potyczkach.
2: No już najwyższa pora, cieszyliśmy się tym sezonem reprezentacyjnym, ale myślę, że kibice czekali na to, żeby wróciła ta nasza liga, żebyśmy mogli spotkać się w naszych arenach, w naszych polskich miastach, także czekamy i zobaczymy, co przyniosą te kolejne miesiące w polskiej lidze.
1: Ignacy, mam nadzieję, że ty też kipisz z radości.
3: Na pewno bardziej niż po tym sezonie reprezentacyjnym, bo jednak będzie okazja trochę na żywo pooglądać tych spotkań, a nie śledzić, czy rano wstawać do meczów naszych siatkarzy na drugim końcu świata.
1: Dwójka, która jest razem ze mną, była na memoriale, o którym wspominałem, a więc będzie wam opowiadać, relacjonować to, co wydarzyło się w lubelskiej hali Globus. Tylko krótko zapytam, Julka, podobało się?
2: Jasne, że tak.
1: Ignacy?
3: Tak.
1: No to mi się podoba. Mi również podobało się to, że tam byliście, ponieważ ja nie mogłem, natomiast śledziłem wszystko na bieżąco. Jeśli chcielibyście nam zadać jakieś pytanie lub zaproponować temat, o którym powinniśmy wspomnieć, to zachęcamy wysyłać SMS-y pod numer 515-515-982. No i z tym Państwa zostawimy. Chwilę muzyki dla Was, a my już później wrócimy z prawowitymi tematami.
0: Po drugiej stronie siatki.
4: Reklama.
0: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
4: Reklama.

0: drugiej stronie siatki.
1: No właśnie, po drugiej stronie siatki na 98,2 FM przechodzimy do Bogdanka Wolejka, imienia Tomasza Wójtowicza. Po raz pierwszy w tym roku nie mieliśmy włoskiej drużyny na turnieju, natomiast Julka, wydaje mi się, że to prestiżu nie odjęło.
2: Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że ten turniej był naprawdę obsadzony bardzo, bardzo solidnie. Myślę, że kibice mogą być zadowoleni, bo oglądaliśmy, no, tak jak tutaj już wiemy, po lubelskiej stronie siatki występował Wilfredo Leon. No co prawda nie grał, ale wiemy, że był. Ran Takahashi, Ogawa, jeszcze do tego wszystkiego Yuri Romano,
1: Matthew Anderson,
2: także ta obstawa była naprawdę gwiazdorska, można było oglądać świetne widowisko i naprawdę dobrych zawodników.
1: Ignacy, te spotkania pomiędzy Bogdanką Luk Lublin a PGE Projektem Warszawa już mamy chyba do znudzenia. W tamtym sezonie było ich chyba setka, mam wrażenie, ale na pewno ilość przekraczała liczbę palców, jakich mamy u dłoni. Tym razem ponownie finał Bogdanka Luk Lublin, PGE Projekt Warszawa. Tym razem jednak siatkarze ze stolicy okazali się lepsi, triumfując po raz pierwszy. Ciekawy to był finał.
3: Łatwo możemy to policzyć, ponieważ obie drużyny w zeszłym sezonie spotkały się właśnie w przedsezonowym turnieju, później dwa razy w rundzie zasadniczej, play-offy też dwa razy, plus jeszcze europejskie puchary, czyli daje nam to spotkań 7. Tak na szybko sobie tutaj to policzyliśmy wspólnie. A jeśli chodzi o te spotkania i samą rywalizację Bogdanki Luk Lublin finałową z PGE Projektem Warszawa, byłem ciekaw, jak właśnie Lublinianie zaprezentują się na tle rywala z podobnej półki, bo jednak trzeba przyznać, że Warszawa trochę wcześniej na ten poziom najwyższy w naszej lidze się wspięła. Bogdanka Luk Lublin od paru sezonów wiadomo, że z tej czołówki nie wypada, ale oprócz tego trzeba pamiętać, że jednak jest to projekt znacznie młodszy od warszawian. Wydaje mi się, że najpierw chyba chronologicznie trzeba spojrzeć na to, co się działo w sobotę, czyli mecz Bogdanka Luk Lublin Fenerbahce Stambuł. Tam Stefan Antiga postanowił mniej rotować. Skład, który zobaczyliśmy na parkiecie po stronie lubelskiej, był, myślę, potencjalnie składem, który możemy również obejrzeć w najbliższych dniach w Kędzierzynie Koźlu. Jednak tutaj z zastrzeżeniem, że parę tych zmian możemy, nawet nie parę, tylko jedną, dwie zmiany względem tego, co zobaczyliśmy w sobotę, może nastąpić. Wydaje mi się, że sam turniej, jeśli chodzi o skład drużyn, był bardzo dobrze skonstruowany. Szkoda na pewno, że nie zobaczyliśmy jakiejś włoskiej ekipy, bo jednak to dodaje dodatkowego smaku i prestiżu tego typu rozgrywkom. Szkoda jedynie, moim zdaniem, że trener Stefan Antiga dał w tym meczu z Fenerbahce trochę mniej szans zawodnikom, a zaczął rotować w meczu finałowym. Ja bym trochę na odwrót to zrobił, ale wiadomo, że gdybym ja miał taką wiedzę i miałbym okazję to robić, to bym pewnie pracował w innym miejscu, a nie tutaj.
1: Julka, trzeba sobie powiedzieć jasno, Mikołaj Sawicki rozegrał bardzo dobry turniej. Pod nieobecność Wilfredo Leona wskoczył do tej szóstki i w meczu z Fenerbahce, i tak samo w pojedynku z PGE Projektem Warszawa, i dwukrotnie był najlepiej punktującym złoto-czarnych siatkarzy.
2: Tak, tutaj Mikołaj Sawicki pokazuje, że będzie chciał się bić o to, żeby jak najwięcej czasu spędzić na boisku w barwach właśnie lubelskiej drużyny, czy to na tych boiskach naszych tutaj tauroligowych już teraz, czy europejskich pucharach. Myślę, że będzie tutaj starał się pokazać, że będzie chciał zaistnieć, ale no tak jak wiemy, tutaj obstawa przyjęcia jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Jeżeli będzie chciał Stefan Antiga skorzystać z usług, że tak powiem, Mikołaja Sawickiego, to ja myślę, że będzie to zagrywka, bo tak było też w zeszłym sezonie. No tutaj szczególnie dobrze w tym serwisie się prezentował w tym pierwszym meczu, w drugim już było troszeczkę gorzej. Natomiast myślę, że to może być to właśnie czas dla Mikołaja Sawickiego, ale właśnie w takich punktowych zmianach i tych meczach takich, w których po prostu będzie chciał trener dać więcej czasu do odpoczynku, czy to Wilfredo Leonowi, czy Ranowi Takahashiemu.
1: Ignacy, uważasz, że któryś z siatkarzy Bogdanki Luk Lublin wywalczył sobie może nieco wyższą pozycję w hierarchii i może wywalczyć sobie więcej minut w sezonie ligowym, czy jednak tutaj te występy nie zaważyły aż tak, żeby to spowodować?
3: Wydaje mi się, że mieli zawodnicy Bogdanki Luk Lublin jedynie szansę, żeby się pokazać, ale tak, żeby to zaważyło jakoś na ich pozycji startowej w tym sezonie, nie mam takiego przekonania. ta szóstka, która wyszła w pierwszym spotkaniu z Fenerbahce, wydaje mi się, że będzie na razie stanowiła o sile lubelskiego zespołu. Wiadomo, że tutaj można ewentualnie się zastanawiać, czy Tomusa Geje, czy Kofi będą stanowili o sile lubelskiego bloku, ale wydaje mi się, że tutaj nie po to ściągaliśmy Musa Geje z Barką Mukarzany Lwów, żeby siedział on na ławce, a też Kofi w zeszłym sezonie, mimo tego, że Fionn McCarthy nie był już w takiej formie jak w sezonie mistrzowskim, to mimo wszystko miał na tyle jakości, żeby wywalczyć sobie to miejsce w podstawowej szóstce. Wypisałem sobie plusy i minusy w tym turnieju Bogdan Hiluk Lublin. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno postawa Tomohiro Ogawy. Znakomity turniej w wykonaniu japońskiego libero. Oprócz tego w meczu finałowym tutaj posiłkujemy się na statystykach, które przygotował po meczu statystyk właśnie drużyny lubelskiej, czyli Jakub Dzirba. Według nich Tomohiro Ogawa miał 64% pozytywnego przyjęcia w tym spotkaniu. Oprócz tego najlepszy libero całego turnieju, więc nasze słowa nie tylko my potwierdzamy, ale też gremium nagrody właśnie indywidualnej to potwierdziło. Oprócz tego Musa Geje, bardzo moim zdaniem pozytywny występ tego zawodnika. W spotkaniu z PGE Projektem Warszawa zdobył on 10 punktów. Bardzo ciekawa i bardzo skuteczna zagrywka w wykonaniu francuskiego środkowego. Oprócz tego Stara Gwardia, czyli zawodnicy, którzy do tej pory mieli okazję prezentować się lubelskim kibicom zarówno w domu, jak i na wyjeździe. Plus tutaj oczywiście gwiazdeczka, czyli Mikołaj Sawicki. Mikołaj Sawicki, który powraca już teraz pełnoprawnie moim zdaniem do składu, bo to, że oczywiście miał okazję trenować w zeszłym sezonie i występować w lubelskiej drużynie, to jedna sprawa, ale trzeba też pamiętać, że on sam musiał wrócić do tej formy fizycznej sprzed tego niefortunnego wydarzenia, którym było oskarżenie go o stosowanie dopingu. Na szczęście okazało się, że później niesłuszne. Przejdę teraz do minusów. Już trochę przepraszam Was, że będę trochę teraz w formie monologu to wygłaszał, ale moim zdaniem warto tutaj podkreślić właśnie to, o czym wspominałem, czyli o tych zmianach. Uważam, że jednak za mało trochę było tych rotacji i dla mnie występ Marcina Komendy w dwóch spotkaniach i danie tylko mu odpocząć w ostatnim secie meczu finałowego to trochę jednak bez sensu. Wiadomo, że trener Stefan Antiga nie wiąże z Rafałem Prokopczukiem takich nadziei jak z Marcinem Komendą, to będzie podstawowy gracz przez cały sezon. Daj Boże, żeby nie przytrafiły się te kontuzje. Myślę, że tutaj nie będzie w ogóle o czym dyskutować. Oprócz tego mam wątpliwości, podobnie jak w zeszłym sezonie, co do skonstruowania całego składu. Chodzi tutaj mi o paszporty, ponieważ obaj środkowi i nawet trzeci środkowy, który będzie ewentualnie potencjalnym tym zmiennikiem, czy Kofiego, czy Aleksa Grozdanowa, czy też właśnie Musa Geje, czyli Kofi. Moim zdaniem tutaj jeszcze biorąc pod uwagę, że chcemy zmieścić na boisku Rana Takahashiego i Tomohiro Ogawę, to tutaj może być ryzyko, że jeśli któryś z polskich zawodników wypadnie, czy nie będzie Wilfredo Leona, czy nie daj Boże się coś Mikołajowi Sawickiemu znowu stanie, to trzeba będzie kombinować ze składem. No i właśnie ta kwestia paszportu, no to tutaj właśnie boję się o to, że jeszcze w nieustabilizowaną formę ma Kevin Sasak, plus wydaje mi się, że Wilfredo Leon może potrzebować jeszcze trochę więcej czasu, żeby dojść do tej formy z poprzedniego sezonu.
1: Ignasiu, dziękuję Ci bardzo za te plusy i minusy. Myślę, że świetnie przedstawiłeś sytuację zespołu Bogdanka Luk Lublin z tego turnieju oraz przed zbliżającym się sezonem. Ja osobiście troszeczkę ubolewam, że nie zobaczyliśmy na parkiecie Sebastiana Ignaczaka, który w ostatnich tygodniach pomagał drużynie w przygotowaniach, natomiast cały turniej w Lublinie spędził w kwadracie dla rezerwowych.
3: On teraz wraca do Stanów, ma chyba jeszcze bodajże rok na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, a później pewnie będzie wracał do naszego kraju. Nazwisko zobowiązuje, też na koszulce miał napis Igła. Wszyscy kibice, którzy od lat przyglądają się polskiej siatkówce, wiedzą, o czyim synem jest właśnie Sebastian. Tutaj nie posądzam go w żaden sposób o nepotyzm, ale wiadomo, że tutaj te więzi i te genów się nie oszuka.
1: Genów się nie oszuka, tak samo jak tego, że musimy przerwać naszą transmisję, natomiast na krótki moment, ponieważ po tej chwili będziemy wracać z siatkarskimi emocjami.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Ależ perkusja nam zagrała w tle. Jak się okazuje, będziemy teraz grali na innym podkładzie, Bartusiu.
2: Muzyka to muzyka i to nas cieszy. W radiu musi grać muzyka, no i cieszymy się, że przy takim kawałku możemy grać. O, już niestety nie. Natomiast ten podkład jest równie dobry i równie skoczny. On także nam pomoże w analizowaniu rzeczy, o których będziemy mówić. A więc o siatkówce. Tym razem Tauron pierwsza liga, PZL Leonardowia Świdnik wygrała 3-0 z BBTS-em Bielsko-Biała. Co cieszy, piąte zwycięstwo żółto-niebieskich na tym poziomie rozgrywkowym są obecnie niepokonanym zespołem, no i tym razem bez straty seta. Podopieczni trenera Jakuba Guza zaliczyli kolejną wygraną.
1: Bardzo to cieszy, z racji tego, że wiadomo, jakie są cele w tym roku w Świdniku. Przede wszystkim awans do playoffów to jest cel minimum. Powalczenie o awans to jest ten cel podstawowy, też z drugiej strony wydaje mi się, że maksimum. Zdziwiłbym się, gdyby Świdnik nie znalazł się w najlepszej czwórce, a oby i w finale walki o Tauron Ligę Mężczyzn. Zastanawiam się tylko, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu. Na razie punktowanie jest dobre, ale niektóre mecze jednak stawiają, moim zdaniem przynajmniej, ten znak zapytania, jak będzie sobie drużyna Jakuba Guza radzić z tą czołówką tabeli. Jeszcze przed nami przecież spotkania z Będzinem, spotkanie ze Stalą Nysa, czyli z drużynami, które na pewno tutaj w przypadku, akurat miałem na myśli Stal Nysa w tym przypadku, będą walczyły o ten bezpośredni awans do Plus Ligi. Jestem jednak pozytywnie zaskoczony też postawą zawodników trenera Jakuba Guza i nie mogę się doczekać jednak takich poważniejszych sprawdzianów. Czy uważasz, że możemy wpadką nazwać spotkanie z zespołu? Że nie zdobyli tam podopieczni Jakuba Guza kompletu punktów?
2: Myślę, że w pewnym sensie tak, ponieważ wygrana 3-2 oraz tiebreak wygrany do 13 to jest z pewnością sprawa, o której siatkarze ze Świdnika chcieliby zapomnieć jak najszybciej. Zrehabilitowali się bardzo dobrze, bo wygrali ze srebrnym medalistą poprzedniego roku aż 3-0. Można zrzucać oczywiście na to, że to był trzeci mecz w ciągu 7 dni. Natomiast no, rozmawiając z trenerem Jakubem Guzem, oni z pewnością nie chcą do tego tak podchodzić. Oni, tak jak trener zaznaczał wielokrotnie, są profesjonalistami, znają te terminarze dużo wcześniej i do każdego spotkania wychodzą w pełni zmotywowani i nawet właśnie takie wyniki jak 3-2 z SMS PZPS Spała, czy gdyby powiedzmy, przegrali to spotkanie żółto-niebiescy, to nadal ten trzeci mecz w ciągu tygodnia nie byłby dla nich wymówką. Można troszeczkę ubolewać, że w tym przypadku Duma Lotniczego Miasta straciła punkty, natomiast pewnie trzeba się cieszyć z tego, że zwycięsko wyszła w tym spotkaniu i podtrzymała dobrą formę.
1: Wydaje mi się też, że trzeba spojrzeć na to w taki sposób, że jednak jakość na boisku jest znacznie wyższa niż w poprzednich sezonach. Tutaj jednak konstruowany był skład pod to, żeby walczyć o awans, niekoniecznie żeby go zdobyć od razu, ale żeby przynajmniej walczyć. W Świdniku też już głośno mówi się o tym, że niedługo zawodnicy Jakuba Guza przeniosą się do większej hali, czyli to da też możliwość występowania w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Ta hala już będzie na pewno spełniała warunki, które są potrzebne. Wiadomo, że są kluby w Plus Lidze, które też mają hale o podobnych rozmiarach co ta w Świdniku, albo i mniejsze. Jednak w tym przypadku wydaje mi się, że trzeba się skupić na tym, żeby punktować. A tutaj, tak jak w zeszłym roku wspominaliśmy o tym w kontekście tego potencjalnego awansu w ogóle do playoffów, to tutaj ten sam apel mam do drużyny ze Świdnika, patrząc na to, jak zapatrują się oni w kwestii ewentualnego awansu.
2: Trzeba się skupić, myślę, także na pozycji atakującego, ponieważ no, jeszcze żółto-niebiescy nie mogą trenować czy grać, powiedzmy sobie, w pełnym zestawieniu. Ciągle jakieś tam minimalne problemy ma Tomek Kreński, który w poprzednim sezonie występował w dużej mierze w pierwszej szóstce. Krzysztof Rykała także leczył problemy z plecami i występował w tych spotkaniach nie do końca, nazwijmy to, w pełni sił, i zastępować go musiał nominalny środkowy Konrad Machowicz, który notabene zdobył dwie nagrody MVP już w tym sezonie. Natomiast Krzysztof Rykała w ostatnim spotkaniu z BBTS-em Bielsko-Biała pokazał, że jest już powoli na dobrej drodze, żeby do swojej nominalnej formy dojść. 23 punkty, z czego aż 5 zdobytych asem serwisowym, nagroda MVP. No fenomenalne zawody Krzysztofa Rykały, który atakował na 60%. 77% skuteczności. Natomiast no, trzeba sobie też powiedzieć, że nie samym atakującym mecze wygrywasz. Trzeba mieć dobre przyjęcie i trzeba mieć też dobrą wystawę. O te przyjęcie dba przecież Thales Hoss. 73% pozytywnego przyjęcia i 45% perfekcyjnego. Jeśli chodzi o te rozdzielanie piłek między skrzydła i środek, o to dba Grzegorz Jacznik, który według mnie ma bardzo dobre wejście w sezon i złapał nić porozumienia już bardzo szybko ze swoimi kolegami w drużynie.
1: A jakieś minusy w tych spotkaniach byś wyróżnił? Ja przynajmniej do tej pory miałem okazję obserwować właśnie Awię w paru spotkaniach, to wydaje mi się, że tutaj jest brak równości, który charakteryzuje drużynę Jakuba Guza. Zdarzają się fragmenty w meczu, w których dzieje się coś niewyjaśnionego. Dla mnie grają znakomitą siatkówkę, a później mają momenty, w których totalnie odcina im jakby dostęp do prądu. Jakiś generator im wysiada i przestają grać to, co do tej pory reprezentują, i zdarzają się wpadki w postaci na przykład właśnie oddanych dwóch setów jak w Spale.
2: Tak, zdarza się oczywiście, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że trener Jakub Gus też na tym początku sezonu miał trochę związane ręce w rotowaniu składem, ponieważ wychodziła nominalna szóstka i ta ławka rezerwowych też, mimo że była pełna formalnie, to też nie do końca mógł z niej korzystać trener żółto-niebieskich, ponieważ dużo kontuzji przydarzyło się już jeszcze w sezonie tym przygotowawczym. No i na to też trzeba zwrócić uwagę. Ciężko mi teraz mówić o jakichś konkretnych minusach, no bo Awia jest niepokonana. Awia wygrała 5 spotkań, wiadomo, 3-2 z Fortem Poznań, 3-2 ze Spałą, natomiast no, chociażby przerwana czarna seria w Bydgoszczy, wygrana 3-1 z tamtejszym BKS-em, a należy zaznaczyć, że od momentu powrotu żółto-niebieskich do wtedy PLS pierwszej ligi, teraz Tauron pierwszej ligi, ani razu w hali Łuczniczanka nie udało się wygrać siatkarzom z Lotniczego Miasta. Były także zwycięstwa nad Spartą Grodzisk Mazowiecki 3-1. No i to spotkanie z BBTS-em pokazało, że rzeczywiście już na dobrej drodze są wszyscy. Już nie mówię tylko o poszczególnych graczach, ale naprawdę wszyscy są na dobrej drodze, aby grać swoją najlepszą siatkówkę. No bo przypomnijmy, no na środku występuje chociażby Konrad Steyer, który ostatnie lata spędził na najwyższym poziomie rozgrywkowym i był naprawdę solidnym graczem na środku bloku. Łukasz Wiza, a więc mistrz Czech, były zawodnik PGE projektu Warszawa, przyjmujący z naprawdę dużym bagażem doświadczeń. No Thales Hoss, o którym wspominać nie trzeba i o którym mówiliśmy także wcześniej. Są także oczywiście zawodnicy, którzy już w poprzednich sezonach stanowili o sile żółto-niebieskich. Karol Rawiak, Adrian Gwardiak, Krzysztof Rykała, no to są przecież zawodnicy o naprawdę dużej jakości. Myślę, że w momencie, kiedy wszyscy z czternastki, czy po prostu ze składu, który będzie desygnowany do kolejnych kolejek, będą zdrowi, trener Jakub Gus może mieć mały ból głowy.
1: O tym zdrowiu chciałem właśnie porozmawiać na koniec, bo patrzmy też na to, że jak zawężona jest ta możliwość rotacji w składzie właśnie PZL Leonardo Awi Świdnik. Igor Oziabło, który dalej zmaga się z urazem i nie wystąpił jeszcze do tej pory w pełnym wymiarze czasowym. Oprócz tego, moim zdaniem, największy nieobecny tej początkowej kampanii, czyli Dawid Sokołowski, to był przyjmujący, który w zeszłym sezonie wielokrotnie pokazywał, jak dużą wartość wnosi do tej drużyny. Oprócz tego, no właśnie wydaje mi się, że problemem jest ten brak rotowania, bo w momencie, kiedy ewentualnie nie idzie, to nie masz możliwości dokonania tych zmian, które mogą ci ewentualnie uratować jakiegoś seta, albo w momencie, kiedy jest na styk, to ewentualnie wprowadzasz nowy impuls i dajesz możliwość drużynie, żeby jakoś przepchała tego konkretnego seta, czy nawet spotkanie. Wiadomo, po sezonie reprezentacyjnym widzieliśmy, że ważna jest ławka, ważne jest, żeby mieć pod prądem nie tylko tych 7 zawodników, tylko całą 14, czasem może 10, 11. W tym przypadku wydaje mi się, że tutaj jeszcze czekamy właśnie na tych nieobecnych, wielkich nieobecnych początku sezonu i wtedy będziemy wiedzieli więcej o tej drużynie, bo na razie to mamy trochę takie ograniczone, okrojone te informacje.
2: Na całe szczęście Dawid Sokołowski, Igor Oziabło, a więc siatkarze, o których wspomniałeś, już normalnie trenują oraz są w tym składzie meczowym na kolejne spotkania. No i oczywiście nasz świdnicki joker Konrad Machowicz, który potrafi zagrać chyba na każdej pozycji na boisku. To tyle, jeśli chodzi o żółto-niebieskich. Ignacy, jeszcze jedna rzecz.
1: Tak, jedna rzecz, czyli następny mecz. Cukan Anioły Toruń. Tak. Właśnie jest to kolejny rywal drużyny ze Świdnika.
2: Spotkanie telewizyjne. Myślę, że Avia to spotkanie wygra.
1: Ja powiem, że będzie 3-2, też Avia, ale będzie to zacięte spotkanie.
2: Bardzo możliwe. Żeby zobaczyć ten wynik, będziemy musieli czekać do 15 października, mecz o 20:30. No i co? Trzeba też poczekać na kolejną część po drugiej stronie siatki.
0: Radio Centrum. Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: No i wracamy do rozgrywek ligowych, natomiast na najwyższym poziomie w Polsce. Tauron Liga już za momenty rusza, a dokładniej 16 października. Wtedy to klasycznie będzie pojedynek pomiędzy Beniaminkiem a mistrzem naszej ligi. GKS Katowice, Aluron CMC, Warta Zawiercie, tak brzmi pojedynek inaugurujący sezon 2026-27. Julka, ciebie o wynik nie zapytam, natomiast zapytam cię o jurajskich rycerzy. Myślisz, że już w tym momencie wyjdą takim swoim pierwszym składem, powiedzmy, możliwym?
2: Ja myślę, że na pewno na to liczą kibice, bo z tego co wiem, to wszystkie wejściówki rozeszły się naprawdę błyskawicznie, także kibice liczą na to, że zobaczą m.in. Tomasza Forlala na boisku i że będzie ta cała galaktyczna drużyna, o której tutaj już wspominaliśmy, nawet przed startem jeszcze tego sezonu. Czy to będzie już ta szóstka taka, którą będziemy oglądać od początku do końca? Myślę, że jeszcze nie, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby tych wszystkich siatkarzy już od razu tak motywować do gry od tego pierwszego spotkania z Beniaminkiem. Ale może mogę się tutaj też mylić, może to właśnie tutaj trener Michał Winiarski chciałby już jak najszybciej mieć ten skład już ograny, już taki ze sobą dobrze skomponowany. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale moim skromnym zdaniem uważam, że to jeszcze jest za wcześnie na to, żeby ta żelazna szóstka wychodziła na boisko, bo pamiętajmy, skład Aluronu CMC Warte Zawiercie w tym sezonie jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Jest kim grać, jest kogo oglądać i naprawdę myślę, że tutaj trener Michał Winiarski będzie miał spory problem, żeby czasami nawet wybrać sobie tych zawodników, żeby tak po prostu zbilansować tą drużynę, żeby wszystko odpowiadało na tym boisku, żeby te puzzle się złożyły w taką sensowną układankę.
1: Na pewno, Julka, szkoda jednego, że nie zobaczymy Jakuba Kochanowskiego, ponieważ był to chyba największy transfer wewnątrz ligi, a więc właśnie przejście Jakuba Kochanowskiego do drużyny jurajskich rycerzy, natomiast no już wiemy, że niestety stan zdrowotny Kochanowskiego nie pozwoli mu rozegrać meczu w tym sezonie.
2: No to już o tym właśnie wiemy, że Jakub Kochanowski będzie musiał poczekać na to, żeby pojawić się w tych barwach Aluronu CMC Warte Zawiercie, no ale no zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Mamy nadzieję, że to wszystko przebiegnie jak najszybciej, jak najsprawniej, że Jakub Kochanowski będzie mógł wrócić do tego swojego poziomu. Także no cóż, czekamy, zobaczymy, jaką tutaj opcję szykuje Michał Winiarski na tą pozycję, na ten konkretny mecz.
1: Ignacy, spoglądam na pierwszą kolejkę i spotkania, które nam zapodała Polska Liga Siatkówki. Wydaje mi się, że nie ma takiego prawdziwego hitu z prawdziwego zdarzenia na samym początku rozgrywek.
3: Rzadko się zdarza, żeby na początku ligi terminarz wskazywał na jakiś hit. Nie zdziwiło mnie to, że raczej zespoły, które mają trochę mniejszy potencjał, będą walczyły z górą tabeli. Wydaje mi się, że jednak ta pierwsza, druga kolejka to jest taka zapoznawcza, zarówno z nowym zespołem, jak i ewentualnie z samymi przeciwnikami, a takie pełnoprawne granie się zaczyna w połowie października, w drugiej połowie października, na początku listopada i tak już będziemy tym tropem iść aż do grudnia, później przez cały rok, aż do zakończenia wielkich finałów w maju.
1: Wspomnieliśmy o tym pierwszym spotkaniu Aluronu z GKS-em. Chciałbym jednak, żebyś ty, Ignacy, lekko przeanalizował sytuację GKS-u. Czy jest to dobry zespół jako Beniaminek? Ponieważ spoglądając na skład, jest on na pewno solidny. Natomiast czy on jest solidny na byt w Tauron Lidze?
3: Nie wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że ten zespół, podobnie jak Chełm w zeszłym roku, nie ma składu na to, żeby tak na papierze walczyć o utrzymanie, ale z drugiej strony uważam, że może się w tej lidze też dużo wydarzyć. Wydaje mi się, że ten dół ligi, który ja wskazałem przynajmniej do tej walki o utrzymanie, ma podobny poziom na parkiecie. Każda z tych drużyn ma pewnego rodzaju wybrakowania, ma takie luki w tych składach, które mogą być ciężkie do uzupełnienia. Chciałbym was tylko spytać, skąd wy wiecie, że Kuba Kochanowski nie będzie grał na początku sezonu?
1: A nie, jest to informacja, która
3: to chyba
1: została...
3: chyba z Olkiem Śliwką ci się pomyliło.
2: Olek Śliwka na pewno nie.
3: Kuba Kochanowski grał w ostatnim turnieju.
1: Sprawdzimy to na następnym wejściu i najwyżej przeproszę słuchaczy albo potwierdzisz.
3: Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Wydawało mi się, że Jakub Kochanowski może jeszcze być nie do końca zdrowy i wydawało mi się, że jeszcze gdzieś ten początek sezonu może go ominąć ze względu
3: sprawdźcie
1: na perturbacje,
3: to tutaj
1: które
3: nie
1: miał.
3: Podważam waszych informacji, ale tak wiecie, żebyśmy też nie sprzedawali jakiegoś farmazona, mówiąc kolokwialnie. Przepraszam za ten język. Ostatnio miałem spotkanie z panem redaktorem Cezarem Gurjewem. Na pewno bym nie skarcił za to sformułowanie. Także wracając już do rozmowy. GKS Katowice jest drużyną, którą typuję na pewno do walki o utrzymanie. Jeśli zrobią coś więcej, jeśli ta drużyna wywalczy coś więcej, będę pozytywnie zaskoczony. Jednak nie typowałbym jej do walki o playoffy, raczej o utrzymanie. Mogą mieć szansę, bo tych drużyn słabszych, czy też mających ewentualnie inne problemy pozaboiskowe, może być więcej. Ale czekam też na to, żeby zobaczyć przede wszystkim, co w tym sezonie wymyśli trener Michał Winiarski. Wydaje mi się, że na pewno będzie to skład, który najbardziej jest zbudowany pod walkę na wszystkich frontach i nie widzę tutaj słabych punktów, bo zarówno na pozycji przyjmującego, środkowego i też atakującego mamy wyrównanych zawodników. Pozycja libero tak samo. Kuba Popiwczak to jest jeden z najlepszych libero w naszej lidze. Niedawny też najlepszy libero Mistrzostw Europy we Włoszech, Finlandii, Bułgarii. Także wydaje mi się, że tutaj możemy być o to spokojni. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania, to zaraz pewnie też przejdziemy do nich. Liczę na to, że przede wszystkim będziemy mogli powoli wdrażać się w ten zarówno nowy system pod kątem nazwy, ale też nowy system pod względem nowych zawodników, których zobaczymy na parkiecie.
1: Chciałem się jeszcze skupić o tych pierwszych meczach naszych lubelskich drużyn. Bogdanka Luk Lublin swoją ligę zainauguruje spotkaniem z Zaksą Kędzierzyn Koźle, natomiast HKS Chełm w swojej hali podejmie Stilon Gorzów Wielkopolski. Julka, liczysz na 2 zwycięstwa w regionie?
2: Ja liczę na pewno na to, że ten pierwszy mecz będzie należał tutaj do Bogdanki Luk Lublin. Tutaj myślę, że no na papierze, patrząc już na te składy, jak to wygląda, nie wyobrażam sobie innego wyniku niż zwycięstwo Bogdanki Luk Lublin. Jeżeli chodzi o drużynę z Chełma, myślę, że też powinno być tutaj raczej, powinniśmy się spodziewać tutaj raczej zwycięstwa. Pamiętajmy, jaką niespodziankę w zeszłym sezonie sprawiła nam ta drużyna. Także myślę, że tutaj od drużyny z Chełma też możemy być spokojni. I raczej to zwycięstwo powinno się pojawić. Może nie aż tak pewne jak Bogdanki Luk Lublin, ale mam nadzieję, że tak będzie w tym
3: sezonie.
2: A ja
3: powiem przewrotnie. Uważam, że Bogdanka Luk Lublin będzie miała problemy z Zaksą Kędzierzyn Koźle, a zarówno też Chełm będzie miał problem ze Stilonem. Wydaje mi się, że w przypadku podopiecznych Krzysztofa Andrzejewskiego otrzymali już oni na początku spotkanie z rywalem, z którym będą walczyli o utrzymanie. Jest to jednak sprawa ciężka, wiadomo, grasz przed własną publicznością, ale jednak trzeba zapunktować. Czy się uda? To się okaże. Na pewno ten skład jest skonstruowany inaczej i jest tam parę nazwisk, tutaj mówię o drużynie z Chełma, które na pewno są znane zarówno polskim, jak i światowym kibicom, bo patrzymy na to, że wystąpi w Chełmie Jasin Lołatwi, oprócz tego Maciej Muzaj, przynajmniej tych dwóch graczy na pewno państwo skądś kojarzą z jakiejś, czy z reprezentacyjnej piłki, czy też z klubowej w naszym kraju i właśnie w europejskiej piłce, czy światowej. Co do Bogdanki Luk Lublin, żeby nie być też gołosłownym, pamiętam każdy mecz ligowy Bogdanki Luk Lublin. Ostatnie mecze ligowe z Zaksą były ciężkie, były to często boje, które kończyły się tiebreakami, które na pewno nie kończyły się gładkim zwycięstwem 3-0. Tym razem też wydaje mi się, że może być to spotkanie, które przyniesie nam, może nie zaskoczenie, ale przynajmniej zawodnikom z Lublina przyniesie dużo problemów i obym się mylił, ale wydaje mi się, że na początku sezonu taki rywal może być pewnego rodzaju przeszkodą.
1: Krótka analiza pierwszej kolejki Tauron Ligi za nami i po krótkiej przerwie przejdziemy sobie do małego typowania, kto na jakim miejscu może zakończyć swoje rozgrywki. Natomiast tak jak powiedziałem, to po krótkiej przerwie.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
8: Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

0: drugiej stronie siatki.
1: Już niestety musimy powoli kończyć nasze siatkarskie rozmówki w audycji Po drugiej stronie siatki, natomiast zanim się z Państwem pożegnamy, przejdziemy jeszcze do małego typowania co do poszczególnych miejsc w tabeli Tauron Ligi. Zaczniemy sobie od najwyższych pozycji. Mistrz, pierwsze miejsce. Ignacy czy Julka?
2: Oddaję
1: Julka.
2: Tak, Julce najpierw.
3: Zdajesz pytanie. No to dobrze, no to w takim razie, jeżeli zaczynamy ode mnie, to myślę, że Aluron CMC Warta Zawiercie ma tutaj naprawdę mocne papiery na to, żeby tym mistrzem Polski zostać. I myślę, że będzie też walczyła o to, żeby w tych europejskich pucharach w końcu się przełamać. Także no jakoś ciężko mi sobie naprawdę wyobrazić, żeby coś tam się wydarzyło, żeby tego mistrzostwa nie było. No chociaż kilku pretendentów do tego również jest. No zobaczymy, jak to się ułoży.
1: Ja jeszcze przed sezonem, powiem szczerze, byłem tak 65-35% pewny, że Aluron CMC Warta Zawiercie sięgnie po raz kolejny po złoto. Natomiast patrząc na ten skład Lublina i zagłębiając się coraz bardziej w to, jaka jest głębia składu i jak wygląda ławka rezerwowych, wydaje mi się, że...
2: Ty patrzysz na Lublin, ja patrzę na Warszawę na przykład.
1: Warszawa też wygląda...
2: Bo tutaj pierwszy raz od lat, tak jak wspominałem już w zeszłym jeszcze sezonie, jak zapowiadaliśmy poniekąd ten sezon ligowy, wiedząc trochę więcej, teraz już wiemy w pełni, jak wyglądają składy. Tutaj Warszawa pierwszy raz od lat ma jakiegoś dobrego trenera.
1: Ma dobrego trenera, no i ma atakującego z prawdziwego zdarzenia, bo Jurij Romana...
2: Świata, tak. Plus tak. Jeśli wyleczy się Olek Śliwka, to moim zdaniem to jest przynajmniej top 3 przyjęcia w lidze obecnie. Więc, a te różnice są takie małe. No, słuchaj, masz Kevina Tilly, mistrza olimpijskiego, masz Bartka Bednoża, który odpoczął w przerwie reprezentacyjnej i masz Olka Śliwkę.
3: No to... Tylko z tym Olkiem Śliwką tak różnie bywa. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Mamy nadzieję, że to ta kontuzja jakoś po prostu minie, że to wszystko się uda posklejać, powiedzmy, ale no to jest moim zdaniem takie troszeczkę wątpliwe ogniwo w tej linii przyjęcia. Jeżeli by to

0: Świata i Mistrza Europy na ataku w Aluronie. Plus do tego Bartłomiej Bołądź rozegrał znakomity sezon. A Kamil Rychlicki to też jest zawodnik, który w zeszłym sezonie ciągnął Zaksę za uszy i potrafił zdobyć po 20 parę, jak nie 30 punktów w jednym spotkaniu. Tutaj jedynie trzeba będzie zarządzać moim zdaniem ego. W pozostałych drużynach, jeśli jedno ogniwo wypada, tutaj mi chodzi na przykład o przyjęcie jednej bądź drugiej drużyny, to trzeba już kombinować i coś szyć. W Bogdance tutaj przychodzi jeszcze kolejny aspekt, czyli ten problem paszportów. No wiecie, nie daj Boże coś się dzieje w trakcie sezonu Wilfredo albo Mikołajowi Sawickiemu i trzeba już kombinować. Ja osobiście nie powiem, że nie jestem fanem, ale mam duże wątpliwości na przykład co do ewentualnie pozycji czwartego przyjmującego w drużynie Bogdanki lub Lublin, bo Kuba Wachnik to już jest bardziej uzupełnienie składu, a Paweł Rusin ma już swoje lata plus, no nie pokazał się moim zdaniem najlepiej w tym meczu z Projektem Warszawa.
1: Natomiast pozycja czwartego przyjmującego, no to już jest taka ostateczność, bardzo mocna ostateczność, ponieważ no w przypadku, kiedy wypada przyjmujący z pierwszego składu, wskakuje Mikołaj Sawicki, wtedy Paweł Rusin jest albo Jakub Wachnik w obwodzie, no naprawdę musiałaby się stać tragedia, żeby na przykład Wilfredo Leon i Ran Takahashi wypadli w jednym momencie. No wiadomo.
0: Ale co na przykład z Libero, jak się coś dzieje o Gawie? No to też jest moim zdaniem źle skonstruowany skład. Dlaczego nie mamy drugiego libero, który może ewentualnie wejść? No to co, Kuba Wachnik będzie albo Rusin będzie występował na libero, jakby
1: zgadza
0: coś się działo?
1: No
0: w takim momencie to znowu będziemy robić jakąś wesołą siatkówkę, w której będzie znowu jakiś zawodnik grał na nie swojej pozycji. Tutaj też słyszałem dzisiaj, oglądając misję siatkę, w której pani redaktor Edyta Kowalczyk i Łukasz Kadziewicz rozmawiali na temat właśnie Bogdanki lub Lublin o tym, że Stefan Antiga nie przewiduje, żeby Wilfredo Leon na przykład grał na ataku, podobnie jak w zeszłym sezonie, czy też w tym sezonie kadrowym. Więc tutaj moim zdaniem obie drużyny, tutaj mam na myśli Warszawę i Lublin, mają największe problemy w przypadku, jeśli coś by się posypało. Aluron może kombinować, bo ma największy i najlepiej skonstruowany skład. W przypadku Bogdanki lub Lublin i Warszawy tutaj są też gwiazdeczki małe.
1: Przechodząc dalej, ponieważ już czasu nam nie starczy na dłuższą analizę pierwszej trójki, czy Julka, ten sezon to będzie kolejny sezon pastwienia się nad Asseco Resowią Rzeszów?
2: Znowu pytamy, czy to będzie ten sezon. No i to znowu chyba nie będzie ten sezon. To znowu chyba będzie ten moment, w którym Asseco Resowi Rzeszów braknie do podium, jeżeli tak możemy tutaj mówić. No,
1: ja boję się powiedzieć, że Asseco Resowi Rzeszów nawet zabraknie do playoffów, ale to zobaczymy.
2: To bardzo mocno.
0: To już za mocno. To już trochę pojechałeś po bandzie, moim zdaniem.
2: Ja zastanawiam się nad formą Łukasza Kaczmarka, jak to wszystko będzie wyglądało z pozycji atakującego, bo no to jest takie troszeczkę dla mnie...
0: Ale masz Butryna z drugiej strony.
2: No jest oczywiście tak właśnie Karol Butryn.
0: To jest
2: Butryn.
0: Też dobry duet.
2: I chyba to będzie jednak wyglądało tak, że Karol Butryn będzie tym pierwszym, a uzupełniającym będzie Łukasz Kaczmarek. No zobaczymy, czy to będzie tak wyglądało, ale no będę obserwować Łukasza Kaczmarka, ale no z takim zainteresowaniem będę patrzeć właśnie tutaj na Asseco Resowi Rzeszów, ale no nie wróżę jej miejsca w top 3, ale myślę, że w tych playoffach jednak się znajdą. Aż tak trudnej drogi nie przewiduję dla drużyny z Rzeszowa.
0: Powiem wam z przymrużeniem oka, że w razie jakby coś nie poszło trenerowi Kretu, to zawsze można wrócić do poprzedniego szkoleniowca, bo oficjalnie jeszcze nie został on zwolniony, więc prawdopodobnie Massimo Botti jest na kontrakcie, nadal będzie miał wypłacaną pensję. Znamy takie sytuacje z piłki nożnej, więc w razie co nie musimy się martwić o to, że Resowia będzie jakoś rotowała nie tylko na boisku, ale ewentualnie poza nim. Prezes Maciąg chyba się po raz kolejny zabezpieczył na ewentualną możliwość taką, chociaż nie wiem, może zapisy umowy albo w jakiś sposób po prostu trener Massimo Botti opuścił trochę po angielsku tę drużynę. To szybko może powiedzmy swoje pierwsze czwórki i zakończmy dzisiejszy program, proponuję. Co wy na to?
1: Julka, zaczynasz, czy mamy zrobić to w jakiejś innej kolejności?
2: No
1: jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Zostaję przy tym, że Aluron CMC i Warta Zawiercie będzie tą pierwszą drużyną mistrzowską, mistrzem Polski. Druga raczej Bogdanka lub Lublin. Trzecie miejsce PG Projekt Warszawa. No i co dalej? Asseco Resowia Rzeszów, a później na dole, no to już się będą działy różne rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no moja trójka wygląda właśnie w ten sposób.
0: Jeśli chodzi o mnie, Aluron CMC Warta Zawiercie i powiem wam szczerze, że pomiędzy drugim a trzecim miejscem to jest pierwszy raz, nawet w zeszłym sezonie nie byłem tak rozdarty. Wydaje mi się, że tu jest 50 na 50, ale powiem, że

0: Bogdanka Luk Lublin i PGE Projekt Warszawa w takiej kolejności. Czwarta Sekoresowia Rzeszów i zobaczymy, ale spadek Stilon.
1: Moim zdaniem będzie bardzo podobnie, ponieważ do spadku również uważam, że będzie szedł Stilon. Pierwsza trójka Aluron, Bogdanka oraz PGE Projekt Warszawa. A na czwartym miejscu ja osobiście bym postawił na Indykpol AZS Olsztyn. Wydaje mi się, że po poprzednim sezonie mogą pójść za ciosem, mają bardzo dobry skład. Skład, który był w sezonie reprezentacyjnym także wykorzystywany. Także zobaczymy, czy Daniel Pliński poradzi sobie z oczekiwaniami na następny sezon. Drodzy moi współprowadzący tego programu, niestety musimy kończyć. Wybiła godzina, którą musimy już niestety...
0: Ostateczna godzina.
1: Godzina ostateczna, która każe nam kończyć program. Dziękuję bardzo za spędzony wieczór, ostatnią godzinę. Razem ze mną była Julka Kręgiel.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Ignacy Chodowski.
0: Dziękuję bardzo i realizowała nas Paulina Czeryna. Dobranoc.
1: Oczywiście. Ja nazywam się Bartłomiej Płoszej. Zostańcie razem z Akademickim Radiem Centrum. Już za chwilę Tomek Kowalewicz i Polskie Nagrania. My natomiast słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
3: Po drugiej stronie siatki.

0: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
1: Złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
0: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
2: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

A te dźwięki to już zespół ONA, wcześniej Grzegorz Kupczyk i Ania Rusowicz. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie z polskimi nagraniami. Bardzo, mam nadzieję, miłe spotkanie, które do godziny 22 będę miał przyjemność jak zawsze poprowadzić. Grzegorz Kupczyk jeszcze powróci, ONA za chwilę zagra, Agnieszka Chelińska zaśpiewa, no bo sięgamy do 96 roku dzisiaj właśnie w tej postaci, postaci płyty Bzy. Dużo ciekawych rzeczy, więc nie pozostaje mi nic innego jak przekonać was i poprosić, abyście nie odchodzili od Radia Centrum. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz, no i bardzo się cieszę, że znowu możemy się usłyszeć. No to gramy dalej.

Piękne to były czasy. Zespół ONA, rok 1996. Powrócimy jeszcze do tej płyty dzisiaj w ramach przenoszenia się w czasie. 30 lat idziemy od dzisiaj, więc ta przedziwna i przecudowna na swój sposób płyta jeszcze w polskich nagraniach rozbrzmiewać będzie. 11 minut po godzinie 20. Zapewne wielu, jeśli nie wszyscy, zauważyli, że od kilku dni można oglądać w serwisach streamingowych film o Janu Borysiewiczu. Film zapowiadany już od dawna wreszcie ma swoją premierę. Lady Punk w roli głównej, a może jednak bardziej założyciel tego zespołu. Jedno łączy się nierozerwalnie i takie pewnie pozostanie już na zawsze. A mówię o tym filmie nie dlatego, żeby teraz tego filmu słuchać, czy go jakoś próbować oglądać, ale dlatego, że Jan Borysiewicz na moment pojawi się w polskich nagraniach. Najpierw za sprawą Michała Wiraszko, który kilka dni temu opublikował piąty już singiel ze swojej solowej płyty, 15 południk. Ta tajemnicza nazwa to nic innego jak południk, który przebiega przez Stargard, rodzinne miasto Michała Wiraszko, czyli wokalisty zespołu Muchy. Więc to jest sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa i tego sobie za chwilę posłuchamy, a potem Jan Borysiewicz już ze swojej solowej płyty w utworze Pocztówka, ale tutaj także Michała Wiraszko odnajdziecie, bo Michał Wiraszko jest autorem tekstu do piosenki Pocztówka. Ci, którzy nie znają tego utworu, to tylko zaznaczę, czy nawet zaspoileruję, że Pocztówka nawiązuje do słynnej frazy z innego przeboju Lady Punk, gdzie Janusz Panasewicz śpiewał na pocztówce nie wiadomo skąd. Pamiętacie pewnie ten moment. Michał Wiraszko postanowił kontynuować tego przeboju napisać w wersji tekstowej, a Jan Borysiewicz, jak to Jan Borysiewicz, pięknie to wszystko dograł. No to słuchamy panów dwóch, którzy są niezwykle utalentowani. Jednego można oglądać już na ekranach telewizorów, drugi pewnie też kiedyś takiego filmu się doczeka.

0: Jan Borysewicz w utworze Pocztówka, a wcześniej Michał Wiraszko w 15 południku. A być może jeszcze tego nie wiecie, ale w połowie listopada pojawi się płyta z największymi przebojami zespołu Lady Punk. To płyta, która jest ścieżką dźwiękową do filmu o Janie Borysewiczu. Natomiast oprócz tych przebojów pojawi się jeden premierowy numer od Lady Punk, który oczywiście też zagramy w polskich nagraniach. A skoro o premierach mowa, to zespół Ira po kilku latach milczenia, przynajmniej tego studyjnego, opublikował nowy utwór, co jest też zapowiedzią nadchodzącej płyty, chyba rockowej. Przynajmniej tak podkreślają artyści i też same brzmienia każą tak sądzić. Za chwilę o tym utworze opowie Artur Gadowski, wokalista tej formacji, więc myślę, że moje słowa będą zbędne. Potem utwór Za każdy dzień, czyli ta najnowsza propozycja po kilku latach ciszy. Powracamy po premierowym utworze także do płyty Ogień sprzed już wielu, wielu lat, która najbardziej bliska wydaje mi się muzycznie do singla, który jest najświeższą propozycją od Iry. Ale dobra, niech już pan Artur sam opowie, co tam u nich słychać.
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu Ira. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Podanego w niesamowicie świeżej i energetycznej formie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.

zespół Ira z utworem Teraz z początku XXI wieku. No a wcześniej najświeższa propozycja od Artura Godowskiego i kolegów za każdy dzień, zapowiedź nowej płyty. Czekamy z niecierpliwością. 20:30, w tym momencie czas na świeżą krew w polskich nagraniach. Jędrzej Weiss, człowiek, którego słuchając polskich nagrań mogliście już poznać, niejednokrotnie pojawiał się w naszej audycji i za chwilę pojawi się znowu. Człowiek, któremu bardzo kibicuję, bo jest niezwykle utalentowanym artystą, muzyk, wokalista, tekściarz, multidyscyplinarny artysta. A o co chodzi z tą multidyscyplinarnością? No między innymi o to, że jest malarzem i rzeźbiarzem, który wystawiał swoje i wystawia zresztą swoje prace na całym świecie i pewnie niejednokrotnie i w tym gatunku muzycznym i gatunku rzeźbiarskim czy malarskim niejednokrotnie o nim usłyszymy, ale wielkimi krokami zbliża się premiera jego nowej płyty Był sobie chłopiec. Taki będzie tytuł tego krążka. Na tym krążku wielu znakomitych gości, wśród nich między innymi Kasia Nosowska, Piotr Rogucki, Błażej Król, Ofelia, Waluś Kraksa Kryzys. To już dosłownie za kilka tygodni, więc z niecierpliwością czekam, żeby móc zaprezentować wam nagrania z tej płyty, ale już dzisiaj mogę, bo Jędrzej Weiss pochwalił się nowym singlem, bardzo osobistym, być może najbardziej osobistą piosenką, jaką kiedykolwiek napisał. Zresztą tytuł też wiele mówi, to utwór Do mamy. Jak podkreśla Jędrzej, bardzo duże znaczenie ma tu wers A ja tylko chcę do mamy. To jest zdanie, które można by rozkładać na czynniki pierwsze i robić wykłady na temat życia, ale nie czas i miejsce. Natomiast utwór jak najbardziej właściwe miejsce, żeby go posłuchać. Do mamy przed wami, a potem jeszcze jeden singiel, który pojawił się w wakacje, więc siłą rzeczy w polskich nagraniach słuchać go nie mogliśmy. Piosenka o tajemniczym tytule Pogubiłem części od zestawu. I co jest?

0: Niezwykły jest to artysta Jędrzej Weiss. Za chwilę uraczy nas swoim drugim albumem, który także w polskich nagraniach będzie rozbrzmiewał. Na teraz idziemy do Tarnowa, do zespołu, który szturmem zdobywa wszystko, co chce. Nazywają się Syd Smiles i choć są bardzo młodzi, to już nagrodzeni mnóstwem świetnych recenzji, także nagrodami, których można dotknąć, jak chociażby zwycięstwo w przeglądzie Jarocińskich Rytmów. Mają też wielkie plany na przyszłość i wszystko wskazuje na to, że zechcą je zrealizować. Syd Smiles jest w przededniu wydania drugiej płyty i myślę, że najlepiej jak Szymon Jarmuła opowie wam o singlach, które pojawiły się niedawno i które tę płytę zapowiadają. Ja tylko wspomnę, że posłuchamy sobie dwóch numerów, do których komentarz przygotował wam Szymon. Plastic World to jest piosenka nagrana z Johnem Porterem, ona za chwilę, no a potem utwór Jak Chcesz.
1: Cześć, tu Szymon, zespół Syd Smiles. Dzisiaj trochę o międzypokoleniowych spotkaniach i o tym, jak się mogą skończyć. Mogą się skończyć tak, że zespół Syd Smiles zrobił utwór z Johnem Porterem, absolutną legendą, i spełnimy swoje marzenia w taki sposób. I dokładnie to się stało. Utwór nazywa się Plastic World, jest po angielsku, co było dla nas w sumie dość sporym wyjściem ze strefy komfortu, bo jest to nasz pierwszy utwór po angielsku i brałem lekcję z native speakerem, żeby to wszystko wyszło tak, jak należy. Spotkaliśmy się z Johnem, jak supportowaliśmy Me and That Man i jak supportowaliśmy jego osoby po prostu w Stodole w Warszawie. Chemia jakoś od razu uderzyła. Daliśmy Johnowi winyla Buntu. Bardzo się tą płytą gdzieś tam wciągnął się w ten album i spodobała mu się ta płyta i tak wyszło tak, że się spotkaliśmy jeszcze kilka razy na jego koncertach i tak po prostu. No i okazuje się, że znaleźliśmy jakiś wspólny język i o tym wspólnym języku nagraliśmy utwór. Plastic World to jest trzeci singiel promujący Komercję, naszą drugą płytę, której premiera jesienią, i najbardziej fascynujące dla mnie jest to, że znaleźliśmy wspólny temat, jakby wspólną perspektywę, wspólny pogląd na coś. Temat, po prostu zgadzamy się ze sobą, mimo jakby tego, że dzieli nas kilka dekad po prostu. Niesamowita przygoda i dla nas, i dla niego, z tego, co nam mówił. I fascynująca rzecz, niezwykle doświadczony człowiek. Jest to utwór o tym, jak świat dzisiaj jest sztuczny, jak trudno jest być sobą, jak nikt nie chce być sobą, byleby być kimś innym. I jak po prostu ten świat jest nijaki. O tym jest ten utwór. Mieliśmy właśnie taką samą perspektywę z Johnem i ten utwór po prostu powstał. Wyszedł z nas bardzo naturalnie, bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Świetnie wspominamy ten czas. Proszę Państwa, no Plastic World, Syd Smiles, John Porter. Niech się dzieje.

0: Jak to dobrze, że John Porter jest nasz Seth Miles razem z Johnem Porterem z piosenką, która pojawi się na drugiej płycie Seth Miles. Szymon, opowiedz jeszcze o tym drugim singlu.
1: Drugi singiel zapowiadający naszą drugą płytę pod tytułem Komercja. Singiel nazywa się Jak Chcesz i to jest utwór dla mnie bardzo ważny, szczególnie właśnie dla mnie bardzo ważny, dlatego że opowiada o zakończeniu pewnej relacji, ale romantycznej, co bardzo mocno przeżywałem i przeżyłem i gdzieś tam mam jeszcze po tym na pewno coś w sercu, ale miałem, powiedzmy, kiepski czas. Wydaliśmy Bunt, co akurat było bardzo fajne. Wydaliśmy pierwszą płytę. Zaraz po tym, jak ją wydaliśmy, mieliśmy w planach zrobić sobie chwilę przerwy od siebie, bo byliśmy od paru lat w trasie i w ogóle myśleliśmy, żeby po prostu dać sobie trochę oddechnąć, ale pewnego dnia po prostu się spotkaliśmy, jak gdyby nigdy nic, i ta piosenka z nas wyszła. To jest pierwszy utwór, jaki powstał na tą płytę. I okazało się, że ja tej piosenki bardzo potrzebowałem, bo wydaje mi się, że trochę mi pomogła, nawet już tak długoterminowo, wyjść z tego dołka, w jakim wtedy byłem. Teraz jestem w szczęśliwym związku i jest bardzo super i wszystko jest okej. Natomiast tamten moment był naprawdę kiepski. I wydaje mi się, że zrobiliśmy utwór o tym właśnie podniesieniu się. Myślę, że to jest mocny utwór. Myślę, że to jest utwór, który ma swoją historię i ta historia może komuś pomóc. Ta historia też może po prostu... Może się jej po prostu dobrze słuchać, tak mi się też wydaje. Mam nadzieję, że ten utwór pomoże ludziom i będzie z ludźmi i z nimi zostanie. Tak mi się coś wydaje i taką mam nadzieję. Więc miłego odbioru naszego drugiego, świeżego singla Jak Chcesz.

Młodzi i obrzydliwie zdolni. Zespół Sad Smiles z zapowiedzią nowej płyty. Średnia wieku w zespole to 19 lat, a biorąc pod uwagę, że grają ze sobą już od kilku lat, to naprawdę jest bardzo, bardzo imponujące. To teraz zostawiamy na moment młodość i stawiamy na ogromne doświadczenie. No bo jak inaczej opowiedzieć o Grzegorzu Kupczyku, który przecież w swoim życiu zagrał tysiące koncertów, nagrał mnóstwo płyt i ciągle nie ma dość. Kolejna propozycja to album Aperitif, który właśnie ukazał się na rynku, który, jak podkreśla Grzegorz, jest płytą jego marzeń i z pełną świadomością to mówi. Jest to płyta, którą chce się dzielić z całym światem. Kompozycję napisał Paweł Oziabło. O Pawle jeszcze dzisiaj słów kilka powiem, natomiast wracając do Grzegorza Kupczyka, to jest człowiek, którego no, nie sposób nie zauważyć. Muzyka rockowa, a nawet ta trochę cięższa, od lat gra mu w sercu i słychać to także na Aperitifie. Podobno Aperitif to jest coś, co ma wprowadzić nas do dania głównego, ale no, myślę, że możemy zaryzykować, że ten Aperitif jest takim daniem podanym na finał. To coś, co ma smakować idealnie. Grzegorz Kupczyk rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Razem z Anią Rusowicz śpiewał piosenkę otwierającą. To jeszcze jedna kobieta, która zaśpiewała z Kupczykiem. Tym razem to będzie Kasia Bieńkowska, no, a potem singiel Ostatni Most. No to co? Chyba słuchamy.

Utwory z tego albumu, Ostatni Most, a wcześniej także Party Doll w polskich nagraniach. 4 minuty pozostają do godziny 21. Gramy dzisiaj rockowo i przy tym roku jeszcze pozostaniemy. Wspomniałem nazwisko Pawła Oziabły, głównego kompozytora, który pracuje z Kupczykiem. I przy Pawle zostaniemy, ponieważ dokładnie dzisiaj, 12 października, taka jest data, nie pomyliłem nic, Paweł Oziabło świętuje swoje okrągłe 40 urodziny, a jest to muzyk wyjątkowy. Możecie go kojarzyć i z Oddziału Zamkniętego, i z Orkiestry Dorosłych Dzieci, z grupy Human. No Grzegorza Kupczyka wspomniałem. Jak ktoś mieszka w Michałowie, to pewnie doskonale wie, że Paweł Oziabło jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, ale jak ktoś interesuje się muzyką rockową od lat, to przecież też wspomina założoną w 2001 roku grupę Schody, gdzie Paweł był gitarzystą. Pamięta projekt My Legend, gdzie trochę mocniejsze dźwięki Paweł umieścił na płycie. Od 10 lat jest gitarzystą Oddziału Zamkniętego. Na Orkiestra Dorosłych Dzieci, o której wspomniałem, to też jest jego pomysł. Więc pomysłów cała masa. Realizuje je konsekwentnie. Więc Paweł pojawia się przy okazji, no po pierwsze płyty Kupczyka, ale może przede wszystkim urodzin 40. Chciałem przekrojowo wam pokazać Pawła, bo to jest człowiek, który tę muzykę naprawdę na różne sposoby czuje i gra do różnych rzeczy. A może zacznijmy od tych Schodów. Projekt, w którym Paweł jest od 25 lat. Słowa przed wami.

formacja Schody i piosenka Słowa. Paweł Oziabło w roli głównej. Jeśli już stworzyliście sobie jakieś wyobrażenie zespołu Schody, to za chwilę ono pęknie jak bańka mydlana, bo kolejna propozycja jest zgoła inna, projekt ten sam. No a na koniec projekt My Legend, który już w ogóle wam poprzestawia wszystkie wyobrażenia i wszystkie nadzieje, że Pawła jakkolwiek można opanować i sklasyfikować. To posłuchajmy kolejnych propozycji.

Paweł Ganzes Oziabło dzisiaj 40 urodziny świętuje. Dzisiaj słuchamy jego w pewnym sensie solowych dokonań i życzymy 100 lat wszystkiego najlepszego dla Pawła. Muzyk wielu talentów i człowiek, który potrafi w przeróżnych gatunkach się odnajdywać. Wywraca wszystko do góry nogami. Ale to tak podobnie jak i z męskim graniem orkiestrą. Jak już biorą piosenki na swój warsztat, to przerabiają je na zupełnie nową modłę. Czasami nie do rozpoznania, czasami tak jak było w oryginale, ale zawsze dodają coś, co odróżnia ich na tej scenie. Mam jedną piosenkę z najnowszego, czyli ostatniego wydania męskiego grania z 2026 roku. Kiedy powiem sobie dość? No właśnie, nic więcej nie trzeba dodawać. Igor Izalia.

Wiem, że czekaliście na to uderzenie i to przyspieszenie i wejście gitar, no ale nie w tej wersji. Tutaj Zalia i Igor Herbut skupili się na spokojniejszej części utworu, choć i tak bardzo długo go śpiewali, ale ten moment przejścia zachowali może na inną okazję. Męskie granie orkiestra, rok 2026, a w tych koncertach wspomnienie zespołu ONA i roku 1996. I to się bardzo dobrze składa, ponieważ dzisiaj w ramach wspomnień płyt sprzed 30 lat zabrałem z domu Bzz właśnie album ONA, z którego pochodzi piosenka Kiedy powiem sobie dość. Sama Agnieszka Chylińska nie wierzyła, że tak depresyjny utwór może zostać wielkim hiciorem. Czy największym ONA? Trudno powiedzieć, ale na pewno gdzieś znajdującym się w pierwszej trójce. Piosenka śpiewana przez każdego, kto choć usłyszy fragment. Na płycie Bzz było dużo innych ważnych numerów, które przeszły do historii. To jest w ogóle zespół ważny dla historii polskiego rocka. Płyt nie powstało zbyt wiele, ale każda jest fenomenalna. A album Bzz jest wyjątkowy chociażby pod tym względem, że zdobył aż 8 nominacji do Fryderyków. Ostatecznie udało się zgarnąć 2 statuetki w kategorii Zespół Roku i Album Roku Rock. Ale to jest właśnie ta ceremonia rozdania nagród, ta słynna, kiedy Agnieszka Chylińska, wychodząc na scenę po Fryderyka, mówi pamiętne słowa: fuck off, nienawidzę was, nauczyciele. Lata mijają, a ten fragment jest ciągle przypominany i wielu do tego fragmentu wraca. Agnieszka Chylińska tłumaczyła się wielokrotnie z tych słów: przecież nie myśli źle o nauczycielach, ale to był moment, który sprawił, że tak wtedy chciała powiedzieć młoda 19-letnia dziewczyna zaczynająca swoją karierę w formacji tworzonej między innymi przez Grzegorza Tkaczyka i przez Grzegorza Skawińskiego i Waldka Tkaczyka, kilka lat wcześniej jeszcze grających w Skywalkerze, a jeszcze wiele lat wcześniej w zespole Kombi. Potem historia zatoczyła koło. Można by godzinami opowiadać o tym, jakie to było zjawisko, jaki to był ważny zespół i co temu zespołowi, mimo niewielkiego stażu, udało się osiągnąć, ale muzyka sama będzie przemawiała. 2 numery jeszcze z tej płyty. Fenomenalnej. Uwielbiam to słowo, kiedy coś naprawdę brzmi rewelacyjnie. Wracamy do przeszłości.

Utwory Absta i Krzyczę Jestem z repertuaru ONA i z płyty Bzz, wydanej w 1996 roku. Wszystko to w ramach naszego cofania się w czasie. O 30 lat robimy to co tydzień. W kolejnych polskich nagraniach inna kultowa płyta z tego okresu. Ale w latach 90. jeszcze zostaniemy. Tym razem nie będziemy słuchać muzyki z tamtego czasu, ale odniesiemy się do wydarzeń. No, w tym przypadku niestety bardzo smutnych, bo w piątek minęła dokładnie 35. rocznica od śmierci Andrzeja Załuchy. To był 10 października 1991 roku, kiedy Andrzej Załucha po zagraniu spektaklu Pan Twardowski wracał razem z aktorką Zuzanną Leśniak do domu. Zazdrosny mąż aktorki postanowił rozwiązać tę sprawę ostatecznie. Nieopodal Teatru Stu w Krakowie dokonał zamachu na wokalistę, oddając w jego kierunku 9 strzałów. Rykoszet trafił także jego żonę, więc w tym zamachu zginęły dwie osoby. Mąż mówił potem, że bardzo żałuje swego czynu. W więzieniu spędził 15 lat, wyszedł 10 miesięcy przed końcem wyroku. Potem zaangażował się kulturalnie i do dzisiaj działa przy różnych produkcjach już pod innym imieniem i nazwiskiem. Natomiast Andrzeja Załuchę wspominamy do dzisiaj. Gdyby żył, miałby 77 lat, pewnie byłby aktywny zawodowo i napisałby całą tonę przepięknych utworów, tak jak napisał je do 91 roku. Andrzej Załucha, co ciekawe, był nie tylko bohaterem dorosłych, ale także bohaterem dzieci. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że to jest ich idol, no bo kiedy o godzinie 19 rozpoczynały się Gumisie, no to kto śpiewał? No sprawdźmy.

Ogromny przebój naszego dzieciństwa, czyli Andrzej Załucha w kultowym utworze rozpoczynającym bajkę Gumisie. Swojego czasu Andrzej Załucha śpiewał ten utwór każdej niedzieli o godzinie 19, kiedy rozpoczynała się Dobranocka. Piękne czasy, warto czasami do nich wrócić, no ale teraz wrócimy do tego dorosłego repertuaru Andrzeja Załuchy. Najpierw utwór Byłaś serca biciem, a potem jego piosenkę zaśpiewa Grzegorz Markowski i Mika Urbaniak, czyli kolejna przepiękna melodia Wymyśliłem Ciebie.

Grzegorz Markowski i Mika Urbaniak w przepięknym wykonaniu piosenki Wymyśliłem Ciebie, którą przed laty śpiewał Andrzej Załucha z zespołem Jumble, a wcześniej sam Załucha wyśpiewał jeden ze swoich największych hitów, czyli Byłaś serca biciem. Jeszcze jedno wspomnienie, tym razem nie z Polski, ale z Liverpoolu. Gdyby żył, to w piątek obchodziłby swoje 86. urodziny. Mowa o Johnie Lennonie, wybitnym artyście, człowieku instytucji, który zdecydowanie zmarł zbyt wcześnie, a historia jego śmierci jest bardzo podobna do tej, jaka towarzyszy historii Andrzeja Załuchy, bo też został zastrzelony na ulicy, z tą różnicą, że motywem nie była zazdrość. W grudniu będziemy upamiętniać już 46. rocznicę jego śmierci. Ale dzisiaj skupiamy się na urodzinach. Skoro John Lennon, to zawsze w głowie mam przepiękną płytę zespołu Collage, wydaną w 1993 roku, gdzie muzycy tej progresywnej grupy postanowili w 9 piosenkach złożyć hołd wielkiemu artyście. Czasami w polskich nagraniach sięgamy do tej płyty, dzisiaj też z przyjemnością to robię. Wybrałem utwór, który jednym zdaniem określa to, jakim człowiekiem był John Lennon, a chodzi o to, żeby dać szansę pokojowi.

Wspomnienie Johna Lennona to zespół Collage i wydany w 1993 album Nine Songs of John Lennon. Hołd złożony mistrzowi. Przypomnę, że wspominamy wielkiego muzyka, jednego z Beatlesów, dlatego że w piątek minęła już 86. rocznica jego urodzin. A skoro przy kalendarzu jesteśmy, to jeszcze jedna rocznica. Jutro minie 10 lat od śmierci wspaniałego Andrzeja Kopiczyńskiego, w naszej pamięci chyba już na zawsze, 40-latka, człowieka, który stworzył kultową postać, kultowego bohatera, do którego odnosimy się wielokrotnie, czy to komentując ludzi, którzy mają dzisiaj 40 lat i zestawiając to z dzisiejszym wyglądem, mówimy: ojejku, a ten 40-latek wtedy tak staro wyglądał, a teraz 40-latkowie to młodzi ludzie. Wspominamy także perypetie głównego bohatera. No generalnie to było coś wielkiego, co pozostanie z nami już na zawsze. Andrzej Kopiczyński był znakomitym aktorem, a Andrzej Rosiewicz, który śpiewał o tym 40-latku, trochę panu Andrzejowi wyśpiewał na drugie tyle, teraz przygotuj się, bo Andrzej Kopiczyński zmarł w wieku 82 lat, czyli jeszcze jedną 40-tkę świętował. Co prawda, te ostatnie lata dla Andrzeja Kopiczyńskiego były bardzo trudne, bo zmagał się z chorobą Alzheimera, ale myślę, że wszyscy mamy głęboko w sercu wybitnego aktora, który stworzył tak ciepłą i kultową postać. A mówię o panu Andrzeju Kopiczyńskim, ponieważ chciałbym odnieść się też do motywu przewodniego z tego serialu. Piosenkę pewnie znamy wszyscy, ale jak spojrzymy na artystów, wokalistów, którzy mierzyli się z tym utworem, to nie było ich zbyt wielu. Prawie nikt nie sięgnął do repertuaru Rosiewicza. Jednym z tych nielicznych był Kazik Staszewski, który wydając płytę na swoje 40 urodziny, postanowił no właśnie ten utwór umieścić. Jego wersja jest zgoła inna niż tę, którą znamy z serialu. Bardzo taka alternatywna, to bardzo delikatne słowo. Recenzje, które pojawiły się w internecie, są bardzo brutalne. Mówią o tym, że jeśli tak 40-letni człowiek się czuje, jak brzmi ta piosenka, to chyba nie warto przeżywać 40 roku życia. Ale myślę, że to tylko takie złe wyobrażenia. Kazik Staszewski faktycznie przewrócił ten numer do góry nogami. Aż 9 minut zajęło mu nagrywanie tej piosenki. Ja skumulowałem ją do 2, by oddać chyba w całości to, co Kazik

Kazik Staszewski i jego wersja głównego motywu muzycznego z serialu 40-latek. I tym oto akcentem dobrnęliśmy do finału dzisiejszego spotkania z polskimi nagraniami. Mam nadzieję, że znów było to bardzo inspirujące spotkanie. Kolejne już za tydzień, przypomnę, poniedziałek, godzina 20. Natomiast, żeby nie zostawiać was z taką mocno depresyjną wersją opowieści o 40-latku, to na sam koniec chciałbym jeszcze wrócić do tej piosenki, czy właściwie do tej muzyki, ale ona tym razem zabrzmi zupełnie inaczej. To dlatego, że w roli głównej wystąpi Krzysztof Herdzin, który w wersji jazzowej wygra wam, że 40 lat minęło. No, polskim nagraniom na szczęście do 40 jeszcze daleko, ale w połowie już jesteśmy. Jest to bardzo miłe uczucie. Dobrej nocy życzę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Barbara Repeć i muzyka introwertyka. Koniecznie zostańcie z Radiem Centrum. Ja zapraszam na jutro na godzinę 8:02 na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem moim będzie aktor Mateusz Nowak. Wszystkiego dobrego. Tomek Kowalewicz. Do usłyszenia.

0: Akademickie Radio Centrum 98,2 FM.
1: Słuchasz muzyki introwertyka w Akademickim Radio Centrum.

ale klimatycznie. Dobry wieczór, tu Muzyka Introwertyka, drugie wydanie w zupełnie nowym sezonie. To informacja zwłaszcza dla tych, którzy być może się jeszcze nie przestawili z trybu wakacyjnego, no bo taki powrót jest dość trudny. Dostaję też wiadomości, że audycja jest bardzo późno i często zwyczajnie zasypiacie, ale to dobrze. Trzeba spać, a ta audycja może, a nawet musi być tłem do pięknych snów. Choć dziś chyba warto jednak zostać do końca, bo trochę będziemy nadrabiać, jeśli chodzi o nowości. Także jeśli z jakichś przyczyn przez ostatnie tygodnie byliście pod kamieniem, no to dzisiaj będzie można trochę ten kamień odsunąć. Oczywiście w godzinę to nadrobienie jest niemożliwe, ale kilka świeżych rzeczy się dziś pojawi. Być może też coś, co sprawi i wam przyjemność, taką mam nadzieję. Na początek ten jeden ze znanych już nam utworów, czyli Fuel to Fire, w trochę mniej znanej wersji, czyli w remiksie Davida Lyncha. I Agnes Obel oczywiście nie bez powodu się pojawia, bo nie tak dawno pokazała światu swoją najnowszą płytę, The Meaning of Flowers. Przy pierwszym przesłuchaniu trochę mnie ten album znużył, bo miałam wrażenie, że dominuje w nim takie elektroniczne ozdobnictwo, a mniej niż zwykle jest w nim tej charakterystycznej dla Agnes Obel delikatności i podszytej skandynawskim mrokiem liryczności. Ale spokojnie, to był chyba efekt jakiegoś tam zmęczenia, bo przy kolejnych przesłuchaniach znalazłam już to, czego szukałam, czyli krystaliczne piękno. Dziś Agnes Obel w jednym utworze z nowej płyty, ale to nie będzie jedyny moment zachwytu, bo chwilę później wybrzmi utwór, który pochodzi z zupełnie innej płyty, a który też mnie zaskoczył i też bardzo oczarował, ale to za moment. Najpierw przecudowna Agnes Obel.

prawie by poszło na antenę, jak śpiewam tutaj w studiu na głos razem z artystą, ale chyba to jest właśnie cecha tych najbardziej chwytliwych piosenek, że od razu się je śpiewa. No dobrze, ale po kolei. Najpierw Agnes Obel, Don't Look Down, a później oczywiście Artur Rojek wraz z Cortezem w pięknej balladzie Nauka tęsknoty. To nie jest tak, że zaskoczył mnie poruszający utwór Drojka, bo ma on przecież na swoim koncie takich utworów mnóstwo. Zresztą jest to artysta, którego bardzo cenię, ale można kogoś doceniać, a jednak się nie zakochać, a przy okazji Nauki tęsknoty jednak to serducho się roztapia, co tu dużo mówić. Na nowym albumie Artur Rojek jak zwykle jest do bólu szczery, bardzo osobiste są to utwory, ale pisanie o słabościach to właśnie jego największa siła i tak jest zresztą od lat. Na koniec tego zestawu trochę zmiana klimatu na taki baśniowo-mroczny, charakterystyczny dla Samtara, który tutaj na wokalu ponownie w swojej karierze we współpracy z Wicked Blue i projektem Falcon's Shield. Nie wiem jak was, ale mnie Samtar ostatnio niesamowicie kupuje swoim folkowo-alternatywnym graniem. Wystarczy dosłownie kilka nut i już jest po mnie. I to za każdym razem, gdy pojawiają się nowe single. Bardzo podobnie jest z Tomasem Feinerem. To taki głos, który zawsze trafia prosto w serce. Nawet jeśli to spotkanie gdzieś na końcu świata, jak tu, we współpracy z Giorgio Lee Calzi. Encounters at the End of the World to Thomas Feiner.

nic innego nie można powiedzieć, jak to, że to kolejna piękna melodia. W sierpniu Ressa Park wydała epkę Under the Sun, a na niej taka współpraca, obok której no, nie dało się przejść obojętnym. Po pierwsze Sivert Hoyem, którego głos sprawia, że każdy utwór jest od razu automatycznie o dwa poziomy lepszy. A tak poważnie, to bardzo dobra kompozycja i sprawnie zaśpiewany duet. Głosy Ressy i Siverta dopełniają się tutaj nad melodią, która zdecydowanie zostaje z nami na dłużej. Na pewno ze mną zostanie. Sivert Hoyem niedawno wydał płytę The Best Of, a potem album The Rest Of, czyli płytę, na której umieścił rzadkie utwory, covery, niepublikowane wersje i wersje koncertowe. I wśród całego tego bogactwa nagle do naszych uszu dobiega taki oto kawałek. Jeśli już zasypiacie, to bardzo przepraszam, ale teraz to trzeba będzie już wstać.

prawda, że taki mały atak serca. Aż się trochę tutaj zadyszałam od tańczenia w studiu, ale to jest taki porywający numer. Deeper Blue. No i nagle człowiek zaczyna marzyć o tym, żeby ten artysta, czyli Sivert Hoyem, wdał się w trochę dłuższy romans z muzyką darkwave albo postpunk. No przecież, że byłoby mu z takim stylem bardzo do twarzy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy jeszcze nie zasypiają i powoli coraz więcej osób melduje się na facebookowej stronie Muzyki Introwertyka, także innymi kanałami tutaj prywatnymi, wiadomościami. Już dajecie znać, że jesteście. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, witam i bardzo się cieszę, że dotrwaliście i mam nadzieję, że dotrwacie także jeszcze chwilę z nami do końca, bo jeszcze kilka utworów. Mam nadzieję, że pięknych, tak myślę, tak mi się wydaje, do końca nam pozostało. Znowu powiem, że przed nami wyjątkowy i przecudowny utwór, ale jak wiecie, mamy tutaj tylko godzinę audycji, więc z tego całego ogromu muzyki, która się ukazuje, muszę dokonać bardzo, bardzo ścisłej selekcji, takiej trochę destylacji, by pojawiło się same najlepsze i tak chyba, nie chwaląc się, jest. Ann Brun, artystka, która, jak wiecie, gości w Muzyce Introwertyka regularnie, pojawi się także i dziś, bo zapowiada nowy album I Thought We Were The Same. Utwór, który promuje ten album, utwór Hold Me, jest na poziomie tekstu, ale też trochę muzyki. O dwójce osób, których przyciąga pasja, namiętność, mimo że są świadomi swojego niedopasowania. Rytm oparty na biciu serca świetnie się tutaj komponuje ze słowami hold me a little closer, a little longer. No bo czasem potrzebujemy po prostu być blisko.

Jak to mówią, to już było dawno i nieprawda, ale jakoś tak we mnie siedzi to wspomnienie i dziś znalazło swój wyraz na antenie Radia Centrum. Oglądanie koncertu w telewizji to nie to samo, co bycie na miejscu wśród publiczności, ale jeśli dodamy do tego żywe relacje wielu osób jednocześnie, transmisję na żywo w telewizji oraz to, że w trakcie oglądania po upiornym wręcz upale po raz pierwszy przyszło prawdziwe ochłodzenie i burza, na ciemnym niebie rysowały się co róż błyskawice, tworzy się naprawdę magiczny moment. Nie byłam pod sceną Openera w tym roku, a jednak w umyśle ten koncert pozostanie tak żywy i tak wspaniały, jakbym tam była. Przepiękny występ, świetny pomysł ktoś miał, żeby to wszystko transmitować. Liryczność Romy, ekspresja i niesamowita żywiołowość Oliwiera i genialne sety Jamie'ego sprawiły, że impreza, nawet ta w pokoju na pierwszym piętrze, była naprawdę przednia. Widziałam, że publiczność na Openerze też się świetnie bawiła. No więc dziś na chwilę sobie wróciliśmy do muzyki The XX, bo oni też wrócili po pierwsze do koncertowania, a po drugie do tych najbardziej rozpoznawalnych numerów także na swoim występie. No właśnie, kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, żeby obok The XX zaraz umieścić grupę Interpol, ale gdyby tak wyjąć stąd moją gadkę i zagrać The Missing, a potem zaraz utwór tytułowy z najnowszej płyty Interpol, to nie byłoby zgrzytu, serio. Możecie to spróbować sami potem wykonać. Naprawdę wyjdzie dobry miks. Interpol to od lat jeden z moich najukochańszych zespołów. Chyba już wszyscy o tym wiedzą. Zresztą wiem też, że nie jestem w tym moim uwielbieniu sama. Ale mam z nimi od jakiegoś czasu taką trochę dziwną rzecz. Ilekroć ukazują się nowe utwory, to na początku podchodzę do nich trochę jak pies do jeża. Ale potem to już grają u mnie w totalnym zapętleniu. Ta nowa twarz Paula Banksa i spółki ma jednak w sobie coś naprawdę magnetycznego. Nie musi być w tym mnóstwo gitar, nie musi być głośnego łomotania, by chwytać we właściwy sposób. I taki właśnie jest ten album This Mirror Weighs a Ton. Interpol u nas za chwilę w piosence tytułowej, w którym Paula Banksa w chórkach wspiera jego żona. Może stąd ta cała magia.

Powiem szczerze, że nie spodziewałam się sięgnąć kiedykolwiek po twórczość Sama Smitha w audycji Muzyka Introwertyka, ale musicie przyznać, że utwór Moondance wpasował się dzisiaj idealnie. To kawałek z najnowszego albumu artysty, nagrany zresztą razem z Feist. Jeśli lubicie wysmakowany pop z elementami R&B, to cały album Hazel Eyes przypadnie wam do gustu, a utwór Moondance to na pewno jeden z najmocniejszych jego momentów. Patrzę na zegar i już widzę, że dzisiaj mocno przekroczymy 23, ale chciałabym jeszcze pomieścić dzisiaj bardzo miłą niespodziankę od Eleny Tonry, wokalistki grupy Doce. Zapowiedziała ona właśnie drugi album pod szyldem X-Ray i pokazała

Ja tu z niego dwa utwory i jeden z nich już za moment w muzyce Introvertyka. Tytuł niezwykle pasujący do radia, bo to Radio Station. Sama artystka opowiadała przy okazji pokazania tego utworu, że używa tutaj metafory skakania między stacjami radiowymi do opisania szarpania się z różnymi emocjami, różnymi stanami i niemożnością podjęcia konkretnej decyzji. X-Ray Radio Station.

Mój mózg potrafi czasem naprawdę wyciąć niezły numer. Na przykład przy okazji piosenki Radio Station X-Ray w jakiś sposób usłyszał tam, może w progresji akordów, czy w tej szarpanej rytmice, cień Radiohead. I oto jesteśmy. Ale myślę, że nie ma przypadków. To by było prawie na tyle dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Playlista pojawi się pewnie na stronie facebookowej jutro. A dziś jeszcze na dobranoc kolejny przykład na to, że słuchając płyt w całości można naprawdę zyskać znajomość pięknych utworów. Na przykład na najnowszym albumie Becka ukrył się taki oto przepiękny i majestatyczny kawałek. Dzięki wielkie za dziś i dobrej nocy.

lata.

tak ślicznych dziew.

0: będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.